jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Escałą Żar.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Radio SK. No hesitation if you step, you get a race.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.

0: miało ogromny wpływ na degradację stanu nawierzchni. Modernizacja tej drogi jest konieczna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i komfortu podróżowania mieszkańców oraz kierowców przejeżdżających przez Ułomżę. Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej o szerokości 2,5 metra. W razie potrzeby wykonawca będzie musiał usunąć również kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną. Prace te obejmą także roboty sanitarne i elektryczne. Przewidzieliśmy m.in. regulację wysokościową zasuw wodociągowych i gazowych, przebudowę ewentualnych kolizji z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi oraz przebudowę dwóch odcinków linii kablowej. W planach jest również demontaż trzech wysłużonych już słupów oświetleniowych betonowych i montaż nowych 10-metrowych słupów ocynkowanych z wykorzystaniem istniejących opraw oświetleniowych już z nowoczesnymi LED-owymi oprawami. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną lub telekomunikacyjną wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i przełożenia tych instalacji. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca, po zakończeniu robót na odcinku obecnie prowadzonym, przebudowywanym w ciągu ulicy Wojska Polskiego między rondem Świętego Brunona a ulicą Tkacką. Inwestycja ta jest dofinansowana z rezerwy ogólnej na 2025 rok z Ministerstwa Infrastruktury. Tylko w tym roku ulica Wojska Polskiego zostanie przebudowana na 650 metrach. Łączna wartość dofinansowania na te zadania to blisko 4 miliony złotych.
1: SK Łomża.
2: Łomżyński Szpital z certyfikatem akredytacyjnym to potwierdzenie jakości usług i dodatkowe pieniądze, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Bardzo się cieszę, że już po raz kolejny mogę gościć w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Jest to wyjątkowe miejsce. Miejsce, w którym spotyka się niezwykle wysoka jakość leczenia pacjentów, ale też taką troską i empatią. To jest rzeczywiście wyjątkowe połączenie tych dwóch elementów i dlatego myślę, że Szpital Wojewódzki w Łomży uzyskał certyfikat akredytacyjny, który będę miała przyjemność dzisiaj przekazać na ręce pana dyrektora i ten certyfikat podkreśla rzeczywiście, że leczenie pacjentów w tym szpitalu, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży jest na najwyższym poziomie i myślę, że pacjenci mogą się tutaj czuć bezpiecznie, dobrze zaopiekowani, ale też, co warto podkreślić, to nie tylko wysoka jakość leczenia, ale tak jak wspomniałam, również komfort i ta codzienna troska o pacjentów. Ten certyfikat jest również wyrazem uznania dla kierownictwa szpitala, dla całego zespołu zarządzającego, bo jak Państwo wiecie, bez sprawnego, dobrego zarządzania, planowania, pozyskiwania środków, organizowania pracy i leczenia, nie byłoby tych wielu sukcesów, które pan dyrektor wraz z zespołem osiąga, za co serdecznie dziękuję i serdecznie tych sukcesów gratuluję. I oczywiście muszę też dodać, że tego wszystkiego nie byłoby bez wsparcia władz województwa. Pani marszałek Wiesława Burnos wraz też z zespołem, z kolegami z zarządu województwa jest rzeczywiście dobrym duchem nie tylko tego szpitala, ale również tego szpitala i też we wszystkich inwestycjach, środkach, które przekazuje Ministerstwo Zdrowia dla szpitala w Łomży. Też jest tutaj aktywne wsparcie ze strony pani marszałek, bo Państwo wiecie, że szpitale mają też obowiązek uiszczenia wkładu własnego i tutaj pani marszałek jest tą osobą, która zawsze zadba, żeby szpital mógł wszystkie te pieniądze, które pozyskał, rzeczywiście wykorzystać i wdrożyć z korzyścią dla pacjenta. Ja też cieszę się, że dzisiaj możemy mówić o inwestycjach. Miałam przyjemność już spotkać się też z Państwem parę miesięcy temu. Zaczynaliśmy wtedy pierwsze zrealizowane zadania, oddawaliśmy z Krajowego Planu Odbudowy. Bardzo się cieszymy, że szpital pozyskał tak istotne środki z KPO, bo to jest 95 milionów wartość projektów z KPO realizowana tu w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. 25 milionów projekt modernizacji i wyposażenia bloku operacyjnego. No, drodzy Państwo, to jest wejście nie tylko w XXI wiek, ale też w XXII wiek. System robotyczny, wyposażenie, modernizacja. No, myślę, że pacjenci i z Łomży, ale też z całego województwa i spoza województwa, bo to już słyszymy, że szpital też wspomaga i oferuje leczenie też pacjentom spoza województwa podlaskiego. No, myślę, że to jest powód do dumy i wszyscy będziemy mogli korzystać z tej profesjonalnej opieki, z wysokospecjalistycznego leczenia, no i z tych inwestycji, które w szpitalu są realizowane. Więc bardzo się cieszę, dziękuję i wielkie gratulacje panie dyrektorze, pani marszałek, panie marszałku i wszyscy państwo, bo to praca też całego zespołu.
2: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
4: Te środki finansowe, o których mówiła pani minister, prawie 95 milionów złotych z KPO i do tego jeszcze kilkanaście milionów z Funduszu Medycznego, który zasilił inwestycje Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, to domena i obszar odpowiedzialności pani minister w Ministerstwie Zdrowia i za tą życzliwość bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich łomżyniaków i też wszystkich leczących się tutaj dziękujemy. Dziękujemy również pani marszałek Burnos Wiesławie, mojej koleżance z Zarządu Województwa Podlaskiego, aczkolwiek ona nie uczestniczy w tych konferencjach wszystkich, ale mamy taki poziom zaufania między sobą, że spokojnie mogę reprezentować i ją podczas tych wydarzeń w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, a rzeczywiście jak sami drodzy dziennikarze zauważyliście, mieliśmy już ich tyle i było tyle tych przedsięwzięć, że naprawdę możemy być dumni z poziomu inwestycyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Dzisiaj są dwa przedsięwzięcia. Pierwszy to, bo tutaj jakby unika nam ten temat, to jest nadanie certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia. To jest niezwykłe przedsięwzięcie też, bo szpital dobrowolnie się poddał takiej akredytacji. Bo specjalna komisja badała tutaj z Centrum Monitorowania Jakości Placówek Ochrony Zdrowia, monitorowała nasz szpital, zinwentaryzowano 16 obszarów funkcjonowania i taki certyfikat, 81% ze 100 otrzymaliśmy punktów i taki certyfikat dzisiaj zostanie szpitalowi przez panią minister nadany. To świadczy o dużym poziomie i tym inwestycyjnym, technicznym, poziomie medycznym i poziomie organizacyjnym. To wszystko ma związek ze sobą. I ktoś by pomyślał, pewnie dyrektor sobie zawiesi jakąś laurkę na ścianie i nic tam nie daje. A daje nam, proszę Państwa, bo jeżeli kontrakt szpitala wynosi około 300 milionów rocznie, to 1,5% dostaniemy z ekstra środków finansowych do tego budżetu, czyli to jest około 5 milionów złotych rocznie, czyli dobrze było poddać się temu badaniu. A dlaczego poddaliśmy się temu badaniu? Bo wiedzieliśmy, że poziom szpitala już jest tak wysoki i tak dobry pod każdym z tych względów, że na pewno tą procedurę przejdziemy. Zauważcie Państwo też, że jest to pierwszy szpital w województwie podlaskim, który taką procedurę przeszedł i jeden z 10 w Polsce. To też warto zapamiętać. Drugie wydarzenie, które jest dzisiaj, to oczywiście otwarcie bloku operacyjnego i też środki z KPO. To jest prawie 25 milionów złotych. Wyremontowanie tego miejsca i zakup sprzętu, plus do tego oczywiście środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To właśnie czyni nas, że pacjentów mamy więcej, a pacjent to też środki finansowe, które tutaj przybywają. Zwracamy, ja już to tysiące razy powtarzałem, zwracamy uwagę na to, żeby szpital się bilansował, a więc był finansowo sprawny, żeby miał najlepszy sprzęt, a wszystko w tym momencie idzie w tym kierunku i żeby ludzie, którzy tutaj leczą, byli najbardziej wykwalifikowani. Powoli idziemy w tym kierunku i wkrótce ten najwyższy poziom, nie tylko 81%, ale 100% osiągniemy.
2: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.
5: Ja tylko jeszcze dodam, że z budżetu województwa również dokładamy duże środki, nie tylko do waszego szpitala, do każdego szpitala. Każdy szpital otrzymuje proporcjonalne duże wsparcie. W tym wypadku, w tej kadencji ponad 40 milionów z budżetu województwa poszło wsparcia. To są pieniądze, które są niezbędne po to, żebyście realizowali różnego rodzaju programy unijne, interregi. Także i ten kierunek cały czas będzie dalej realizowany, jeżeli będziemy wspólnie dalej pracować.
2: Mówi dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Domasiewicz.
6: Przejście akredytacji jest to ogromne wyzwanie dla całego szpitala, bo tak naprawdę kontrolowane są wszystkie komórki, które funkcjonują w tym szpitalu, stąd ten proces jest długotrwały, same przygotowanie. Jest też pewne ryzyko, bo sami Państwo wiecie, jeżeli poddaje się kontroli, no to oczywiście wierzymy w siebie, wiedzieliśmy, że przejdziemy, ale zawsze jest to ryzyko, że może coś się nie powieść, no bo to są osoby z zewnątrz, które naprawdę przeglądają wszystko skrupulatnie i nam to się udało. Naprawdę mamy to. Mamy tą jakość, o której mówiłem tutaj od pierwszego dnia mojej pracy, że na to stawiamy, na jakość, na infrastrukturę, na właśnie na naszych pracowników, ale bo dla nas najważniejszy jest pacjent, ale żeby ten pacjent mógł być dobrze zaopiekowany, żeby mógł być zadowolony z tej opieki, którą tutaj świadczymy, potrzeba i tych inwestycji, i tych pieniędzy na inwestycje. Przede wszystkim potrzeba ludzi dobrej woli i tutaj pani marszałek, moja tak naprawdę przełożona, no od samego początku dała mi kredyt zaufania, a dobrze wiecie, że ze światem ochrony zdrowia nie byłem związany i to jest naprawdę moje wielkie podziękowania, że mi tak naprawdę zaufaliście. Nasz, jak my to nazywamy, pana marszałka, ambasador ziemi łomżyńskiej, zawsze przy mnie, zawsze razem tutaj współpracujemy, walczymy, żeby tu się po prostu działo, tak żeby mieszkańcy Łomży czuli, że województwo podlaskie to jedno. Tych szpitali jest wiele i my jesteśmy częścią tej ochrony zdrowia w Podlaskim, ważną częścią, a dzisiaj pokazujemy też, że jakościowo też istotną, tak, bo to jest pierwsza akredytacja w województwie podlaskim. Oczywiście służymy pomocą, wszystkim dziękujemy. Dziękuję przede wszystkim moim współpracownikom, którzy oczywiście blisko 1500 osób to wypracowało, tak, ja mam tylko ten zaszczyt odbierać tą nagrodę. Pani Ola Gryco, której trzeba tutaj wspomnieć, no w pocie czoła i to naprawdę nie była praca, jak to się mówi, do 15-16, tylko do 20 i nocami, żeby to było wszystko dopięte na ostatni guzik. Też te inwestycje pomogły przez rok, tak? No bo jeżeli ktoś przyjeżdża do ośrodka i widzi, że zarząd jest sprawny, że bardzo dużo inwestuje, no na pewno to pomaga. Janusz Cieciurski, prezes PFR-u, ogromna praca w początku tego roku, żeby zapewnić tam finansowanie. To w ogóle sukces nigdy nie jest jednoosobowy, tak? To jest zbiór wielu ludzi, w naszym przypadku to mówimy o ponad 1000, tak, blisko 1500 plus zarząd województwa. Bez zarządu województwa tak naprawdę żaden dyrektor nie będzie sprawnym dyrektorem, bo wszyscy dokładnie wiemy, że od środków finansowych, od zapewnienia tych wkładów własnych wszystko zależy. My możemy napisać naprawdę świetny projekt, ale jeżeli nie będzie przychylności zarządu województwa, jeżeli ten zarząd województwa no nie weźmie na siebie, na swoje barki tego sfinansowania wkładu własnego, my byśmy nie zrobili nic, bo to są potężne miliony, blisko 160 milionów w tym krótkim czasie tutaj się realizuje i tak naprawdę Państwa co chwilę zapraszamy. Bez mała teraz będzie to raz w tygodniu, kiedy będziemy pokazywać to wszystko, co już zostało wykonane, z czego nasi pacjenci już mogą korzystać. Ja Państwa zapewniam, że to jest wielkie wow. To jest wszystko, co najlepsze na rynku. Znajduje się dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i to, co powiedział ordynator na naszym ostatnim spotkaniu, to jest sprzęt światowej klasy. Nie ma lepszego na świecie to, co Państwu prezentujemy i to jest ważne z perspektywy ochrony zdrowia, żeby nasi mieszkańcy, mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu łomżyńskiego nie musieli szukać tej pomocy gdzie indziej, no bo jeżeli jedziesz po mieście i widzisz ogromny budynek, blisko 17 hektarów, no to trudno, szpital wojewódzki w Łomży, to trudno, żebyś tej pomocy szukał poza granicami województwa. My chcemy w tym województwie zapewnić dla naszych mieszkańców właśnie wszystko, kompleksową opiekę. To, co my potrafimy najlepiej robić w Łomży, zrobimy to w Łomży, ale zarząd województwa ma pod sobą wiele innych wspaniałych szpitali. Jeżeli coś wymaga dalszej opieki pacjenta, no to oczywiście one też świadczą pomocą i ja myślę, że to też jest ważne, bo nigdy o tym nie mówiliśmy, że ta współpraca pomiędzy nami, dyrektorami tych szpitali i ta wymiana doświadczeń, bo ja jestem nowy w tym środowisku, moi koledzy są, że tak powiem, wiele lat i tutaj też służą pomocą. Dlatego ja mówię, że wiele rzeczy tu się udało, ale to zawsze był zbiór wielu ludzi, którzy tą przysłowiową cegiełkę dołożyli, podpowiedzieli. No i dzięki temu jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Oczywiście na co dzień, no to są moje zastępczynie, które mnie tutaj bardzo szybko w temat wprowadziły. Pani Anita Świętochowska, dyrektor do spraw medycznych i pani dyrektor Chilińska, która odpowiada za ten sektor. No pani pielęgniarek, które no, bardzo wysoko są oceniane i bardzo wysoko też zostały ocenione w tej właśnie akredytacji. Lekarze, pielęgniarki. Myślę, że odczarowaliśmy ten szpital właśnie przez to, że mamy certyfikat jednostki niezależnej, tak? To nie jest ktoś wewnętrzny, ktoś, kogo nie wiem, z województwa, kogo znamy. Nie, przyjechały osoby zewnętrzne, sprawdzili w tym szpitalu tak naprawdę wszystko. No i okazało się, że to wszystko, o czym mówiliśmy, co zapowiadaliśmy, rzeczywiście znalazło ten wydźwięk w tym dokumencie, ale tak naprawdę w finansowaniu, bo to są 4 lata, 1,5% do kontraktu, to są też ogromne pieniądze, za co tak jeszcze raz dziękuję.
2: Mówi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, Anita Świętochowska.
5: Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia to dobrowolne, prestiżowe potwierdzenie na to, że jesteśmy placówką, która świadczy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości opieki. Główne korzyści z posiadania akredytacji to są wyższe przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz większe zaufanie pacjentów. Jeżeli chodzi o Fundusz Zdrowia, to tak jak tutaj już zostało powiedziane, dodatkowe przychody, czyli 1,5% od kontraktu do kontraktu, dodatkowe przeliczniki, współczynniki oraz dodatkowe punkty podczas kontraktowania nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także jest to bardzo istotne do projektów, bo w ten sposób też dostajemy dodatkowe punkty w różnych projektach, czyli tutaj w inwestycjach. Również to ma duże znaczenie. Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości wymusza wprowadzenie rygorystycznych standardów minimalizujących ryzyko błędów medycznych, zakażeń oraz poprawia bezpieczeństwo pobytu w placówce. Certyfikat akredytacyjny jest dowodem na to, że należymy do elity świadczeniodawców. Dzięki temu mamy zaufanie pacjentów. Ci pacjenci do nas będą przyjeżdżać, będą chcieli się u nas leczyć, a także będzie zainteresowany naszą placówką wykwalifikowany personel. W imieniu zarządu i pracowników szpitala serdecznie pragnę podziękować Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za przeprowadzenie procesu akredytacji oraz przyznanie certyfikatu. To ogromne jest dla nas wyróżnienie, które świadczy o tym, że nasza placówka świadczy usługi na najwyższym poziomie. Serdecznie chcę podziękować za profesjonalizm, konstruktywne uwagi oraz współpracę podczas audytu. Nasza kontrola przebiegała w styczniu 2026 roku. Byliśmy jednym z pierwszych szpitali, który przechodził akredytację na nowych zasadach i jesteśmy jedynym szpitalem w województwie podlaskim, który ma akredytację właśnie na nowych zasadach, bardzo trudnych, wymagających i rygorystycznych, często zero-jedynkowych. I dlatego tutaj chcę serdecznie podziękować z całego serca naszym pracownikom za ich trud, zaangażowanie i profesjonalizm, przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu akredytacyjnego. To certyfikat akredytacyjny to nasz wspólny sukces. I dziękuję naszym pracownikom za codzienne zaangażowanie, codzienną pracę, przestrzeganie najwyższych, rygorystycznych procedur oraz za profesjonalizm, bo dzięki temu jesteśmy zespołem najwyższej
7: jakości, najwyższej klasy. I dlatego tutaj serdecznie dziękuję. Jeszcze moje serdeczne podziękowania jako przewodnicząca zespołu do spraw jakości chcę serdeczne złożyć podziękowania, szczególne członkom tego zespołu, a mianowicie pani dyrektor do spraw pielęgniarstwa Joannie Chilińskiej, pani pełnomocnik do spraw jakości Jolancie Gryc, pani kierownik działu organizacji Ewie Falkowskiej-Pijagin i panu doktorowi Henrykowi Perkowskiemu. To my doskonale wiemy, ile nas to kosztowało trudu i zaangażowania.
2: Mówi zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa Joanna Chilińska.
8: Nie będę się powtarzać. Naszą ambicją skuteczne leczenie. Podeszliśmy do recertyfikacji i otrzymaliśmy akredytację trzeci raz z rzędu, bez pauzowania wcześniejszego. Tak naprawdę przypominam sobie historycznie, jak to było. Zaczynaliśmy od prostych procedur i wydawało nam się, że będzie to ogromne, trudne przedsięwzięcie i tak było. Pracowaliśmy sami. Nie mieliśmy żadnych firm, które nam tutaj pomagały i wprowadzały. Pani pełnomocnik, składam tutaj serdeczne podziękowania pani dyrektor do spraw lecznictwa, pani Cie Świętochowskiej, panu dyrektorowi aktualnie, ale wcześniejszej dyrektorzy, których już nie ma tutaj w szpitalu, oni też mieli swój wkład o uzyskanie tych certyfikatów. To jest ogromne przedsięwzięcie, tak jak powiedziała pani dyrektor Świętochowska. To jest ogromna praca, ale my tu pracujemy i robimy wszystko dla dobra naszych pacjentów. Bo jeżeli bezpieczny jest pacjent w środowisku szpitalnym, to też bezpieczny jest personel. Taka jest dewiza. A więc chcemy, żeby ten nasz pacjent był naprawdę tutaj bezpieczny.
2: Mówi zastępca dyrektora do spraw jakości Jolanta Gryc.
9: Tym razem jako pełnomocnik do spraw jakości i akredytacji mogę tylko powiedzieć, że to dla nas ogromna duma i zaszczyt, że mogliśmy uzyskać ten certyfikat z bardzo wysoką punktacją 85%, czyli między drugim progiem a najwyższym, mało nam brakuje do najwyższego. Szliśmy według nowych zasad, już mieliśmy za sobą dwie akredytacje, które tak naprawdę jakość polega na ciągłym doskonaleniu. Ciągłe doskonalenie, ciągłe ulepszanie standardów. Mieliśmy już to naprawdę świetnie opanowane, dopracowane, weszła w życie nowa ustawa, zostały wycofane stare standardy, zostały wprowadzone nowe. Tych nowych standardów jest około 200, ponad 220. My te standardy musieliśmy przede wszystkim zrozumieć, żeby je wprowadzić w życie. I standardy, ocena tych standardów to nie jest tylko sprawdzenie, czy mamy napisaną procedurę. To jest weryfikacja stopnia wdrożenia, kontrola dokumentacji pod kątem realizacji i przede wszystkim akredytacja. To nie są tylko kwestie medyczne, to jest wszystko, to jest cały szpital, to jest administracja, to jest pion techniczny, to jest zarządzanie zasobami ludzkimi, zasilanie awaryjne, wszystko to, co wpływa na działalność szpitala. I przede wszystkim nie byłoby jakości, gdyby nie było zaangażowania najwyższego kierownictwa dyrekcji szpitala, bo to dyrekcja musi najpierw określić, że chce tą akredytację. Ktoś musi to poprowadzić, wytłumaczyć, a pracownicy muszą chcieć pracować. I my takich pracowników w szpitalu mamy, bo naprawdę poziom procentowy, który osiągnęliśmy, jest dla nas naprawdę ogromną satysfakcją. Wszyscy pracownicy pracowali w pocie czoła. Część techniczna, część administracyjna, część medyczna, część sprzątająca, naprawdę wszyscy. Udało nam się, nowa akredytacja co nowego jeszcze wprowadziła, obligatoryjność standardów. Możemy być świetni z 99% działów, a jeden dział, jeden standard obligatoryjny nie jesteśmy w stanie spełnić, no niestety nie możemy przejść. Jest 16 obligatoryjnych standardów, które musieliśmy przejść. Także uważam, że mamy ogromny sukces, tak, i powód do dumy. Dziękujemy tutaj wszystkim osobom zaangażowanym, bo naprawdę uważam, że nasz szpital wypadł świetnie.
1: SK Łomża.
2: Do służb mundurowych z Łomży i regionu trafiły nagrody. To w ramach konkursu organizowanego przez WORT Służbowo Zawsze Bezpiecznie, mówi Robert Czerwiński, dyrektor WORT-u w Łomży.
10: Konkurs jest przygotowywany z Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym bierzemy czynny udział jak co roku. Ten akurat konkurs był można powiedzieć, dla służb mundurowych, ale nie tylko. Jest to konkurs służbowo zawsze bezpiecznie, więc osoby, które z różnych firm, czy jest to straż pożarna, czy straż ochotnicza, policja, czy też na przykład szpital, poruszają się samochodami służbowymi, brały udział w konkursie. Konkurs ten odbył się 17 kwietnia, a w dniu dzisiejszym mamy finał tego konkursu, czyli rozdanie nagród najlepszym drużynom. Nagrody powędrują do 3 czy 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej naszej łomżyńskiej, dla policji jest to posterunek w Wiźnie oraz do Szpitala Wojewódzkiego Łomżyńskiego. Przede wszystkim jest to promocja i jeszcze raz powtarzam, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań się na drodze.
2: Mówi Ryszard Duchnowski, komendant łomżyńskiej policji.
11: Dostaliśmy urządzenie do badania trzeźwości. Na co dzień jest ono niezbędne i potrzebne. Jest wykorzystywane w pracy codziennej funkcjonariuszy zarówno ruchu drogowego, jak i prewencji.
12: A to jakieś wyjątkowe urządzenie, czy to takie, które już macie na stanie, a kolejne się przyda?
11: Kolejne się przyda. Są to urządzenia używane, certyfikowane już przez policję łomżyńską i kolejne na pewno będzie zagospodarowane i wykorzystane. Startowały składy 3-osobowe, dlatego też nasz wynik może nie był rewelacyjny, ale dali radę i jesteśmy w najlepszej ósemce, także to się liczy.
2: Mówi Piotr Mierzajewski z OSP Konarzyce.
13: Dla naszej jednostki jest to bardzo znaczące wsparcie. Jesteśmy jednostką, która jest przy drodze, nowej drodze Via Baltica, droga S61. Znaczna część wyjazdów teraz naszych koncentruje się tak na trasie S61. Jest to najnowszy plecak firmy Black Front. Najnowsze wyposażenie, najnowsze standardy KPP w tym plecaku się zawierają. Dla nas ogromne wsparcie, jakby nie było dla naszej jednostki, byłby to wydatek spory, żeby taki plecak sobie zakupić. Wzięliśmy udział w tym konkursie, udało nam się zdobyć gdzieś tam miejsce, które klasyfikowało nas do tego, żeby taki plecak zdobyć. Myślę, że mieszkańcy i podróżujący tą trasą S61 w zabezpieczeniu tego plecaka mogą czuć się bezpiecznie.
12: Na czym dokładnie polegał ten konkurs z Waszej perspektywy? No właśnie, czy to było trudne i jak to wyglądało dokładnie?
13: Egzamin teoretyczny był takim typowo stricte polegającym na znajomości ruchu drogowym, o ruchu drogowym, bezpieczeństwa z ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy i później był sprawdzian taki praktyczny, jazda samochodem na takich wrotkach, bo nie wiem jak to się dokładnie nazywa. I to było na zasadzie wykonania slalomu, jakichś tam konkurencji takich bardziej praktycznych, celowanych gdzieś w tą stronę praktyczną. Umiejętności techniki jazdy, o tak.
2: Mówi Waldemar Tymochowski z Inspekcji Transportu Drogowego w Łomży.
14: Trzymaliśmy narkotestery. Bardzo ważne będą dla nas, dlatego że jakby poszerzą nasze jakby możliwości. Już mamy alkomaty, alkosensory do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a teraz otrzymujemy narkotestery. Do tej pory nie mieliśmy tego, więc tutaj serdeczne podziękowania dla pana dyrektora WORD-u za to, że otrzymaliśmy taką nagrodę. Oczywiście jest to nagroda za udział naszych 3 inspektorów, którym szczególnie dziękuję, bo wywalczyli tą nagrodę. To były i po prostu testy, czyli tak jak zdają uczestnicy na prawo jazdy, czyli przepisy prawa o ruchu drogowym, zdawali z tego zakresu. I potem były to konkurencje techniczne, czyli po prostu jazdy na placu.
2: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
15: To strzała świetlna, ostrzegawcza. Jest to taka strzała stosowana już w krajach skandynawskich. Tutaj nasi strażacy wyszli z inicjatywą, że takie wyposażenie naszego pojazdu technicznego będzie potrzebne. Na trasie S61 mamy zwiększoną ilość wypadków drogowych, szczególnie tam w okolicach Śniadowa, Konarzyc. No i w nocy często strażacy podnosili ten problem, że są słabo oznakowani, niewidoczni. Czasami ci kierowcy po prostu nas nie zauważają na drodze. Ta strzała wysuwa się elektronicznie, jest zamontowana na przodzie dachu naszego pojazdu i wskazuje kierunek, z której strony trzeba wyminąć ten nasz pojazd. Wiadomo też miga. Jest to światło ostrzegawcze. Ostrzega tych kierowców, żeby zachować tą szczególną ostrożność. Nie jest to jeszcze standardem, ale gdzieś już w Polsce wiemy, że niektórzy producenci wrzucają to do swojego standardowego wyposażenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Na tą chwilę, jaką posiadam informację, to jesteśmy jedyni, jeżeli chodzi o jednostkę Państwowej Straży Pożarnej Podlaskiej. Umieszcza się to na dachu z przodu pojazdu gaśniczego. Jest to taki kwadrat o powierzchni mniej więcej metr na metr. Posiada 9 żółtych lampek ostrzegawczych, które potrafią wskazać strzałkę, wymieni nas z prawej strony, wymieni nas z lewej strony, ewentualnie, że droga jest zablokowana, czyli takiego X-a. To realnie poprawia nasze bezpieczeństwo.
16: SK Łomża News. Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy. I dziś prześledzimy ją od pierwszych osad nad Narwią, aż po to, jak opowiadają ją muzealne wystawy.
17: Koniec IX wieku, wysoka skarpa nad Narwią, kilka kilometrów od dzisiejszego centrum. Najpierw luźna osada, potem w pierwszej połowie XI wieku obronny grudek, który spłonął i został odbudowany w połowie XII wieku. To dzisiejsza Góra Królowej Bony. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, stał jeden z pierwszych kościołów chrześcijańskich na północnym Mazowszu. Tradycja wiąże go ze świętym Brunonem z Kwerfurtu.
16: Czyli legenda o Brunonie ma jakieś potwierdzenie.
17: Archeolodzy odkryli tam wczesny kościół i szczątki bogato ubranego duchownego, co potwierdza bardzo wczesne chrześcijaństwo w okolicy. W tym czasie powstał też kościół Świętego Piotra w Starej Łomży, a w XII wieku na jednym ze wzgórz w późniejszej lokalizacji miasta stanął zamek książąt mazowieckich.
16: A potem XIII wiek i najazdy. Łomża też oberwała?
17: Około połowy XIII wieku Trojden, książę Litwinów, złupił i spalił gród. Odbudowę zamku rozpoczął dopiero Kazimierz Wielki, około roku 1340. A pod koniec XIV wieku miasto przeniesiono 5 km w dół rzeki, w wygodniejsze, handlowe miejsce przy zamku książąt mazowieckich. Dawne miejsce nazwano Starą Łomżą.
16: I wtedy Łomża staje się prawdziwym miastem?
17: Od początku XV wieku rozwój był tak szybki, że w 1400 roku pojawia się wójt, a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na 2 miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
16: A potem, po Złotym Wieku, przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
17: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie, dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
16: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
17: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz. Rosjanie prowadzą przez nią trakty z Warszawy do Moskwy. Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
16: I wchodzimy w XX wiek.
17: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe. Polacy chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają 4 kościoły katolickie, 1 ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
16: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
17: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozów w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
16: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
17: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum, powstają nowe osiedla i zakłady, między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
16: A potem?
17: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
16: A w XXI wieku?
17: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
16: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
17: To opowieść o Łomży od lokacji na przełomie wieku XIV i XV, aż po wiek XX, złoty czas wieku XV i XVI, zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
16: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz, wiek XVI, nie dotykać.
17: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
16: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
17: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. Pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
16: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła, co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
17: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
16: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
17: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
16: Wspomniałaś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
17: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić sobie codzienne życie w takim mieście.
16: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
17: Są pamiątki po Łomżyńskim Towarzystwie Wieślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych, portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
16: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
17: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
16: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
17: Tak, Leon Kaliwoda. Harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
16: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu?
17: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
16: Multimedialne plany, stare pocztówki, kroniki brzmi jak podróż w czasie bez wychodzenia z sali.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
16: To teraz druga część naszej wędrówki przez wieki, czyli wystawa archeologiczna. Tu już nie ma zdjęć z kronik, tylko przedmioty wydobyte z ziemi. Co jest jej główną ideą?
2: Pokazujemy kulturę materialną i duchową mieszkańców Starej Łomży i obecnego miasta od 9 tysiąclecia przed naszą erą aż po wiek XX. Wszystkie obiekty mają udokumentowane pochodzenie z wykopalisk, nadzorów archeologicznych, darów mieszkańców i zakupów monet, dzięki czemu można je powiązać z konkretnym miejscem i czasem.
16: Czyli mamy tu kilka tysięcy lat historii. Jak to jest uporządkowane?
2: Artefakty są podzielone na bloki tematyczne. Zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, elementy stroju, dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
16: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
2: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniano ją wałami i powstał gród z podgrodziami, ważny punkt w regionie.
16: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
2: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
16: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
2: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
16: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
2: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
16: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli Wikingowie.
2: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI, ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
16: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
16: Wspomniałeś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
2: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Strękowej.
16: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
2: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra, a dla wyobraźni opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
16: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
2: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
16: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców, a jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
2: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii, o ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość. Od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokacje miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
16: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
16: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
2: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
16: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
2: Dokładnie tak.
17: Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
18: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
1: SK Łomża News.
18: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie często nazywany jest perłą w koronie województwa podlaskiego i świetnie pokazuje nie tylko historię, ale też wciąż żywą kulturę Kurpiów. Co sprawia, że to miejsce jest aż tak wyjątkowe?
17: Przede wszystkim historia i autentyczność. Skansen powstał jako Muzeum Kurpiowskie 19 czerwca 1927 roku. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce, mocno zakorzenione w kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
18: Czyli nie współczesna stylizacja, tylko miejsce, które samo stało się częścią historii. Kto je stworzył?
17: Adam Chętnik, etnograf i pasjonat kurpiowszczyzny. Gromadził narzędzia, wyposażenie domów i przedmioty codziennego użytku Kurpiów. Zbiory liczyły około 3000 eksponatów, głównie z jego prywatnych zasobów.
18: 3000 obiektów z prywatnej kolekcji robi wrażenie, ale II wojna światowa była dla tego miejsca dramatem. Co zostało po tamtym pierwszym muzeum?
17: Muzeum, podobnie jak Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzęki pni kilkusetletnich drzew bartnych i brama z kłód sosnowych od strony rzeki. Materialne świadectwo ciągłości i dowód, że idea ochrony kurpiowskiego dziedzictwa przetrwała.
18: Po wojnie trzeba więc było zaczynać niemal od zera. Jak skansen wrócił do życia?
17: Odbudowę rozpoczęto w 1956 roku. Po wystawie rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję Zagrody Kurpiowskiej, udostępnioną zwiedzającym w 1958 roku. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski, pokazujący znaczenie pszczół, miodu i bartnictwa.
18: Od jednej zagrody do dużego skansenu, który znamy dziś. Kiedy nastąpił przełom w rozwoju?
17: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita z resztkami średniowiecznego zamku. To dało przestrzeń do rozbudowy. Przenoszono kolejne budynki z kurpiowskiej Puszczy Zielonej, tworząc obraz żywej wsi z przełomu wieków.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
18: Kiedy dziś ktoś przyjeżdża do Nowogrodu, widzi duży, uporządkowany teren. Jak to wygląda w liczbach i w przestrzeni? Te budynki to oryginały czy współczesne rekonstrukcje?
17: Skansen zajmuje około 3,5 hektara. Jest tu 23 oryginalne budynki mieszkalne i gospodarcze z kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz kilkadziesiąt obiektów małej architektury. Wszystkie są konstrukcji zrębowej, pochodzą od końca XVIII do pierwszej połowy XX wieku i zostały przeniesione z terenu Puszczy Zielonej, więc widać, jak przez ponad 100 lat zmieniało się drewniane budownictwo ludowe.
18: A te słynne kurpiowskie ozdoby i stroje? Co można wypatrzyć, spacerując między zagrodami i wchodząc do chat?
17: Misternie wycinane szczyty chat, dekoracyjne śparogi i nadokienniki, spichlerze z podcieniami na kamieniach lub grzybkach. W środku stroje kurpiowskie, rzeźba ludowa, wycinanki, dawne izby z meblami i dekoracjami ścian, które pokazują świat oparty na pracy, religijności, więziach rodzinnych i przywiązaniu do przyrody.
18: No właśnie, przyroda. Skansen leży w wyjątkowym miejscu. Jak położenie wpływa na odbiór tego miejsca?
17: Znajduje się na wysokiej skarpie nad Narwią, naprzeciw ujścia Pisy. Można oglądać zabytkowe budynki, rzekę i w oddali Puszczę Zieloną, a ze wzgórza Ziemowita, z resztkami średniowiecznego zamku, rozpościera się panorama łącząca historię, krajobraz i kulturę.
18: Czyli średniowieczny zamek, wiejskie chaty, barcie i rzeka w jednym kadrze. Jaką rolę pełnią dziś barcie i dział bartniczo-pszczelarski?
17: Przypominają, że zanim powstały pasieki, miód pozyskiwano z barci w pniach drzew. W skansenie widać tradycyjne barcie i późniejsze ule, co pokazuje rozwój bartnictwa, jednego z głównych zajęć Kurpiów, oraz opowiada o relacji człowieka z przyrodą i znaczeniu pszczół.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
18: Skansen to nie tylko statyczne ekspozycje. W sezonie letnim teren ożywa zupełnie inaczej. Co wtedy dzieje się między tymi chatami i spichlerzami?
17: Organizowane są letnie imprezy folklorystyczne z zespołami ludowymi, śpiewem, tańcem, tradycyjnymi strojami i pokazami rzemiosł. Skansen staje się miejscem, gdzie kultura kurpiowszczyzny jest wciąż praktykowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
18: Jak skansen wpisuje się w szerszy obraz regionu, nie tylko jako atrakcja?
17: To muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chroni zabytki, edukuje i pokazuje, skąd biorą się lokalne tradycje i jak wyglądało dawne życie, łącząc historię, krajobraz i współczesność regionu.
18: Od prywatnej kolekcji Adama Chętnika przez wojenne zniszczenia po odbudowę. To miejsce przeszło długą drogę. Co jest w nim najbardziej symboliczne?
17: Połączenie trwania i zmiany. Z jednej strony ocalały od wojny odrzynki pni drzew bartnych i stara brama z kłód sosnowych, z drugiej rozległy skansen z 23 budynkami i letnimi imprezami. To dowód, że zniszczone dziedzictwo można odbudować i nadać mu nowe życie, wciąż zakorzenione w kurpiowskiej tradycji.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
18: Skoro w poprzedniej części zajrzeliśmy już do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to teraz posłuchajcie, jak ta kultura naprawdę żyje. Mowa o Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, gdzie można jej dotknąć, posmakować i ubrudzić się mąką.
17: To nie jest zwykłe muzeum zza szyby. Skansen to kilkanaście drewnianych chałup, budynków gospodarczych i dawnych warsztatów z przełomu XVIII i XX wieku, ustawionych tak, by przypominały prawdziwą wieś.
18: Czyli zamiast korytarzy i tabliczek mamy spacer po dawnej osadzie?
17: Dokładnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około półtorej godziny. Obejmuje wnętrza domów i ekspozycję stałą, a przy okazji opowieści o codziennym życiu kurpiów, obrzędach, wierzeniach, pracy, strojach i jedzeniu.
18: Ale na samym zwiedzaniu się nie kończy. W Nowogrodzie można też wziąć udział w różnych warsztatach.
17: I to jest największa siła skansenu. Są zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, taneczne, a nawet pszczelarskie, dopasowane do wieku i zainteresowań grup.
18: Brzmi jak katalog marzeń nauczyciela. Zacznijmy od tych smakowitych rzeczy. Co to są byśki i nowe latko?
17: To tradycyjne kurpiowskie pieczywo obrzędowe. Byśki to figurki z ciasta w kształcie zwierząt czy ludzi, wypiekane na przełomie roku. A nowe latko to specjalny wypiek na powitanie nowego roku, mający przynieść pomyślność. Na warsztatach uczestnicy przygotowują ciasto, formują własne figurki i po godzinie zabierają je ze sobą.
18: Czyli prawdziwe ugniatanie i lepienie, a do tego symbolika z kalendarzem świąt i życzeniami urodzaju.
17: Tak, bo za prostym wypiekiem stoi cała opowieść o wartościach i wierzeniach. Dzisiaj to także świetna zabawa i sposób, by tę opowieść zrozumieć.
18: A fafernuchy? Nazwa jak z bajki.
17: To kurpiowskie ciasteczka z marchwią. Na godzinnych warsztatach uczestnicy uczą się przygotowywać ciasto, formować i wypiekać, a przy okazji poznają historię tego przysmaku.
18: Czyli można wyjść ze skansenu i mądrzejszym, i najedzonym.
17: Zdecydowanie, choć celem jest przede wszystkim edukacja. A przez żołądek najłatwiej trafić do wyobraźni.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
18: Oprócz jedzenia kurpie słyną też z niezwykłych dekoracji. W skansenie są warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły i z piór, jak te, które kiedyś wisiały pod sufitem w dawnych izbach.
17: To bardzo charakterystyczny element kurpiowskiego wystroju. Kwiaty zdobiły domy, tak zwane święte kąty i kapliczki. Na warsztatach uczestnicy uczą się tradycyjnych wzorów, doboru kolorów, formowania płatków i zabierają swoje kompozycje jako pamiątkę.
18: To też świetny sposób, żeby zobaczyć, jak kiedyś radzono sobie bez gotowych ozdób ze sklepu, robiąc wszystko samemu, z tego, co było pod ręką.
17: I przy okazji widać, że kurpiowska estetyka nie była przypadkowa. Kolory, kształty i rozmieszczenie dekoracji tworzyły bardzo rozpoznawalny styl.
18: Skoro jesteśmy przy sztuce, nie można pominąć wycinanki kurpiowskiej. Wiele osób zna ją z obrazków, ale mało kto próbował samodzielnie coś wyciąć.
17: Na warsztatach uczestnicy poznają techniki wycinania z papieru, uczą się składać kartkę i prowadzić nożyczki, aby powstały symetryczne wzory z motywami roślinnymi, zwierzęcymi czy scenami z życia codziennego. Każdy tworzy własną kompozycję i zabiera ją ze sobą.
18: I nagle okazuje się, że to, co wygląda na łatwe, wymaga sporej wprawy.
17: Dlatego prowadzący pomagają i podpowiadają, tak aby każdy poczuł kontakt z żywą tradycją, a nie tylko z muzealnym eksponatem.
18: W ofercie są też warsztaty pszczelarskie, czyli połączenie biologii, historii i degustacji.
17: Uczestnicy poznają życie w ulu, tradycyjne metody pracy pszczelarza, obserwują go przy pracy w bezpiecznych warunkach, degustują miód i rozmawiają o jego właściwościach prozdrowotnych.
18: To pokazuje, jak bardzo kurpie byli związani z lasem, naturą i tym, co dawało im utrzymanie.
17: Pszczelarstwo, a wcześniej bartnictwo, było ważną częścią kurpiowskiej gospodarki. Dziś, dzięki takim warsztatom, widać ciągłość tej tradycji i to, że miód to efekt złożonej pracy ludzi i owadów, a nie tylko produkt na półce.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
19: Wspomniałaś, że oferta skansenu jest elastyczna. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto może z tego skorzystać i w jakich grupach?
2: Skansen kieruje swoją ofertę do grup zorganizowanych. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalnie od 25 do 30, w zależności od zajęć. Dzięki temu prowadzący mogą poświęcić uwagę każdemu, a jednocześnie tworzy się dobra atmosfera wspólnej pracy.
19: Czyli mogą to być klasy szkolne, przedszkolaki, seniorzy, ale też grupy integracyjne z zakładów pracy.
2: Tak, oferta jest przygotowana dla najmłodszych i dla osób starszych. Warsztaty dobiera się do wieku i możliwości. Dla dzieci pieczenie byśków czy robienie kwiatów z bibuły. Dla młodzieży wycinanka i pszczelarstwo. Dla dorosłych pełen pakiet połączony ze zwiedzaniem. To świetna forma integracji międzypokoleniowej.
19: A jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
2: Tak, skansen organizuje ognisko na otwartym terenie przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.
19: Brzmi jak gotowy scenariusz na całodniowy wyjazd. Zwiedzanie, warsztaty, ognisko, wszystko w jednym miejscu, mocno osadzonym w lokalnej tradycji.
2: I właśnie o to chodzi. To nie jest przypadkowa atrakcja, tylko konsekwentnie budowana przestrzeń do poznawania kultury kurpiowskiej, tradycyjnego życia codziennego, rzemiosł i obrzędów w ciągu roku.
19: Ta żywa kultura objawia się też w dużych wydarzeniach, jak Niedziela Świętego Rocha, festyn, który stał się jedną z najważniejszych imprez plenerowych w regionie.
2: Niedziela Świętego Rocha to kurpiowski festyn rodzinny, z rękodziełem, warsztatami, muzyką i zabawą na świeżym powietrzu. Odbywa się w sierpniu, a w 2022 roku po raz pierwszy zorganizowano go już przez Skansen jako samodzielną instytucję kultury województwa podlaskiego.
19: Czyli symboliczny początek nowego etapu Skansenu i od razu duże święto kultury kurpiowskiej.
2: Tak, bardzo świadomie zaprojektowane. Zapraszani są wybitni twórcy ludowi. Mistrzowie wycinanki, koronki, rzeźby, obróbki bursztynu, wypieków obrzędowych, garncarstwa. Można kupić ich pracę, zobaczyć jak powstają i porozmawiać z samymi twórcami.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
19: W 2022 roku pojawił się nowy element. Otwarte kurpiowskie spotkania śpiewacze z udziałem mistrzów. To musiało robić ogromne wrażenie.
2: To było bardzo ważne, bo śpiew tradycyjny jest jednym z najbardziej delikatnych elementów dziedzictwa. Łatwo go utracić, jeśli nie jest praktykowany. W Nowogrodzie wystąpiły grupy mężczyzn i kobiet z Myszyńca, Zawad, Zbójnej i Nowogrodu, śpiewając tradycyjne pieśni i przyśpiewki w naturalnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie formie.
19: I do tego pokazy wspinania się na drzewa bartne przy pomocy leziwa. To już brzmi jak żywa lekcja dawnego bartnictwa.
2: Pokazy prowadziło bractwo bartne Fratrum Melicidarum z Augustowa. Bartnicy demonstrowali, jak przy użyciu leziwa, specjalnej pętli z liny lub pasa, wspinano się na wysokie pnie, aby dostać się do barci. To bardzo widowiskowe i wymagające odwagi.
19: Czyli nie tylko śpiew i rękodzieło, ale też pokaz dawnej, dość ekstremalnej pracy w lesie.
2: Dokładnie. Na scenie głównej pojawiały się zespoły z żywą muzyką instrumentalną, nawiązującą do folkloru kurpiowskiego. Między innymi kurpianka z Kadzidła i kapela kurpiowska gminy Łomża, które od lat dbają o tradycyjne melodie, tańce i stroje.
19: W programie znalazł się też akcent solidarności z Ukrainą, występ ukraińskiego zespołu folklorystycznego Dobryna.
2: To pokazuje, że święto kultury kurpiowskiej nie jest zamknięte na inne tradycje. Obok lokalnych zespołów wystąpili także uczestnicy Szkoły Tradycji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, przyjęci gromkimi brawami.
19: Gościem głównym był Adam Struk, znany z pracy z muzyką tradycyjną.
2: Wraz z zespołem zaprezentował program łączący szacunek do źródeł z własną interpretacją, pokazując, że muzyka tradycyjna może być atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy, jeśli jest wykonywana z pasją i świadomością kontekstu.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
19: Obok sceny głównej znalazła się też wystawa zdjęć. Jedno z ciekawszych ujęć przedstawiało pracownię Bolesława Olbrysia, jednego z ostatnich budowniczych instrumentów ludowych na Kurpiach.
2: To bardzo symboliczna postać. Bolesław Olbryś był mistrzem w budowaniu tradycyjnych instrumentów, a jednocześnie dziadkiem obecnego radnego województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Na zdjęciach można było zobaczyć jego warsztat, narzędzia i instrumenty w różnych fazach powstawania.
19: A w tle całego festynu muzycy, którzy chodzili między stoiskami i grali, tworząc niesamowity klimat.
2: Skoczne oberki i kołyszące okrąglaki rozbrzmiewały z harmonii pedałowych, na których grali między innymi Ryszard Maniurski, Grzegorz Chorążewicz i Dawid Sutkowski. Wystąpiła także kapela Miód na Serce, dzięki czemu festyn stał się żywą przestrzenią, w której muzyka towarzyszyła ludziom na każdym kroku.
19: Niedziela Świętego Rocha to coś więcej niż zwykły festyn.
2: To święto kultury kurpiowskiej i hołd oddany Kurpiowszczyźnie, a zarazem symbol nowego etapu w funkcjonowaniu skansenu pod skrzydłami województwa podlaskiego. Dla organizatorów to ogromna dawka nadziei, a dla uczestników dowód, że tradycja może być żywa i atrakcyjna.
19: Z jednej strony codzienna oferta, zwiedzanie, warsztaty, ognisko nad rzeką. Z drugiej wielkie święto, gdzie spotykają się śpiewacy, rzemieślnicy, muzycy, pszczelarze i twórcy instrumentów.
2: I wszystko to w Nowogrodzie, w Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, które łączy funkcję muzeum z rolą centrum żywej kultury. To miejsce, gdzie można zobaczyć dawną wieś, ale też samemu coś upiec, wyciąć, ulepić, zaśpiewać czy zatańczyć, dzięki czemu kurpie trwają w doświadczeniu kolejnych pokoleń.
1: SK Łomża News.
19: Ten łomżyński zespół cmentarny, który dziś odwiedzimy, to nie tylko jeden z najstarszych w Polsce, ale też niezwykła skarbnica historii i żywa kronika miasta. Zaczniemy od samego zabytkowego cmentarza i tego, co czyni go tak wyjątkowym, że historycy i konserwatorzy traktują go jak skarbnicę?
2: To trochę podręcznik historii pod gołym niebem. Na początku XIX wieku wyznaczono tu cmentarz rzymskokatolicki. Później dołączono część ewangelicką, a w latach 60. XIX wieku wydzielono teren prawosławny. Z czasem granice się zatarły i dziś tworzą jeden zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych.
19: Czyli wchodząc przez bramę widzimy jeden duży organizm?
2: Tak, formalnie to różne części, ale w odbiorze jedna przestrzeń pamięci. To jedna z najstarszych nekrologii.

0: remonty. Dzięki temu wracają nazwiska, daty, dedykacje, a wraz z nimi historie rodzin, zawodów i całych epok.
1: Ale są tam też ważne budynki, nie tylko nagrobki.
0: Na cmentarzu katedralnym stoi dom grabarza. Dawny dom przedpogrzebowy z połowy XIX wieku, zaprojektowany przez Teodora Bogumiła Seyfrieda i wpisany do rejestru zabytków. Obok jest kaplica Śmiarowskich z 1838 roku, ufundowana przez Mateusza Śmiarowskiego dla żony i dzieci, a rok później przekazana parafii i miastu jako kaplica cmentarna. W pobliżu znajduje się murowana dzwonnica z 1886 roku, również zabytkowa.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Mamy więc kaplicę katolicką, dzwonnicę, dom grabarza, ale to przecież zespół wielowyznaniowy. Jak to widać w architekturze?
0: W dawnej części ewangelickiej stoi murowana kaplica z 1844 roku. Prosta, ale charakterystyczna, także zabytkowa. W części prawosławnej jest kaplica pod wezwaniem Grobu Pańskiego z 1906 roku w stylu neoklasycystycznym. Obie pokazują wielowyznaniową historię Łomży.
1: A wejście na teren? Brama często dużo mówi o miejscu.
0: Ogrodzenie z bramami też jest zabytkiem. Są dwie główne, trójdzielne bramy z 1879 roku. Neoromańska do dawnego cmentarza ewangelickiego i neogotycka do części rzymskokatolickiej. To wizytówki poszczególnych części nekropolii, a zarazem spójna całość.
1: A jeśli ktoś chciałby szukać konkretnych nazwisk, to kogo tam znajdzie?
0: Spoczywają tu osoby zasłużone dla kultury, nauki, życia społecznego i religijnego. Na przykład Feliks Bernatowicz, autor powieści Pojata córka Lesdejki, oraz Jakub Waga, przyrodnik i botanik, autor Flory Polskiej. Jest grób Mikołaja Grekowskiego, pierwszego tancerza i pedagoga baletu warszawskich teatrów rządowych i Teatru Wielkiego, a także Alfonsa Budzińskiego, lekarza weterynarii i archeologa, badacza Mazowsza.
1: A lokalne życie miasta i samorząd?
0: Tu spoczywa Klemens Szczawiński, pierwszy prezydent Łomży po uzyskaniu statusu stolicy guberni, oraz Marian Śmiarowski, adwokat przysięgły, który zakładał w Łomży instytucje społeczne i dobroczynne. Są też groby osób związanych z ruchem niepodległościowym, jak Leon Kaliwoda z Polskiej Organizacji Wojskowej, czy Jerzy Sawa Sawicki, żołnierz 1. Brygady Legionów Polskich i późniejszy podpułkownik Wojska Polskiego.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: A duchowni? Łomża kojarzy się z diecezją.
0: Spoczywa tu kilku biskupów pomocniczych łomżyńskich: Bernard Dębek, Czesław Rydzewski i Aleksander Mościcki. Ich groby pokazują ciągłość życia religijnego i rolę Łomży w strukturach kościoła.
1: A jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, polityka, nauka?
0: Jest Ryszard Bender, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta i polityk, poseł i senator kilku kadencji. Spoczywa tu także ksiądz Antoni Tomkiewicz, duchowny i nauczyciel akademicki, współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Familiologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
1: Czy wciąż odbywają się tam pochówki, czy to już zamknięta karta?
0: Poza nielicznymi wyjątkami nie chowa się tam zmarłych. Nowe pochówki odbywają się na cmentarzu przy ulicy Przykoszarowej. Stary cmentarz pełni dziś przede wszystkim funkcję historyczną i symboliczną. Jest przestrzenią pamięci i lekcji lokalnej tożsamości.
1: Czyli żywe archiwum miasta, które już nie rośnie, ale wymaga opieki.
0: Tak, każdy odnowiony nagrobek, każda zabezpieczona kaplica czy brama to fragment historii ocalony przed zapomnieniem. W jednym miejscu spotykają się tu różne wyznania, zawody, epoki i biografie, tworząc wspólną opowieść o Łomży i regionie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak zabytkowy cmentarz w Łomży stał się skarbnicą historii i kultury, w tym odcinku wybierzemy się na spacer po miejscu, które wielu osobom kojarzy się tylko z ciszą i zadumą, a w rzeczywistości jest żywą kroniką miasta. Po zespole cmentarzy w Łomży, prawdziwym muzeum pod gołym niebem.
0: To jedna z najcenniejszych i najstarszych nekropolii w Polsce. Opowieść o mieście, jego mieszkańcach, sztuce i historii od początku XIX wieku po dziś.
1: Zanim przejdziemy do rzeźb i kaplic, uporządkujmy początek. Łomża nie zawsze chowała zmarłych tam, gdzie dziś jest duży cmentarz przy ulicy Kopernika.
0: Początki wiążą się ze Starą Łomżą, Górą Królowej Bony i wzgórzem Świętego Wawrzyńca. Badania archeologiczne odsłoniły tam ruiny kościoła z XV wieku i cmentarzysko z ponad 100 pochówkami, co pokazuje bardzo długą tradycję grzebania zmarłych w tym rejonie.
1: I tak dochodzimy do końca XVIII wieku, kiedy w Polsce zaczęto zmieniać podejście do cmentarzy.
0: W Łomży kluczowa była działalność pruskiej Ordnungskommission, gdy miasto znalazło się w granicach Prus Wschodnich. Około 1801 roku wybrano piaszczyste wzgórze na południe od miasta, przy drodze do Giełczyna i Zawad, gdzie powstał nowy cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicki, otoczony parkanem z wyznaczonymi ścieżkami.
1: Czyli od początku był to zespół wielowyznaniowy.
0: Najpierw katolicki i ewangelicki, a w latach 30. XIX wieku po zachodniej stronie wytyczono część prawosławną. Tak powstał kompleks trzech cmentarzy, które dziś tworzą jeden zespół.
2: Zabytki

0: miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tej najstarszej części katolickiej. Gdzie można ją dziś odnaleźć?
2: Najstarsza część cmentarza rzymskokatolickiego leży po prawej stronie od głównego wejścia od ulicy Kopernika. Tam znajdują się najstarsze ceglane nagrobki z początku XIX wieku. Między innymi Seweryna Bończy-Skarżyńskiego z 1814 i Antoniego Jezierskiego z 1822 roku.
1: I w tym samym rejonie stoi najbardziej rozpoznawalny obiekt – kaplica Śmiarowskich.
2: To klasycystyczna kaplica mauzoleum rodziny Śmiarowskich z 1838. Ceglana rotunda z kopułą i krzyżem. Fundator Mateusz Śmiarowski ufundował ją dla żony Wincenty z Rupińskich i pięciorga dzieci, a rok później przekazał parafii jako kaplicę cmentarną.
1: A co z ogrodzeniem i bramami? One robią ogromne wrażenie.
2: Pierwszy parkan zastąpiono murem w 1838 roku. Od wschodu, od strony dzisiejszej ulicy Kopernika w 1879 wzniesiono neogotycką bramę, a od zachodu neoromańską bramę główną. Tworzą one monumentalne, trójdzielne bramy triumfalne do nekropolii, za którymi kryje się ponad 550 zabytkowych nagrobków. Od najstarszych ceglanych po kamienne, w stylu klasycystycznym, neogotyckim, neobarokowym i eklektycznym.
0: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Brzmi jak katalog stylów. Można tam zobaczyć renesans, barok, klasycyzm, neogotyk, neorenesans, neobarok, cały przekrój.
2: Co ciekawe, na cmentarzu są dwa monumenty starsze niż sama nekropolia. Renesansowa rzeźba kobiety w mogile Remiszewskich i szara kolumna z barokowym kapitelem na grobie Antoniny Kucharskiej. Ich pochodzenie pozostaje zagadką. Mogą być o 2 lub 3 wieki starsze od cmentarza.
1: Czyli ktoś przeniósł je z innego miejsca, może z jakiegoś dworu albo kościoła?
2: Tego nie wiadomo, ale obok nich widać klasycystyczne struktury. Ceglane ściany z wnęką na inskrypcje, złamane kolumny, urny żałobne. To typowe motywy neoklasycystyczne.
1: A romantyzm? Wspominałaś o piramidzie.
2: Romantyczny duch powstania listopadowego jest obecny w ceglanej piramidzie z 1831 roku, pomniku powstańców. W centrum cmentarza są też zbiorowe groby żołnierzy z 1920.
1: I to wszystko w otoczeniu żeliwnych konstrukcji, efekt XIX-wiecznej fascynacji metalem.
2: Widać to w licznych żeliwnych krzyżach, ażurowych wieżyczkach i ozdobnych kratkach. Szczególnie okazały jest grób rodziny hrabiów Starzeńskich z 1888 roku, otoczony wspaniałą metalową balustradą.
1: To jest ten moment, kiedy sztuka spotyka się z bardzo osobistą historią rodzin.
2: Dlatego cmentarz nazywa się otwartą kroniką rodzin miasta i okolicy. Spoczywają tu botanicy, pisarze, nauczyciele, oficerowie, lekarze, rzemieślnicy, harcerze. Między innymi Jakub Waga, autor Flory Polskiej, Feliks Bernatowicz, Benedykt Narbut, generał Henryk Milberg i archeolog Alfons Budziński.
0: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
1: I jeszcze cała plejada artystów kamieniarzy, których nazwiska pojawiają się na sygnaturach nagrobków.
2: To także kronika rzemiosła. Na płytach widnieją nazwiska twórców z Radomia, Warszawy i Łomży. Widać zmiany mody, technik i materiałów. Od prostych cegieł i piaskowca przez żeliwo po beton i granit. Są też współczesne, oryginalne realizacje, jak drewniany daszek nad figurą frasobliwego Chrystusa na grobie Adama Ruszczyka, czy drewniana rzeźba kurpiowskiego grajka Łukasza Serafina.
1: Zanim przejdziemy do części ewangelickiej i prawosławnej, zatrzymajmy się przy zasadach, które porządkowały ten cmentarz w XIX wieku. I każdy grób miał swój numer?
2: W połowie XIX wieku władze Królestwa Polskiego wprowadziły przepisy rozróżniające groby stałe z kamienia i żelaza oraz czasowe z drewnianymi krzyżami. Powtórne pochówki dopuszczano po 15 do 30 latach, a zmarłych na choroby zakaźne, samobójców i dzieci nieochrzczone chowano w wydzielonych miejscach. Od 1852 przy każdym grobie ustawiano słupek z numerem, a gdy liczba mieszkańców przekroczyła 10 tysięcy, cmentarz kilkakrotnie powiększano na wschód.
1: A co działo się po stronie ewangelickiej?
2: Cmentarz ewangelicki działał od początku XIX wieku. Gmina była mała, około 65 rodzin, czyli około 250 osób, bez własnego kościoła. Nabożeństwa odbywały się w sali gimnastycznej Kolegium Pijarów. Parafię utworzono w 1843 roku, a w 1853 przekazano jej dawny kościół popijarski.
1: A sam cmentarz też miał swoje przygody.
2: Początkowo otaczał go parkan, który w 1831 roku wojska rosyjskie rozebrały na baterie i okopy. W latach 40. XIX wieku cmentarz obmurowano od północy i południa. Wzniesiono kaplicę, a od wschodu zamykał go mur cmentarza katolickiego, od zachodu prawosławnego. W 1879 powstała neoromańska brama główna.
1: Po II wojnie światowej społeczność ewangelicka w Łomży praktycznie zniknęła.
2: Po 1945 roku w mieście nie było już osób tego wyznania. W 1977 cmentarz przejęła gospodarka komunalna. Dziś jego teren jest częścią zespołu cmentarnego, a dawna kaplica ewangelicka stoi przy zachodniej bramie jako prosty, jednokondygnacyjny budynek z dachem dwuspadowym.
0: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Została nam jeszcze część prawosławna, która też ma swoją historię.
2: Cmentarz prawosławny założono prawdopodobnie około 1834 roku wraz z powstaniem cerkwi w Łomży. Obejmował tereny na zachód i południe od cmentarzy katolickiego i ewangelickiego i był kilkakrotnie powiększany w drugiej połowie XIX wieku oraz w 1906.
1: I tam też powstała kaplica.
2: W 1910 roku wzniesiono neoklasycystyczną kaplicę pod wezwaniem grobu pańskiego, dziś pełniącą funkcję kościoła. W tej części znajduje się także metalowy krzyż karawaka, prawdopodobnie ustawiony w czasie epidemii cholery w połowie XIX wieku.
1: Cmentarz prawosławny zamknięto w latach 20. XX wieku.
2: W 1922 oficjalnie go zamknięto, a w 1977 roku przeszedł pod zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rok później w północno-zachodniej części utworzono lapidarium ze stalowymi nagrobkami z XIX wieku i fragmentami kamiennych pomników.
1: Cały zespół cmentarny zajmuje dziś około 6 hektarów, między ulicą Kopernika a zaułkiem cmentarnym.
2: Układ alejek jest głównie prostokątny. Wyjątkiem jest część dawnego cmentarza prawosławnego z układem wachlarzowym. Dawny podział wyznaniowy widać dziś głównie w architekturze i typach nagrobków.
1: Wspomniałaś, że ostatnie pochówki pochodzą z czasów II wojny światowej.
2: Po wojnie stopniowo je ograniczano, a dziś poza wyjątkami już się tam nie chowa. Stary zespół cmentarny stał się rodzajem mauzoleum, a w 1985 wpisano go do rejestru zabytków jako obiekt o szczególnej wartości historycznej i artystycznej. Od lat 80. prowadzi się systematyczne prace konserwatorskie.
1: I tu wchodzi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
2: Towarzystwo od 1984 roku organizuje coroczne kwesty 1 i 2 listopada, a zebrane środki przeznacza na odnowę zabytkowych nagrobków, krzyży, płyt i metalowych ogrodzeń.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: I te zbiórki przyniosły bardzo konkretne efekty.
2: Dzięki 30 kwestom udało się odnowić 274 obiekty. Nagrobki, krzyże, płyty, ogrodzenia, kaplice Śmiarowskich, fragmenty kamiennego ogrodzenia, bramy dawnego cmentarza ewangelickiego, alejki oraz zainstalować monitoring.
1: To pokazuje, że cmentarz jest wspólnym projektem mieszkańców i ważnym elementem lokalnej tożsamości.
2: Ludzie traktują go jak księgę losów swoich rodzin, nauczycieli, lekarzy, żołnierzy. Są tam groby weteranów powstań, żołnierzy obu wojen światowych, ofiar okupacji oraz symboliczne miejsce pamięci łomżyńskich męczenników rozstrzeliwanych przez hitlerowców.
1: Wspomniałaś też o nieistniejącym już cmentarzu wojskowym przy dzisiejszej ulicy Kardynała Wyszyńskiego.
2: Powstał w 1861. Spoczywali tam żołnierze polscy, rosyjscy i niemieccy. Dziś stoi tam Kościół Miłosierdzia Bożego. Zachowała się dawna cerkiew cmentarna, a obok znajdują się tablice upamiętniające żołnierzy z 1939 roku oraz żołnierzy września i armii rosyjskiej z 1915.
1: Cały ten obraz pokazuje, że Łomża ma gęstą sieć miejsc pamięci, a zespół cmentarzy przy ulicy Kopernika jest jej sercem.
2: To serce bije w rytmie 2 stuleci. Od czasów Księstwa Warszawskiego, przez zabory, powstania, 2 wojny światowe i okupacje, aż po współczesność, czyniąc ten cmentarz niezwykłą lekcją historii miasta i regionu.
0: SK Łomża News.
1: Góra Królowej Bony brzmi jak tytuł filmu kostiumowego, ale za tą nazwą kryje się i dawne grodzisko z czasów wczesnego średniowiecza, i przyrodniczy skarb Łomży, i miejsce pełne lokalnych tajemnic. Skąd w ogóle taka nazwa? Nazwa określa jednocześnie wzgórze i grodzisko pozostałe po wczesnośredniowiecznym grodzie, który datowany jest na IX-X wiek. Był to jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Jego położenie wskazuje na charakter obronny. Od północnego wschodu zabezpieczeniem dla grodu była nie tylko narew, ale także szeroka i bagnista dolina rzeki. Do dziś zachowały się także pozostałości wałów ziemnych otaczających gród.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: To późniejsza, romantyczna tradycja, która miała dodać miejscu królewskiego blasku. Historycznie to stare grodzisko, które wyrosło z osady handlowej na ważnym szlaku z Rusi Nadbużańskiej w kierunku Prus i Pomorza. Grodzisko. Jak to sobie wyobrazić, jeśli ktoś zna tylko współczesną Łomżę z blokami i bulwarami? Naturalne wzniesienie nad Narwią, a na nim ufortyfikowana osada. To była pierwotna lokalizacja Łomży, zanim miasto przeniosło się dalej od rzeki. Jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Czyli stojąc dziś na górze Królowej Bony, stoimy tam, gdzie Łomża miała swój pierwszy średniowieczny adres. Nie ma już murów ani wież, ale widać wyraźne pozostałości wałów ziemnych. Całe grodzisko zajmuje około 2 hektarów, a najwyższa część wznosi się mniej więcej 50 metrów ponad poziom Narwi. To świadomie zaprojektowany system obronny. 50 metrów nad rzeką to już porządna skarpa. W opisach pojawia się też hasło murawy kserotermiczne. Co to znaczy w praktyce? To bardzo rzadki typ roślinności, który lubi ciepło i słońce. Lodowiec ukształtował tu żyzne piaski, żwiry i gliny, a zróżnicowane nachylenie stoków stworzyło idealne warunki dla roślin światłolubnych i wapieniolubnych. Czyli niezwykła łąka, tylko naturalny ogród dla wybrednych gatunków. Co można tam zobaczyć podczas spaceru? Już mówię. Między innymi blicę polną, chabra dryjakiewnika, czosnek zielonawy i szałwie polną, a na zboczach głogi, derenie, trzmieliny, dzikie jabłonie i grusze. Dla botanika to mały raj, a dla reszty bardzo ciekawy krajobraz. Brzmi jak miejsce, gdzie można połączyć lekcje biologii z historią. A chcecie wiedzieć, jak dokładnie wyglądał ten średniowieczny gród? Składał się z trzech części. Głównego, kolistego grodu z podniesionym majdaniem i śladami drewnianej wieży oraz dwóch podgrodzi. Pierwsze z XII wieku miało kształt owalu, było oddzielone rowami i otoczone wałem z gliny. A może jesteście ciekawi, czy te wały to była tylko symboliczna granica, czy realna przeszkoda dla napastników? Realna. Od południowego zachodu do północnego wschodu biegły trzy wały ziemne z suchymi fosami, które w połączeniu ze stromym stokiem tworzyły skuteczny system obronny. A drugie podgrodzie zbudowano na planie czworokąta o powierzchni około 1 hektara. Wjazd obudowany drewnianymi słupami nosi ślady pożaru, a przejazd był wybrukowany, co pokazuje intensywny ruch. Ślady pożaru brzmią jak echo jakiegoś dramatu, natomiast wewnątrz odkryto półziemianki i budynki naziemne. Mieszkano tam, pracowano, magazynowano towary i obsługiwano ruch na szlaku handlowym. Czyli kiedyś gwar, dym spalenisk i stukot kół, a dziś spokojny punkt widokowy. Zatem w odpowiedzi na pytanie, co dokładnie można zobaczyć z góry Królowej Bony, odpowiem, że jeden z najpiękniejszych widoków na Narew. Zakola rzeki w szerokiej dolinie, panoramę Piątnicy, Kalinowa i Drozdowa oraz łąki i pastwiska przy nurcie. Historia, przyroda i krajobraz spotykają się tu w jednym miejscu.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
1: To jest niezwykłe w takich miejscach. Jeden punkt na mapie łączy tyle warstw. Dawne Mazowsze, gród nad Narwią i współczesny spacer, piknik, widok na rzekę. Zastanawiam się, czy ta pierwotna lokalizacja Łomży, tak blisko Narwi, była bardziej błogosławieństwem czy problemem. Bliskość rzeki zawsze była szansą i wyzwaniem. Dawała wodę, ryby, transport i handel, ale też ryzyko powodzi i podmokły teren. Przeniesienie miasta dalej od rzeki miało dać bezpieczniejsze miejsce do rozwoju. A jednak to właśnie tu, na morenowym wzniesieniu nad Narwią, wszystko się zaczęło. Czyli Góra Królowej Bony to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat, a dopiero potem człowiek dołożył swoje wały, fosy i wieże. Lodowiec ukształtował wysunięte wzniesienie na południowym brzegu Narwi, a człowiek wykorzystał je jako naturalną bazę grodu. Bez lodowca nie byłoby wzniesienia, bez wzniesienia grodu, a bez grodu dzisiejszej opowieści o Górze Królowej Bony. Skoro to miejsce jest tak ważne historycznie, to pewnie jesteście ciekawi, czy w krajobrazie widać jeszcze wyraźnie te trzy części grodziska? Jeżeli ktoś wie, na co patrzeć, to tak. Kolisty gród właściwy z podniesionym majdaniem, niżej owalne podgrodzie z resztkami wałów i dalej ślady drugiego, czworokątnego podgrodzia. Linie wałów i fos nadal są czytelne, jak stary plan miasta narysowany w ziemi. W jednym miejscu spotykają się tu perspektywy archeologa, geologa, botanika i kogoś, kto po prostu szuka ładnego widoku na Narew. I gdybym jednym zdaniem powiedział, czym dziś jest Góra Królowej Bony dla Łomży, to odpowiedziałbym, że to punkt, w którym widać, jak z połączenia rzeki, lodowca i ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa narodziło się miasto, a jednocześnie miejsce, gdzie historia i przyroda wciąż są obecne w kształcie wzgórza, w roślinach muraw kserotermicznych i w widoku na Zakola Narwi.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak niezwykłym miejscem jest Góra Królowej Bony, to czas zajrzeć głębiej w jej tajemnice i zapytać, co tak naprawdę kryje to wzgórze nad Narwią?
1: Przede wszystkim wczesno-średniowieczne grodzisko, czyli pozostałości umocnionego ośrodka osadniczego. To najważniejszy zabytek archeologiczny w regionie. Około 3,5 hektara z głównym grodem, dwoma podgrodziami i 7 wałami obronnymi.
2: 7 wałów brzmi jak twierdza nie do zdobycia, a mimo to wciąż wiemy o niej zaskakująco mało.
1: Poważniejsze wykopaliska prowadzono w latach 60. i 80., ale wyniki nigdy nie zostały w pełni opublikowane. W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży są jednak zabytki świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych, jak żeliwna misa typu śląskiego czy brakteatowa zawieszka z Gotlandii. Dlatego powrót archeologów jest tak ważny. W roku 2024 pojawili się tu studenci Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem doktora Sławomira Wadyla, zaproszeni przez Muzeum Północno-Mazowieckie i gminę Łomża.
2: I tu wchodzi wątek lokalny, bo gmina Łomża jest z tym miejscem związana także symbolicznie.
1: Wójt Piotr Kłys przypomina, że w herbie gminy widnieje otwarta brama tego grodziska i że od roku 2016 zabiegał o powrót wykopalisk. To element lokalnej tożsamości, a nie abstrakcyjny zabytek.
2: I ten mocny akcent. Stoimy w jednym z najstarszych miejsc, gdzie rodziła się polskość.
1: Mówimy o wiekach od 9 do 10, gdy te ziemie włączano w orbitę kształtującego się państwa polskiego. Góra Królowej Bony leżała na pograniczu, około 20 km na północ ziemie pruskie, 20 km na wschód Jaćwierz, na południowy wschód Ruś. Najpierw była tu osada, potem rozbudowane grodzisko o znaczeniu handlowym i militarnym, wiązane także z początkiem chrześcijaństwa w tej części Mazowsza.
2: Czyli nie tylko piękny widok na Dolinę Narwi, ale też strategiczny punkt, gdzie krzyżowały się interesy, kultury i religie.
0: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Z jednej strony legenda świętego Brunona, z drugiej konkretne pytania naukowców. Co dziś najbardziej interesuje zespół doktora Wadyla?
1: Kluczowe jest ustalenie, kiedy powstało grodzisko i jak się rozwijało. Archeolodzy chcą sprawdzić, czy da się je powiązać z początkami państwa polskiego z przełomu X i XI wieku. Trzeba precyzyjnie datować poszczególne elementy, w tym 7 wałów.
2: Brzmi jak zadanie na lata, zwłaszcza, że współczesna archeologia to już nie tylko łopata i pędzelek.
1: Doktor Wadyl podkreśla, że dziś badacze mają do dyspozycji nowoczesne metody analityczne, badania geofizyczne i precyzyjne datowanie materiału organicznego. Dzięki temu można odtwarzać strukturę grodu, jego rozwój i funkcjonowanie w czasie.
0: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: A jednocześnie trzeba zachować cierpliwość, bo tegoroczne prace to dopiero początek.
1: Tegoroczne działania są przygotowawcze. W ciągu jednego tygodnia badań nie da się rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, a wysokie nasypy wymagają starannej eksploracji. Dlatego badania rozłożono na kilka lat, aby krok po kroku zrekonstruować historię całego założenia.
2: Czyli zamiast szybkiej sensacji mamy długofalowy projekt. A jak na to patrzy miasto Łomża?
1: Zastępca prezydenta Piotr Serdyński przypomniał, że osada na tym wzgórzu jest uznawana za poprzedniczkę dzisiejszej Łomży, która w obecnej lokalizacji kształtowała się od XV wieku. Miastu zależy na lepszym poznaniu swoich najstarszych korzeni.
2: I padła ważna deklaracja dotycząca wsparcia badań.
1: Zastępca prezydenta zapowiedział gotowość współfinansowania specjalistycznych analiz datujących, jeśli archeolodzy pozyskają odpowiedni materiał. To sygnał, że samorząd traktuje te prace jako inwestycje w wiedzę o historii i w ochronę dziedzictwa.
2: Z jednej strony emocje i duma lokalna, z drugiej konkretna nauka. Co dokładnie planuje się zbadać na samej górze Królowej Bony?
1: Planowane są klasyczne wykopaliska i badania geofizyczne, aby rozpoznać strukturę grodziska, układ wałów, rozmieszczenie zabudowy, przebieg umocnień. To pozwoli lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców, ich zajęcia, obronę i funkcjonowanie tego ośrodka w sieci wczesno-średniowiecznych grodów.
2: Czyli nie tylko daty i nazwy, ale też próba odtworzenia życia zwykłych ludzi, którzy chodzili po tych samych ścieżkach 1000 lat wcześniej.
1: Nowe badania mogą pokazać rolę Góry Królowej Bony w systemie obronnym i handlowym regionu oraz pozwolą z pojedynczych znalezisk przejść do pełniejszej opowieści o miejscu, które przez wieki kształtowało historię okolic Łomży.
2: Na razie wiemy, że przed archeologami długa droga. Ale już dziś Góra Królowej Bony łączy legendę, naukę i lokalną tożsamość. Każdy kolejny sezon badań może sprawić, że to wzgórze przestanie być tylko malowniczym punktem na mapie i stanie się jednym z najlepiej poznanych średniowiecznych grodzisk w tej części kraju.
1: A wszystko to dzięki współpracy uczelni, muzeum, gminy i miasta, które wspólnie próbują odczytać zapisany w ziemi, wciąż nie do końca zrozumiały rozdział historii regionu.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro odkryliśmy już tajemnicę Góry Królowej Bony i jej średniowiecznego grodu, to zapytajmy, skąd wzięła się sama nazwa i co naprawdę mówi o tym miejscu?
1: Prawda, bo zamiast renesansu cofamy się o około 1000 lat, do wczesnego średniowiecza, kiedy na wyniosłym cyplu nad Narwią działał potężny gród, jeden z największych i najlepiej zachowanych na Mazowszu.
2: Zatrzymajmy się przy nazwie, bo ona działa na wyobraźnię, a jednocześnie wprowadza w błąd, skoro królowa Bona nigdy tam nie dotarła.
1: To romantyczny dodatek późniejszych wieków. Góra królowej Bony brzmiała lepiej niż grodzisko nad Narwią, choć prawdziwa historia wzgórza jest znacznie starsza i surowsza. Sama lokalizacja to już nie legenda, tylko bardzo konkretna, naturalna forteca.
2: To brzmi jak punkt widokowy z funkcją średniowiecznego centrum monitoringu.
1: Grodzisko wznosi się około 8 do 9 metrów ponad Doliną Narwi. Otaczają je lasy, jary i rzeka, a jedyne dogodne dojście prowadziło od południa. Z jego szczytu rozciągał się szeroki widok, a sam gród był przemyślanie zorganizowany. Kompleks około 2 hektarów, 3 części, główny gród i 2 podgrodzia, razem imponująca warownia.
2: Opowiedzmy, jak to wyglądało, bo dziś widać głównie trawę i wały.
1: W centrum był kolisty gród z wysokim wałem i majdaniem, gdzie odkryto pozostałości wieży, półziemianek i palenisk, a podgrodzia pełniły rolę zaplecza z warsztatami i zabudową mieszkalną. Jedno z nich, większe, z wybrukowanym wjazdem i 5-metrowym wałem, zakończyło historię gwałtownie, w ogniu.
2: Od razu pojawia się pytanie, co się tam wydarzyło, ale wiemy, że po tym ludzie się stamtąd wynieśli.
1: Gród powstał w XI wieku. Rozbudowano go w XII. Funkcjonował do końca XIII lub początku XIV stulecia. Potem nastąpił pożar i mieszkańcy przenieśli się niżej, w miejsce dzisiejszego miasta. Stara Łomża pozostała w nazwie i w ziemi, a to spokojne, zielone wzgórze kryje warstwy historii, które archeolodzy badali już w XX wieku.
2: A dziś wracamy tam z zupełnie innymi narzędziami.
1: Teraz, w roku 2025, ruszyły nowe prace z użyciem dronów, fotogrametrii i modeli trójwymiarowych, które pozwalają odtworzyć w komputerze wygląd całej konstrukcji bez niszczenia kolejnych warstw ziemi.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: To jest fascynujące, że miejsce mające ponad 1000 lat bada się dziś przy pomocy technologii kojarzonych z filmami czy grami, a tu służą do odtwarzania pierwszej Łomży.
1: Dr Sławomir Wadel z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że Góra Królowej Bony mogła być jednym z głównych ośrodków władzy na północno-wschodnim Mazowszu, być może grodem książęcym strzegącym ważnego szlaku handlowego, a nowe technologie pomagają sprawdzić te hipotezy.
2: Jednocześnie to miejsce jest od dawna chronione, bo nie mówimy o zwykłym pagórku, tylko o zabytku wpisanym do rejestru, z którego szczytu można dziś podziwiać rozlewiska Narwi, wyglądające niemal tak samo jak przed 1000 lat.
1: I to jest ten moment, kiedy hasło, że historia leży pod stopami, przestaje być metaforą, bo tam naprawdę każdy krok to kontakt z przeszłością. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka widać tylko trawę i nierówności terenu.
0: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Nie chodzi tylko o jedno wzgórze, bo na zachód od grodziska znajduje się wzgórze Świętego Wawrzyńca, pozostałość osady z XI i XII wieku, a kolejne ślady osadnictwa odkryto u jego podnóża i na sąsiednich cyplach. Więc cały ten obszar tworzył wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy.
1: Czyli mieliśmy tam taki mały, lokalny zespół miejski, gdzie gród był sercem, a wokół niego funkcjonowały mniejsze osady, pola i warsztaty. A stojąc dziś na majdanie grodu, łatwo sobie wyobrazić ogniska, pracę rzemieślników i drewnianą wieżę górującą nad doliną.
2: Jest w tym coś poruszającego, że dla nich to było całe uniwersum, a dla współczesnych przez długi czas był to po prostu ładny punkt widokowy, dopóki archeolodzy nie zaczęli opowiadać, co kryje ziemia.
1: Nowe badania mają potrwać kilka lat, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, gdzie planuje się także wirtualną rekonstrukcję grodu, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądała pierwsza, drewniana i obronna Łomża.
2: Taka rekonstrukcja to trochę jak wehikuł czasu, bo zamiast patrzeć na plan, będzie można wejść między zabudowania, zobaczyć bramę, wały i wieże, a nawet wyobrazić sobie dzień w takim grodzie, od świtu do zmierzchu.
1: I to jest siła połączenia archeologii z nowymi technologiami, które z jednej strony opierają się na twardych danych, a z drugiej przemawiają do wyobraźni i przypominają, że dzisiejsza Łomża wyrasta z długiej historii, w której Góra Królowej Bony jest jednym z kluczowych rozdziałów.
2: Na koniec wróćmy do Królowej. Choć nie ma nic wspólnego z powstaniem grodu, jej imię mocno się z tym miejscem skleiło i chyba już tak zostanie.
1: Legenda zrobiła swoje, bo nazwa Góra Królowej Bony brzmi poetycko, choć wzgórze jest o kilka stuleci starsze. Nie trzeba jej odbierać symbolicznej obecności, byle pod legendą pamiętać o prawdziwej przeszłości ukrytej w ziemi nad Narwią.
0: SK Łomża News.
3: Ruszamy z magazynem Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. Podlaskie stawia na współpracę samorządu, biznesu i środowiska naukowego w budowaniu bezpieczeństwa oraz nowoczesnej gospodarki. O wyzwaniach i możliwościach rozwoju regionu rozmawiano podczas dzisiejszej konferencji Nauka, Biznes, Samorząd. Jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji, która odbyła się w Akademii Łomżyńskiej. Mówi Łukasz Prochorym, marszałek województwa podlaskiego.
4: Niezwykle dzisiaj ważne wydarzenie w Łomży. Dziękuję panu rektorowi za gościnę na uczelni. Dedykowany przedsiębiorcom z subregionu właśnie łomżyńskiego. Szanowni Państwo, przez 3 lata mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy zamknięte przejścia graniczne z Białorusią, co spowodowało, że pewne łańcuchy dostaw, łańcuchy współpracy naszych podlaskich firm zostały przerwane. Nasze podlaskie firmy musiały często zmienić branżę, szukać nowych rynków zbytu, ale to już jest za nami. Dzisiaj przed nami są wyzwania, które musimy dla tych firm tworzyć, musimy w tych wyzwaniach pomagać, a tymi wyzwaniami są możliwości uzyskania finansowania, uzyskania zleceń jako wykonawca bądź podwykonawca w zleceniach chociażby z Tarczy Wschód czy z programów dedykowanych dla obronności, takich jak chociażby program SAFE, przypominam, 44 miliardy euro, z czego prawie 90% będzie wydatkowanych dla polskich przedsiębiorców. I nam jako władzom województwa, mi, panu marszałkowi Skopierunkowi, zależy, aby jak najwięcej z tych 89% z tych miliardów euro na obronność trafiły do podlaskich przedsiębiorców, tym przedsiębiorców subregionu łomżyńskiego. W tym celu 100 dni temu zawarliśmy dwie umowy, które nazwaliśmy sojuszami dla regionu. Umowę z naszymi podlaskimi dwoma krajowymi klastrami kluczowymi, czyli z klastrem Evoluma i z polskim klastrem budowlanym. Bardzo dziękuję panu prezesowi Sebastianowi Rynkiewiczowi, pani prezes Annie Mockiej za te inicjatywy, za tą dobrą współpracę dla naszych przedsiębiorców. W ramach tych umów my jako województwo zobowiązaliśmy się pomagać przedsiębiorcom w zdobywaniu wiedzy, jak korzystać z przetargów związanych z zamówieniami publicznymi, ale właśnie na obronność. Są to trochę inne przepisy niż takie zwykłe prawo zamówień publicznych, stąd to wymaga pewnego doprecyzowania, wskazania, jak w takich przetargach można brać udział. I takie szkolenia już miały miejsce. Również pomagamy firmom w uzyskiwaniu certyfikatów bezpieczeństwa, bo bez tych certyfikatów nie można brać udziału, czy to jako wykonawca, czy podwykonawca w tych przetargach, ale również zajmujemy się jako władze województwa takim lobbingiem samorządowym przewidzianym w ustawie o samorządzie województwem, gdzie też staramy się namówić władze rządowe do zawierania umów z naszymi podlaskimi przedsiębiorcami na tworzone przez nich chociażby projekty, taki chociażby jak projekt samochodu bezzałogowego do rozstawiania min samochodu bluszczy. Dzisiaj, szanowni Państwo, jesteśmy w Łomży. Niezwykle ważny dokument, karta Łomży. Karta z rekomendacjami i dla władz województwa. Też te rekomendacje będziemy dalej przekazywać, jak przedsiębiorcy z Łomży i z subregionu łomżyńskiego mogą z tych środków korzystać. Jestem przekonany, że ta dobra współpraca pomiędzy województwem, pomiędzy klastrami, ale także ta konferencja ma wielu wspaniałych partnerów, którzy będą mówili, jak można pozyskiwać środki na udział chociażby w takich przetargach albo na działania związane z biznesem i rozwojem. To będzie olbrzymia pigułka wiedzy dla lokalnych przedsiębiorców i jestem przekonany, że w perspektywie wielomiesięcznej będzie skutkowało tym, że ci przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wysokie dofinansowania na działalność chociażby związaną z ochroną ludności, obroną cywilną czy bezpieczeństwem naszego województwa. Trzymamy kciuki za łomżyńskich przedsiębiorców. Będziemy też jako województwo się włączać chociażby poprzez ten lobbying samorządowy w to, aby z tych środków czy z programu SAFE, czy z Tarcza Wschód jak najwięcej trafiło do regionu podlaskiego.
3: Mówi Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego.
5: Nie zawsze jest taka okazja, żeby połowa zarządu województwa podlaskiego w Łomży w ramach różnych przedsięwzięć zafunkcjonowała. Dzisiaj jest taka okazja. Drodzy Państwo, rozwój województwa podlaskiego to nie tylko stolica województwa. Nie ulega wątpliwości, że 300-tysięczne miasto jest silnym ośrodkiem i tam odbywa się najwięcej przedsięwzięć związanych z rozwojem gospodarczym. Tam funkcjonują władze regionalne, ale trzeba też pamiętać, że są inne subregiony na terenie naszego województwa i jednym z ważnych i silnych i istotnych subregionów jest subregion łomżyński i miasto Łomża. Drodzy Państwo, w zeszłym roku w Operze Filharmonii Podlaskiej odbył się potężny kongres, można powiedzieć, Forum Spójności i Współpracy Ruchu Granicznej Unii Europejskiej, który zakończył się sukcesem. To właśnie wtedy rozmawialiśmy i wystartowaliśmy z ideą tych partnerstw, o których dzisiaj Pan Marszałek mówił. Mówiliśmy o rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie województwa podlaskiego w tej trudnej sytuacji geopolitycznej. Mieliśmy znakomitych gości z Unii Europejskiej i polskiego rządu, między innymi z premierem Donaldem Tuskiem. I w tym roku również taki wielki kongres w stolicy województwa się odbędzie, ale chcieliśmy zrobić też dwie konferencje, które będą wyprzedzały te wielkie wydarzenie. Jedno właśnie jest dzisiejsze, to jest konferencja w Łomży, gdzie będziemy rozmawiać o między innymi właśnie karcie Łomży. Ja o szczegółach nie będę mówił, to Darek Budrowski, szef Stowarzyszenia Filary Rozwoju w Łomży, będzie o tym w szczegółach mówił, ale i drugie wydarzenie to w Suwałkach, gdzie również odbywa się kongres, w którym samorząd województwa podlaskiego jest partnerem strategicznym. I tak będziemy właśnie robić, że nie tylko stolica województwa będzie tym miejscem, w którym będziemy informować społeczeństwo o rozwoju województwa, o naszych poczynaniach, rozmawiać o tym, tworzyć sojusze, ale również Łomża i Suwałki. I też myślimy o podobnym kongresie w subregionie Bielsko-Podlaski, bo jak Państwo wiedzą, 3 subregiony w naszym województwie funkcjonują. Ta karta, o której będzie Darek mówił, to są rekomendacje dla nas, dla władz regionalnych o najważniejszych potrzebach miasta Łomży i subregionu, które chcemy właśnie ująć w przyszłej perspektywie 2028-34. Tak jak pan marszałek mówił, szanowni państwo, to będą duże pieniądze, które związane będą przede wszystkim z rozwojem infrastruktury w tym systemie dual use, czyli podwójnego zastosowania. To będą, tak jak powiedziałem, duże pieniądze, w których przygotowujemy już przedsiębiorców do ich absorpcji. Właśnie po to są te sojusze, między innymi z Evolumą, czy z klastrem budowlanym, czy z innymi organizacjami okołobiznesowymi, po to, żeby przygotować je do absorpcji tych środków, po to, żeby dać im rekomendacje, uwiarygodnić w ramach sojuszu z władzą regionalną. I to samo chcemy, aby przedsiębiorcy łomżyńscy wiedzieli, co robimy, zaangażowali się w te przedsięwzięcie. A ponieważ jesteśmy też w Szkole Wyższej, w Akademii Łomżyńskiej, naszym partnerem w tej konferencji jest również Międzynarodowa Akademia Nauk Społecznych stosowanych w Łomży, czyli obydwie szkoły wyższe. W związku z tym chcemy też zaabsorbować cały świat nauki do naszych przedsięwzięć, między innymi po to, żeby chociażby włączyć je w system szkoleń dotyczących obrony cywilnej czy innych przedsięwzięć związanych z trudną sytuacją geopolityczną i tym, co zamierzamy robić w przyszłej perspektywie.
0: SK Łomża.
3: Mówi Dariusz Surowik, rektor Akademii Łomżyńskiej.
6: Bardzo dziękuję za to, że to ważne wydarzenie, ta konferencja, która mówi o połączeniu i współpracy nauki, biznesu i samorządu, odbywa się w Akademii Łomżyńskiej. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że to ważne wydarzenie odbywa się w murach naszej Alma Mater, naszej Akademii Łomżyńskiej. My jako uczelnia odpowiadamy na potrzeby regionu i potrzeby sytuacji geopolitycznej, dlatego też skoro dzisiaj będziemy mówili o bezpieczeństwie, budowaniu odporności na sytuacje kryzysowe, w naszej uczelni najmłodszym kierunkiem jest bezpieczeństwo państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, ale też bezpieczeństwo międzynarodowe i cyberbezpieczeństwo. W związku z tym rzeczywiście szybko jako uczelnia reagujemy na to, co się dzieje wokół nas. Współpracujemy z regionem, współpracujemy z samorządem i za to jestem wszystkim instytucjom bardzo wdzięczny. Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym wydarzeniem. To są ważne tematy, na które będziemy dyskutować. Bezpieczeństwo nasze w tej sytuacji, w której jesteśmy, jest jednym z najważniejszych tematów, o których powinniśmy dyskutować. Życzę Państwu owocnych dyskusji, ciekawych obrad i dziękuję, że to wydarzenie odbywa się w murach Akademii Łużyńskiej.
3: Mówi Dariusz Budrowski, prezes Fundacji Filar Rozwoju.
7: Chciałbym zacząć właśnie od podkreślenia tego, że to dzięki marszałkowi, ale naszemu tutaj urodzonemu marszałkowi Jackowi Pierunkowi w północnym Mazowszu, jak to mi kiedyś powiedzieli Łomżynianie, odbywa się tak ważne wydarzenie i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować za podkreślenie, jak ważny jest ten region, również w województwie podlaskim, który ma swoje możliwości, ma swój potencjał i dzisiaj ten potencjał chcę pokazać. Chcę pokazać projekty, konkrety projektów razem z partnerami, ale także kartę Łomży. Tak jak panowie marszałkowie wskazali, są to pewnego rodzaju rekomendacje. Rekomendacje dla władz samorządowych, dla nas wszystkich, do tego, żeby zrealizować zadania, które są niezbędne i potrzebne w obecnej sytuacji geopolitycznej, która dzieje się na świecie. Jesteśmy jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce, jednocześnie regionem, który otaczają różnego rodzaju zagrożenia. W związku z tym pierwszym z elementów, właśnie to, co powiedział pan marszałek, są projekty dual use, podwójnego zastosowania. Na to musimy największy nakład finansowy, organizacyjny i ludzki przedłożyć, tak aby być gotowym na czasy dobre, na czasy spokojne, ale także odpowiadać na czasy kryzysowe, które być może, mam nadzieję, się nie wydarzą, ale przygotowanie do tych czasów kryzysowych może nas przed nimi zabezpieczyć. Synergia współpracy. Ta synergia współpracy jest widoczna już tutaj, dzisiaj na tej konferencji. Widzimy zaangażowanie i partnerów samorządowych, i klastrów kluczowych oraz partnerów organizacji pozarządowych, instytucji, akademii naukowych, Akademii Łomżyńskiej, które tą synergię współpracy chciałyby przełożyć na konkretne projekty. Konkretnym projektem jest to, co się wydarzyło kilka dni temu. Mam zaszczyt Państwa poinformować, że dzięki marszałkom Polska Fundacja Filary Rozwoju wspólnie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz Naczelną Organizacją Techniczną zakończyła negocjacje. Będziemy rozpoczynać procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie na kolejne bony edukacyjne. To 34 miliony złotych dla subregionu łomżyńskiego. Bardzo serdecznie chciałem podziękować tutaj na konferencji prasowej, że te środki trafią właśnie do subregionu łomżyńskiego. Bardzo się niezmiernie z tego cieszę. Jeśli chodzi o zintegrowane inwestycje terytorialne. Te narzędzie, które było stosowane w poprzednich latach, sprawdziło się. Bardzo serdecznie prosimy, żeby te narzędzie, które w poprzedniej perspektywie finansowej i w nowej perspektywie finansowej, tak dedykowane projekty buduje na subregionie łomżyńskim. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. I chciałbym, żeby w ramach tej konferencji wybrzmiało to, że subregion łomżyński oczekuje tego, że władze samorządowe utrzymają te narzędzie. Wiem, że prace nad tym są prowadzone i bardzo za to chciałam podziękować. Szanowni Państwo, cyberbezpieczeństwo to jeden z elementów bezpieczeństwa, o którym wspomniał pan rektor Surowik. To jest istota i waga na miarę przyszłości, innowacyjność, której potrzebujemy i współpraca podmiotów, które budują dzisiejsze wydarzenie. To chciałbym bardzo mocno podkreślić, że oprócz tego, że mamy konkretne projekty, dzisiaj będziemy je prezentować, projekt dróż, projekt właśnie tych bonów edukacyjnych, inne projekty, które będziemy za chwilkę wdrażać i budować, to jest siła nie tylko subregionu łomżyńskiego, ale całego województwa podlaskiego. Liczę na przekazanie istotnej wiedzy o tym, co już się rozpoczyna, a co za chwilę będzie otwierane, budowane i jakie projekty będą realizowane na rzecz mieszkańców tej ziemi.
3: Mówi Sebastian Rękiewicz, prezes Evoluma Cluster Przemysłowy.
8: 100 dni dla Sojuszu myśmy awizowali 16 lutego 2026 roku na spotkaniu w Białymstoku. Już wtedy marszałek Piorunek mówił o tym, że warto, żeby Łomża też mocno zaznaczyła się na gospodarczej mapie nie tylko naszego regionu, ale też Polski, ponieważ mówimy o inicjatywie, która rzeczywiście w ciągu 100 dni zaistniała na mapie gospodarczej naszego kraju. Jak do tego doszło? Przede wszystkim zielone światło dały władze regionalne, które w sposób mocny, tutaj bardzo dziękuję panu marszałkowi Łukaszowi Prokuremowi, który osobiście się zaangażował również w pracę nad sojuszem dla regionu, dały impuls, że w Warszawie też zaczęto myśleć o województwie podlaskim, ale tak naprawdę całym regionie, bo ten pomysł jest szerszy, wychodzący i na Warmię i Mazury, i na województwo lubelskie, na Polskę Wschodnią. Są przestrzenie do tego, żebyśmy byli poważnym partnerem. To, co tutaj mamy zapisane w karcie łomżyńskiej rozwoju technologii dual use. My w tym miesiącu, 6-7 maja, w ramach promocji gospodarczej województwa, w ramach imprezy, jednej z największych imprez w Polsce na Stadionie Narodowym, Defense 24 Days, to podmioty zewnętrzne, to doradca ministra obrony narodowej pana Kosiniaka-Kamysza powiedział, że na mapie gospodarczej Polski pojawił się nowy, istotny gracz. Sojusz dla regionu, my jako klaster przemysłowy Evoluma reprezentujemy firmy, bardzo ważna rzecz, od pierwszego dnia, od 16 lutego 20 firm zadeklarowało, dzisiaj kolejne firmy podpisują, bardzo się cieszymy, że firma Intertech i firma Ideal Line są związane z subregionem łomżyńskim i specjalnie w sposób dedykowany dzisiaj postanowiły to podpisać, jest już firm ponad 30 i kolejne firmy dają sygnał, że chcą do nas dołączyć, również z województwa mazowieckiego, również z województwa warmińsko-mazurskiego, to pokazuje, że wspólnie to, co mamy również zapisane w efekcie karty łomżyńskiej, synergia, możemy zrobić zdecydowanie więcej i bardzo nas to cieszy, że robimy to w bardzo elitarnym gronie klastrów kluczowych krajowych, wspólnie z branżą budowlaną pokazujemy, że wspólnie możemy zdecydowanie więcej. Ja bardzo już dzisiaj dziękuję Darkowi Budrowskiemu, który podjął się liderowaniu i też gospodarzom Akademii Łomżyńskiej. Mamy nadzieję, że subregion łomżyński również, jego intensywność w ramach aktywności klastra przemysłowego Evoluma będzie zdecydowanie większa i dzisiejsze wydarzenie o tym świadczy. Także dziękuję pięknie i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny dzień. Wiele ciekawych prezentacji przed nami. Również prezentacja techniczna projektu Blush, który w ciągu 3 miesięcy był już na targach na Litwie, w Rumunii, a dzisiaj przeglądają go przedstawiciele Kambodży, która po prostu myśli zero-jedynkowo o zakupie produktu z naszego regionu na potrzeby swojej obronności.
3: Mówi Anna Moskwa, wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego.
9: Ze swojej strony dziękuję serdecznie za możliwość udziału w tej konferencji. Dziękuję za możliwość podpisania tego sojuszu i realizacji działań, które są niezwykle ważne dla rozwoju naszego województwa, dla budowania jego odporności. Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy, jeden z największych klastrów w Polsce. Dzisiaj prawie 500 przedsiębiorców, 13 instytucji naukowych, rzesza instytucje otoczenia biznesu, bardzo duży potencjał gospodarczy, naukowy, technologiczny, który deklarujemy do wykorzystania na potrzeby budowania odporności naszego regionu. Szanowni Państwo, branża budowlana jest branżą strategiczną zarówno dla rozwoju naszego województwa w czasach bezpieczeństwa. Pracujemy po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, po to, aby nasze drogi, mosty, infrastruktura, domy, mieszkania, bloki były zbudowane w jak najlepszym standardzie, żeby nasi mieszkańcy mogli z tego korzystać. Ale w czasach, kiedy przygotowujemy się jednak do budowania odporności, branża budowlana zyskuje jeszcze więcej na znaczeniu, dlatego że te wszystkie inwestycje, te wszystkie budowle, które dzisiaj realizujemy, muszą pełnić dwie funkcje. Po pierwsze, funkcje użyteczności dla mieszkańców, ale z drugiej strony również muszą być przygotowane na to, kiedy w sytuacji zagrożenia będą w prosty sposób możliwe do wykorzystania na potrzeby naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to, Panie Marszałku, że zostaliśmy zaproszeni do tego sojuszu. Jesteśmy przekonani, że nie jest to tylko podpisany dokument. Jest to wyraz realnej współpracy i chęci współpracy wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do tego, aby pilnować i dbać o rozwój naszego regionu. Dla nas to porozumienie jest impulsem do działania. Deklarujemy chęć współpracy zarówno przy projektach infrastrukturalnych, deklarujemy wykorzystanie potencjału naszych podmiotów, naszych przedsiębiorców, zarówno myśli technologicznej, innowacyjności, rozwoju, jak również potencjału wykonawczego. Mam nadzieję, że wspólnie doprowadzimy do tego, że pieniądze, które będą przeznaczone na rozwój infrastruktury, zostaną w naszym regionie, będą wykorzystywane przez regionalne firmy, będą służyły do tego, aby budować zarówno odporność, zarówno jakość życia mieszkańców, ale również budować mocne regionalne firmy, które będą funkcjonowały z powodzeniem w regionie i tworzyły nowe, stabilne miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Jestem przekonana, że nasz region może być przykładem dobrej współpracy, gdzie nie tylko samorząd, ale również przedsiębiorcy, sfera naukowa i instytucje otoczenia biznesu dbają o to, aby działania skierowane w kierunku odporności były realizowane wspólnie, bo tylko wspólna praca daje nam poczucie spełnienia tego ważnego obowiązku i osiągnięcia sukcesu. Dziękuję Państwu bardzo za możliwość udziału w dzisiejszej konferencji. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
3: Mówi Paweł Jamrus, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
10: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wspiera nie tylko w postaci finansowania, bo oczywiście też udzielamy pożyczek dla przedsiębiorców z całego województwa, nie tylko z subregionu łomżyńskiego, ale również o tym, co już wspomniał prezes Budrowski, będziemy też mieli w swojej ofercie bony szkoleniowe. One są dlatego też ważne, żebyśmy naszych mieszkańców województwa subregionu łomżyńskiego byli w stanie też przygotować do tych zmian, które będą zachodziły. Oprócz wspomnianych, czy to Tarczy Wschód, też na pewno wiele osób będzie zainteresowanych, będzie chciało współpracować na przykład przy budowie elektrowni, która wprawdzie będzie na Pomorzu, ale już na przykład instytucje typu PARP sygnalizuje, że brakuje specjalistów w różnych dziedzinach do pracy. Czyli to też będzie obszar, na przykład czy to Akademia Łomżyńska, czy inne uczelnie z województwa będą mogły dodatkowo szkolić różnych specjalistów na potrzeby tych wydarzeń. I ważne też jest cyberbezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że nie tylko to, co obserwujemy w tej przestrzeni, czy informacje, które otrzymujemy, ale też, żebyśmy każdy był dostosowany, przygotowany do tego cyberbezpieczeństwa. Nie tylko sprzętowo.
0: SK Łomża.
11: Na naszej antenie dziś rozmowa o odwadze. O odwadze, ale nie tylko. Ze mną w eskowym studiu jest Katarzyna Wróblewska, która stoi za kampanią Odważnik. Dzień dobry, Kasiu, cześć.
12: Witam, dzień dobry.
11: No właśnie, Odważnik. Skąd taka nazwa i co się za nią kryje?
12: Ja muszę od razu sprostować, że ta cała kampania jest wynikiem udziału mojego w konkursie w projekcie She Empowers, którego autorem jest Anna Kurzątkowska-Kosińska, która od wielu lat na naszym łomżyńskim rynku bierze udział w organizacji różnych przedsięwzięć dla kobiet. Na pierwszym zgrupowaniu She Empowers otrzymałyśmy zadanie, aby poprowadzić kampanię związaną albo z promocją zdrowego odżywiania u dzieci, albo właśnie z promocją walki z hejtem. W związku z tym, że do zdrowego odżywiania jest mi bardzo daleko, to wybrałam tą drogę hejtu. Sama kiedyś padłam jego ofiarą, stąd też zaczęłam tą kampanię właśnie związaną z tym procederem. Sam Odważnik to jest wynik moich rozmów z AI. Ponieważ nie stać mi było na pracę z zawodowym grafikiem, więc przez 3 dni, nie posiadając wersji pro do czata GPT, rozmawiałam sobie z nim i tworzyliśmy wspólnie właśnie ten plakat. Co ciekawe, muszę powiedzieć, że AI odwodził mnie od tej nazwy, ponieważ nazwę wymyśliłam sama, natomiast chat GPT mówił, że to się na pewno nie sprzeda i nie pójdzie w eter, więc radził mi, żebym wymyślała coś innego. Ostatecznie po 3 dniach wygenerował to, co wygenerował i jak zobaczyłam ten plakat, rzeczywiście zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
11: Czyli wbrew sztucznej inteligencji odważyłaś się pójść za Odważnikiem.
12: Tak.
11: A powiedz mi, co ma na celu ta kampania?
12: Ja bym chciała, żeby każdy, kto zobaczy ten plakat, zastanowił się, czy być może nie jest zbyt odważny w internecie, albo rzeczywiście twarzą w twarz i nie komentuje zachowania czy wyglądu innej osoby, bo można mieć swoje zdanie, ale trzeba się zastanowić nad tym, czy te moje zdanie i te moje słowa są dla kogoś budujące, czy może rujnujące.
11: Ale zależy ci na tym, żeby odważyć się przeciwstawić hejtowi, czy zminimalizować odwagę innych do oceniania?
12: Na samym początku chciałam, żeby to było zminimalizowanie odwagi do oceny innych osób, natomiast po publikacji tego plakatu w naszych social mediach otrzymałam wiele słów świadczących o tym, że dodałam komuś siły, więc Odważnik stał się jakby taką też zachętą dla kogoś, żeby z tym hejtem walczyć i się nim przeciwstawić.
11: No właśnie, widziałam na twoich social mediach, że zachęcałaś osoby, żeby podzieliły się swoimi doświadczeniami. Powiedz, jakie były głosy tych osób?
12: Zaskakujące jest to, że pod samym postem pojawiło się niewiele takich właśnie zgłoszeń, że kobiety były, albo mężczyźni też, że byli hejtowani. Natomiast ja w wiadomości prywatnej otrzymałam dużo więcej właśnie listów opisujących różne sytuacje. I w szczególności były to też nasze pacjentki, które przeżyły z nami wspaniałą przygodę, jaką jest szkoła rodzinna. widzenia i opowiadały o tym, jak były krytykowane za wybór na przykład cięcia cesarskiego jako metody swojego porodu, za rezygnację z karmienia piersią. Jeżeli rozszerzały dietę, również pojawiły się różne niepochlebne komentarze na temat wyboru produktów w słoiczkach. Jakby to stało się też takim moim motorem do tego, żeby zacząć o tym szerzej mówić. Bardzo wiele pań pisało o tym, że było krytykowane z powodu własnego wyglądu. I nie wiem, do czego ten świat zmierza, jeżeli jakby kładzie nacisk tylko na ten wygląd zewnętrzny.
11: Czy kampania Odważnik to w głównej mierze plakat i taka motywacja do tego, żeby po prostu się odważyć, tak?
12: Na samym początku tak to miało właśnie wyglądać. Ja chciałam tylko, żeby ten plakat u nas jakby w tej formie takiej dużego rozmiaru zawisł, natomiast na ten plakat odpowiedział między innymi zastępca prezydenta miasta Łomży, pan Andrzej Stypułkowski, który zaprosił mnie na rozmowę do ratusza i ustaliliśmy wspólnie, że na samym początku tej akcji, którą on bardzo popiera i chce się w nią włączyć, plakaty pojawią się we wszystkich szkołach łomżyńskich, natomiast od września planujemy rozpoczęcie może takiej akcji na szerszą skalę, a mianowicie w jednej z łomżyńskich podstawówek, to będzie taki pilotaż, spotkamy się między innymi z panią adwokat, z panią psycholog, może z reprezentacją naszej łomżyńskiej policji, żeby sobie na ten temat porozmawiać.
11: Z uczniami.
12: Okay. I to będzie też rodzaj takiej pogadanki, gdzie nie chcemy straszyć, co grozi za ten hejt, ale na przykład chcemy też dodać odwagi osobom hejtowanym i podpowiedzieć im, jak na przykład zbierać dowody i jak udowodnić, że rzeczywiście to, co nas dotyka, jest hejtem.
11: Czy po tym pilotażu jest taka możliwość, że rozejdzie się to również na inne łomżyńskie szkoły?
12: Myślę, że mam bardzo małe doświadczenie w walce z tym hejtem, więc nie wiem, jak to zrobić, natomiast pan prezydent na pewno wie i jeżeli rzeczywiście to wypali, to będzie to taką akcją, która obejmie inne szkoły.
11: No właśnie, ty sama zawsze byłaś odważna, czy to przyszło z czasem?
12: To przyszło z czasem i to bardzo późno do mnie przyszło. Wtedy, kiedy zaczęłam osiągać sukcesy zawodowe, dopiero wtedy nabrałam pewności siebie. Ja tego nie ukrywam, że kiedyś moja waga osiągnęła już 107 kg i udało mi się bardzo zdrowo, bo samą dietą i ruchem te kilogramy zrzucić i wtedy widziałam w oczach tych osób, które kiedyś mnie źle oceniały z powodu mojego wyglądu, no taki respekt, że ja sobie dałam radę i w związku z tym chciałabym też właśnie innym osobom powiedzieć, że ten wygląd zewnętrzny może nie jest do końca najważniejszy. Nie chcę promować otyłości i niezdrowego stylu życia, ale chcę powiedzieć, że jeżeli naprawdę nie ma się już siły do walki z tym naszym wyglądem, to może by zająć się jakąś inną sferą życia, w której jesteśmy lepsi na przykład i na tym się skupić. Więc chciałabym przytulić wszystkich, którym się udało i tym, którym się też nie udało.
11: Czy myślisz, że ta kampania jest w stanie coś realnie zmienić? Że te działania mogą sprawić, że dzieci i młodzież na przykład, a bądź też dorośli, przemyślą zanim zranią?
12: Myślę, że tak. A to, dlaczego tak myślę, też ujawniło się w ostatnich dniach na naszych social mediach, ponieważ pod tym plakatem pojawiły się również negatywne komentarze, że po raz kolejny Łomża przedstawiana jest w złym świetle, że hejt dotyczy naszego miasta, że dlaczego znowu mówimy o czymś źle, że przecież mamy prawo do własnego zdania. Oczywiście, że mamy prawo, tylko niech te słowa nie będą krzywdzące, prawda, dla tej drugiej osoby, żeby się zastanowić nad tym, więc myślę, że to będzie taki szerszy oddźwięk. No i zainteresowały się tym pomysłem również media ogólnopolskie, więc cieszę się, że to nie będzie tylko Łomża, a nawet Warszawa, Białystok i inne miasta.
11: Jak długo potrwa ta kampania i czy planujecie kolejne odsłony?
12: Na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno plakat powisi z nami do zimy. Niech kuje, niech zmusza do refleksji. Natomiast co jeszcze przyniesie los, w tej chwili naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja naprawdę planowałam tylko to, żeby on tam sobie wisiał.
11: Podsumuj jeszcze twoją obecność w tej kampanii She Empowers. Na jakim jesteś teraz etapie?
12: Ja jestem jedną z 12 finalistek tego konkursu. Miałyśmy już za sobą pierwsze zgrupowanie, gdzie przez 3 dni w dworze Dobasz przed Białymstokiem spotykałyśmy się, poznawałyśmy się i rozmawiałyśmy. Kolejne zgrupowanie jest zaplanowane na 19 czerwca. Finał tego konkursu ogólnopolskiego, bo uczestniczą w nim panie z całej Polski, przewidziane jest na 20 czerwca, czyli zostanie wybrana z nas jedna, której kampania i cała działalność rzeczywiście wzbudziła na jury największe wrażenia. Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że tutaj ogromny ukłon w stronę głównych sponsorów i Fundacji Anny Rytel, ponieważ to ona bardzo w tych dniach nas wspierała. Jeżeli chodzi o wydruk plakatów, to również tutaj się staramy o to, żeby Fundacja nam w tym pomogła i chociaż kilka sztuk mieć do dyspozycji dla przedsiębiorców, którzy rzeczywiście licznie do nas się zgłaszają, że takie plakaty chciałyby u siebie umieścić. Więc nie możemy o tych fundatorach i o tych sponsorach też zapomnieć. Czekamy do 20 czerwca, do finału tego konkursu i zobaczymy, co przyniesie dalej.
11: My tutaj mocno ściskamy kciuki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę samych sukcesów zarówno Tobie, jak i Odważnikowi.
12: Bardzo dziękuję.
0: SK Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. W Łomży odbyła się konferencja o tym, jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji. Ważnym punktem była prezentacja karty Łomży z rekomendacjami dla rozwoju.
13: Pierwszym z elementów są projekty dual use, podwójnego zastosowania. Na to musimy największy nakład finansowy, organizacyjny i ludzki przedłożyć, tak aby być gotowym na czasy dobre, na czasy spokojne, ale także odpowiadać na czasy kryzysowe.
3: Mówił Dariusz Budrowski, prezes Fundacji Filary Rozwoju.
0: SK Łomża.
3: Mieszkańcy nie wpuszczeni na sesję Sejmiku Województwa, szarpanina z ochroną, a w końcu przełożenie głosowania nad stanowiskiem w sprawie paktu migracyjnego. Tak wyglądała wtorkowa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Do sprawy odnieśli się wojewódzcy radni Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki i Robert Jabłoński.
14: Miały miejsce wydarzenia, z którymi nigdy w historii samorządu województwa nie mieliśmy do czynienia. Otóż mieszkańcy, którzy przybyli na pikietę przed urzędem, prawnie zgłoszoną, chcieli wejść na sesję sejmiku, tak jak to zapowiadaliśmy w wielu konferencjach i komunikatach prasowych. Otóż ochrona tego obiektu uniemożliwiała dotarcie mieszkańcom, którzy byli pokojowo nastawieni, nie stwarzali żadnego zagrożenia na obrady sesji sejmiku. Wiemy, że zgodnie z przepisami prawa sesja sejmiku województwa podlaskiego jest jawna i ma być dostępna

0: dotyczącej paktu migracyjnego. Dlatego też, Szanowni Państwo, już dzisiaj złożyliśmy interpelację, w której zadajemy szereg pytań. Między innymi, kto i dlaczego zablokował dostęp mieszkańcom regionu do sesji sejmiku. Dlaczego też, bo z naszych informacji wynika, że ściągnięto naprawdę wyjątkowo dużą ilość urzędników, żeby wcześniej zajęli miejsca i żeby te miejsca nie były wolne, przez co uniemożliwiono zwykłym mieszkańcom wzięcia udziału w tej sesji. To jest też bardzo ważne, bo z taką sytuacją i z taką ilością urzędników ja nie miałem do czynienia nawet jak była sesja absolutoryjna. Także co wyjątkowego było, co mieściło się w zadaniach tych urzędników, żeby faktycznie oni byli tam ściągnięci. Bo z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że kazano im tam przyjść. Chcemy to też wyjaśnić, czy to jest prawdziwa informacja. Jak tak, to kto wydał takie dyspozycje i ewentualnie dlaczego to zrobił. Szanowni Państwo, to, że ten zarząd województwa podlaskiego nie chce rozmawiać z mieszkańcami, to my jako radni już wiemy. Pamiętacie Państwo sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia w trakcie sesji, gdzie przyszli ratownicy medyczni. Wtedy ochrona nie blokowała dostępu do sesji sejmiku. I wtedy było o wiele głośniej i śmiem twierdzić, że nawet o wiele bardziej niebezpiecznie niż teraz. A pomimo tego takich środków i sił nie użyto. Szanowni Państwo, to jest niedopuszczalne, co się stało. Ja nie mówię tutaj o naruszeniu jako prawnik przepisów, czy to ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy nawet przepisów konstytucji, na którą ta władza tak często się powołuje. Ale oceniam to negatywnie jako człowiek, jako mieszkaniec tego regionu. To jest niedopuszczalne. I my jako Prawo i Sprawiedliwość, ale i myślę wszystkie środowiska konserwatywne, będziemy żądali wyjaśnienia tej sytuacji, ustalenia, kto jest winny i ukarania tych osób. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta władza w sejmiku województwa podlaskiego na tyle już się boi mieszkańców, że nawet pod postami dotyczącymi tej sesji wyłączyła możliwość komentowania tej sytuacji. Coś, co też mieści się w tak zwanej wolności wypowiedzi, wolności słowa. Także widać, że jest to nie na rękę obecnemu zarządowi. Widać, że nie potrafi i nie chce on rozmawiać z mieszkańcami naszego regionu. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że pojawiają się takie informacje, bo już do mnie dotarło, że przecież wezwano urzędników i zgodnie ze statutem oni powinni być na sali. Nie, Szanowni Państwo. Urzędnik, jeżeli jest coś w zakresie jego kwestii merytorycznych, jego uprawnień, może spokojnie poczekać na zewnątrz i w danym punkcie zostać poproszony do tego, żeby wziął udział w referowaniu czy wyjaśnianiu pewnych rzeczy. Nie musi być na sali sejmiku. Myśmy naprawdę już się bardzo dużo nauczyli pod względem tych przepisów wtedy, kiedy była pandemia. I żeśmy już wtedy dbali o to, żeby w takiej sytuacji jak najbardziej zachować środki bezpieczeństwa. Z innego powodu akurat. Ale taka sytuacja miała miejsce. Dlatego nie trzeba było zwoływać praktycznie pół urzędu do tego, żeby zablokować wejście, bo to jest moja ocena, zablokować wejście zwykłym mieszkańcom. Szanowni Państwo, chcemy to wyjaśnić i to wyjaśnimy. Co jeszcze? Jesteśmy na etapie zabezpieczenia wszystkich nagrań. Już zwróciliśmy się też do kolegów z Konfederacji i koleżanek, żeby nam udostępnili wszystkie nagrania. Wszystkie możliwe filmiki, jakie zostały w tym obiekcie nagrane po to, żeby zgromadzić materiał i stosownie, jako Prawo i Sprawiedliwość, skierować stosowne zawiadomienia do właściwych organów. Po to, żeby to niezależne organy sprawdziły i ustaliły. Nie możemy pozwolić na to, żeby nasi mieszkańcy byli popychani, byli obrażani, bo niektórzy z nich walczyli za czasów choćby tamtego reżimu o to, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj stać i żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Widzieliście Państwo nagrania szefa klubu więzionych, internowanych i represjonowanych, który został w taki, a nie inny sposób, drastyczny sposób poturbowany, któremu też uniemożliwiono wejście, no to będą osoby, która zgłaszała tą pikietę przed urzędem. Szanowni Państwo, myśmy od 3 tygodni przekazywali w mediach informacje, że będzie pikieta i że zapraszamy wszystkich na sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego. Co takiego się stało? Czy zlekceważono to? Czy zbagatelizowano tą informację? Przecież wiedzieliśmy, że to jest poważna sprawa, bo dotyczyło to sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Czy pan przewodniczący, czy zarząd powinien wiedzieć, że w takiej sytuacji trzeba zabezpieczyć może inne miejsce, może operę? Przecież żeśmy przechodzili tego typu działania podczas pandemii, kiedy to sesje sejmiku odbywały się w operze. Ktoś, bo jeszcze nie wiemy dokładnie kto, możemy się domyślać, wykazał się naprawdę nie tylko dużą bezczelnością i nieodpowiedzialnością, ale w naszej ocenie złamał też przepisy prawa. I my, szanowni państwo, dojdziemy, kto to zrobił i jakimi powódkami się kierował. Dzisiaj interpelacja, bo jeszcze brakuje nam wielu informacji, które są istotne z punktu widzenia tego, żebyśmy wiedzieli, jakie wnioski i do kogo skierować w tej sprawie, ale już niedługo, szanowni państwo, konkrety. A jak państwo wiedzą, jako marszałek i jako radny, ja dotrzymuję słowa. I my tę sprawę wyjaśnimy dla mieszkańców i w ich interesie. A ludzie winni temu powinni zostać ukarani i nigdy w tym urzędzie już nie pracować.
1: Wydarzenia na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego to jest niebywały skandal. W mojej opinii jest to największy skandal w historii tego województwa. Jeszcze żadnemu marszałku w historii Województwa Podlaskiego nie przeszło przez myśl, żeby blokować ludziom dostęp do sesji Sejmiku, żeby kneblować im usta i żeby wzywać ochronę po to, by nie weszli i nie uczestniczyli w sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. To musi zostać wyjaśnione, ponieważ to obiegło całą Polskę i nie może być nasze województwo w takim świetle przedstawiane w Polsce przez nieodpowiedzialne i niekompetentne decyzje władz Województwa Podlaskiego. To, że to nie było dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, a próba uniemożliwienia im wejścia na salę obrad oraz kneblowania im ust świadczą fakty. Szanowni Państwo, po pierwsze, ochrona nie stała przed salą sejmiku i nie liczyła, ile ludzi wchodzi. Ochrona od początku stała tu na dole na holu i blokowała wejście dla ludzi, a co więcej, nie tylko dla ludzi. Tym holem nie mogli przejść nawet radni sejmiku województwa. Więc tu nie chodziło o żadne bezpieczeństwo, tylko od razu było nastawienie na to, by ludzi i nikogo nie przepuścić tędy, żeby nikt nie wszedł z tej grupy protestacyjnej na salę Sejmiku Województwa Podlaskiego. Drugi fakt to listopadowy protest medyków. Szanowni Państwo, na sali Sejmiku było tyle samo lub więcej ludzi. Było głośniej, były przerwy w obradach i wtedy na tych naradach nikt z zarządu Województwa Podlaskiego się nie zastanawiał, czy ci mieszkańcy i czy ci radni są bezpieczni. Oni wtedy tylko się zastanawiali, jak wybrnąć ze swojej kolejnej złej decyzji i ze swojej kolejnej porażki. Bezpieczeństwo mieszkańców wtedy nie było ważne. Ochrona wtedy również nie była potrzebna. A teraz, jak widzimy, jest temat, którego się panicznie boją, z którego nie potrafią wybrnąć i wzywają na mieszkańców, a nawet na radnych ochronę i nie dopuszczają do sali obrad sejmiku. A po sesji sejmiku, tak jak mówił marszałek Artur Kosicki, ich dialog ze społeczeństwem wygląda tak, że pojawiły się już 3 posty komentujące wydarzenia na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ich dialog ze społeczeństwem wygląda tak, że pod wszystkimi 3 postami są zablokowane komentarze. Już dostałem dziesiątki informacji, żeby zapytać, dlaczego jest utrudniany dostęp do komentarzy, żeby można było wyrazić swoją opinię. Przecież na internecie nie ma tylko ludzi związanych z jedną czy drugą opcją. Mogą się bronić też sami komentując, mogą prosić ludzi o komentarze. Niech społeczeństwo pisze, dyskutuje w tych komentarzach, a nie po tym, jak kneblowali usta na sesji sejmiku, teraz w internecie robią to samo. Uważamy to za wielki skandal i mamy z tym związanych szereg pytań, dlatego złożyliśmy dzisiaj interpelację dotyczącą wydarzeń tej sesji Sejmiku Województwa.
0: Oczywiście, szanowni państwo, jeszcze tylko w uzupełnieniu jedna podstawowa informacja. Tak, ten projekt będzie, bo takie pytania dostaję, kontynuowany. Jak najbardziej stanowisko będzie w porządku obrad sesji czerwcowej. Co jeszcze? Mam już wiele sygnałów, maili, SMS-ów i telefonów, że ta pikieta się powtórzy i o wiele większej skali. Już na koniec ostatniej sesji zaapelowałem do pana przewodniczącego, żeby przewidzieć inne miejsce do sesji czerwcowej. Dlatego też przekazuję tu za państwa pośrednictwem mediów informację, że zapraszam, jeszcze raz to powtórzę to, co wtedy, zapraszam wszystkich mieszkańców na sesję czerwcową. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. Przepraszam, że to powiem. Walczmy o nasze bezpieczeństwo, bo widać, że ta władza ma coś do ukrycia, nie chce czegoś nam przekazać. Dlatego zapraszam wszystkich na sesję sejmiku w czerwcu i mam nadzieję, że przewodniczący sejmiku w odpowiedni sposób zabezpieczy właściwe miejsce, tak, żeby to było bezpiecznie dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, jeszcze w kwestii uzupełnienia, jeśli chodzi o kwestię pikiety. Oczywiście ona została legalnie zgłoszona do Urzędu Miasta i myśmy wielu przekazach na mediach społecznościowych też za Państwa pośrednictwem uczulali na to, że zapraszamy na sesję. Tak samo czy nie też teraz. Zapraszam wszystkich mieszkańców na sesję sejmiku, żeby dbali o własne bezpieczeństwo, własne interesy. Mam nadzieję, że teraz pan przewodniczący stanie na wysokości zadania. Być może to nie jest do końca też jego decyzja, ale to wyjaśnię. Z tego, co wiemy, data to jest ostatni piątek czerwca, chyba 26, z tego, co dobrze pamiętam. Nie wiemy, czy to będzie stała data ze względu na to, że tu procedura uzyskania bądź nieuzyskania przez zarząd absolutorium rządzi się swoimi prawami i musi być jeszcze wydana opinia komisji rewizyjnej i myślę, że to ta data wydania tej opinii będzie generowała już ostateczną datę sesji sejmiku. Ale ona, co by nie było, będzie pewnie znana co najmniej na 7 dni przed sesją. Stojąc tutaj i uczestnicząc w pikiecie, przede wszystkim nie wiedziałem i nie byłem świadomy, co się dzieje na sesji sejmiku. To jest jedna rzecz. Po drugie, już nawet między tą konferencją, o której pan mówi, ale też tą obecną, dostałem taką informację, że nawet z tego filmiku wynika, że weszło na salę 60 osób, a nie 90 ileś. Także coś tu do końca nie gra. Ja nie wiem, jakie są do końca wymogi, bo za moich czasów one wyglądały inaczej. Być może teraz się coś zmieniły. Dlatego nie ma żadnego problemu. Tylko, że szanowni państwo, w takiej sytuacji tu nawet eksperci od prawa, od dostępu do informacji publicznej mówią wprost. Jeżeli z przyczyn lokalowych nie można by było sesji przeprowadzić, to szanowni państwo, co trzeba uczynić? Wyjść do ludzi i poprosić ich, żeby przygotowali reprezentację swoją i żeby oni weszli na sesję i w niej uczestniczyli. I trzeba podać te powody. Nie widziałem, żeby pan Cieślukowski tutaj wyszedł i te powody podał dla tych ludzi, by wtedy może tego nie było. Dla mnie osobiście też niewyobrażalną rzeczą jest to, że urzędnicy nie wyszli z tych miejsc, gdzie byli i nie ustąpili miejsca zwykłym ludziom, bo sesja jest dla nich, a nie dla urzędników.
2: SK Łomża.
3: Happening polityczny ważniejsze niż bezpieczeństwo. Tak aferę i szarpaninę przed wtorkową sesją sejmiku skomentował marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Na salę obrad usiłowali wtargnąć protestujący przeciwko paktowi migracyjnemu. Chodziło o przyjęcie przez sejmik stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Po burzliwej dyskusji ostatecznie głosowanie zostało przełożone na czerwiec, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
4: Spotykamy się dwa dni po ostatniej sesji sejmiku województwa podlaskiego. Zwykle to, że ilość nieprawd i fejków, która pojawiła się w opinii publicznej, wymaga sprostowania i pokazania. Szanowni Państwo, happening polityczny stał się ważniejszy niż bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego, którzy uczestniczyli na sesji sejmiku województwa podlaskiego w miniony wtorek. Tak można opisać to, co się wydarzyło. Szanowni Państwo, przed sesją mieliśmy zgłoszone zgromadzenie publiczne pod Urzędem Marszałkowskim na 300 osób. Kilka dni przed sejmikiem radni Prawa i Sprawiedliwości namawiali, aby wszystkie osoby, które przyjdą na to zgromadzenie publiczne, wchodziły do sali sejmiku województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, mnie, moich pracowników obowiązują przepisy prawa, w tym przepisy przeciwpożarowe oraz zasady ewakuacji ludności. Szanowni Państwo, sala sejmiku województwa podlaskiego ma 188 metrów kwadratowych i zgodnie z przepisami prawa może w niej przebywać jednorazowo 94 osoby. Szanowni Państwo, pan Artur Kosicki, doktor nauk prawnych, ekspert prawa budowlanego, wykładowca prawa budowlanego, autor wielu komentarzy, artykułów, doskonale zna zasady prawa przeciwpożarowego, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, doskonale zna zasady ewakuacji, jak się tworzy korytarze ewakuacji. Pan marszałek Artur Kosicki na pewno przez 5 lat jako marszałek zdążył się dowiedzieć, ile osób może być na sali sejmiku województwa podlaskiego. Jednak w sposób perfidny i cyniczny, znając budynek urzędu wewnętrznymi korytarzami, łamiąc przepisy przeciwpożarowe, łamiąc zasady ewakuacji, blokując kanały ewakuacji, tych ludzi pociągnął w miejsce, gdzie był tłum ludzi, gdzie już ta liczba osób na sali sejmiku przekraczała dozwoloną liczbę osób. Złamanie reguł bezpieczeństwa. Czy jak mamy nasz regionalny autobus PKS, który może przewieźć 45 osób, to oczekujemy, że kierowca, jak będzie chciało wejść jeszcze 15 osób, jeszcze 30 osób, będzie woził 80 osób, 60 czy te 45. Szanowni Państwo, ja chciałbym za Państwa pośrednictwem podziękować moim pracownikom, moim urzędnikom, którzy jak dowiedzieli się, że w tłumie tych ludzi jest osoba wstawionym rozrusznikiem serca, to moi pracownicy wezwali karetkę, wezwali pracowników medycznych, którzy przez cały ten czas byli w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję pracownikom, że pomagali osobom starszym w dojściu do toalety. Dziękuję również pracownikom, że każdy z uczestników tej sesji otrzymał butelkę z wodą. Szanowni Państwo, to do merytorycznej treści ostatniego sejmiku. Szanowni Państwo, w żadnym polskim regionie, w tym województwie podlaskim, nie będzie żadnego nielegalnego migranta, nie będzie żadnej relokacji migrantów. Wynika to wprost, o czym mówiłem na sejmiku, decyzji Rady Europejskiej z 2025 roku, która zwolniła nasz kraj z relokacji migrantów do końca bieżącego roku. Podstawą tej decyzji jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej z roku 2024, które wskazuje, że kraje mogą być co roku z takich mechanizmów zwalniane. I jak wskazują dostępne oświadczenia i Komisji Europejskiej, i polskiego rządu z uwagi na pomaganie Ukraińcom, z uwagi na szczelność granicy wschodniej z Białorusią, w kolejnych latach państwo polskie z tych kwot będzie zwalniane. Nie będzie żadnego nielegalnego migranta, nie tylko w województwie podlaskim, ale i w mazowieckim, pomorskim, w każdym innym województwie w naszym regionie. Szanowni Państwo, ale warto przypomnieć, co działo się zanim rząd Donalda Tuska we współpracy z Komisją Europejską zwolnił nasz kraj z relokacji nielegalnych migrantów. Szanowni Państwo, w latach 2018-2023 Polska wydała ponad 6 milionów wiz do naszego kraju. Jak podała Najwyższa Izba Kontroli, Polska stała się jednym z głównych kanałów na świecie, jednym z głównych światowych kanałów migracyjnych do Unii Europejskiej. I jak wskazuje prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli, cały mechanizm był podatny na nadużycia. Szanowni Państwo, w latach 2018-2013 6 milionów wiz, 2018-2023 6 milionów wiz, jedno z największych na świecie dróg do Unii Europejskiej dla migrantów, kontra dogadanie się z Unią Europejską, że żaden migrant nie będzie w Polsce rozlokowany, czyli będzie ich liczba zero. Ale co o tych migrantach mówił pan Artur Kosicki w dokumentach, które też Państwu pokazywałem. Tutaj macie to przygotowane, to jest jego dokument z kwietnia 2024 roku. Tworzymy centra integracji cudzoziemców w Białymstoku, Wążu i w Suwałkach, które będą do końca marca 2029 roku. Mówiłem Państwu, że te centra miały, zdaniem pana Kosickiego, miały służyć nauce języka, miał być to punkt informacyjny, nauka zasad administracyjnych, nauka polskiej kultury. Ale też, szanowni Państwo, pan Artur Kosicki chciał, aby te centra, zostało to podkreślone, wspierały cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu. Szanowni Państwo, jest to dokument, który był podpisany przez pana Artura Kosickiego. Pan Artur Kosicki jako marszałek województwa chciał, aby w trzech naszych miastach, w Białymstoku, Wążu i w Suwałkach, do końca marca 2029 roku centra integracji cudzoziemców pomagały legalizować pobyt cudzoziemców. A skoro pomagały legalizować, szanowni Państwo, to nie był pobyt w naszym województwie w sposób legalny czy w sposób prawidłowy. Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co powiedziałem na sejmiku, też o tym mówił pan radny Karol Pilecki, szanując osoby, które przyszły na ten sejmik, bo szanujemy każdego mieszkańca naszego województwa, przygotuje projekt stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego, który będzie mówił o bezpieczeństwie naszego regionu, o bezpieczeństwie naszych mieszkańców, ale który nie będzie tworzył ryzyka, że nasi przedsiębiorcy, nasi mieszkańcy, nasze uczelnie, nasze gminy stracą 2 miliardy euro funduszy europejskich. Szanowni Państwo, też zależy mi na tym, aby to stanowisko było poddane jak najszerszym konsultacjom. Dlatego już 10 czerwca nad tym stanowiskiem, nad rekomendacjami do tego stanowiska będzie pracowała Podlaska Rada Przedsiębiorczości, która, przypominam Państwu, skupia prawie 50 największych podlaskich przedsiębiorców. Dzień później, w dniu 11 czerwca, zaopiniuje ten dokument Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, czyli tego ciała, które skupia największe związki zawodowe, Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Zrzeszenia Pracodawców i Pracowników. Ale też, Szanowni Państwo, odpowiadając na postulaty radnych w trakcie mojej najbliższej wizyty w Brukseli, 16 czerwca na ręce zaprzyjaźnionego z naszym województwem pana komisarza do spraw spójności i reform Rafaela Fito złożę wniosek o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie paktu migracyjnego, aby takie zmiany coroczne nie musiały być dokonywane. Również na ten temat będę rozmawiał 19 czerwca w Szepietowie, gdzie będę gościł kolejnego komisarza, komisarza do spraw rolnictwa Christophera Hansena, aby jak najwięcej zwolenników tego pomysłu było w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, chciałbym na koniec podziękować wszystkim tym, którzy powstrzymali to szaleństwo, które wydarzyło się na sejmiku wtorkowym. Jestem przekonany, że te rozwiązania, aby wystąpić do Komisji Europejskiej już w ciągu najbliższych 2 tygodni, spotkać się z 2 komisarzami, zaopiniować ten dokument, aby był on poddany opinii największych przedsiębiorców, związków zawodowych. To jest ta droga, która myślę, że połączy tych, którzy uważają, że takie stanowisko musi być podjęte, mimo że nie ma żadnego zagrożenia nielegalnej migracji w naszym województwie, ale też powstrzymają ryzyko utraty 2 miliardów euro dla województwa podlaskiego, jego przedsiębiorców, mieszkańców i uczelni. Stanowisko musi być gotowe chociażby na spotkanie z Radą Przedsiębiorczości, czyli 10 czerwca, i spotkanie z Prezydentem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po tych opiniach będę chciał, żeby tym stanowiskiem zajął się Sejmik Województwa Podlaskiego. Oczywiście mieliśmy informację i od pana przewodniczącego sejmiku, ale też z Urzędu Miasta, że zostało zgłoszone zgromadzenie publiczne. W tym celu spotkaliśmy się z komendantem miejskim policji, żeby dostać pewne wytyczne, w jaki sposób w takiej sytuacji postępować. Wielu było też policjantów wokół urzędu, którzy w przypadku jakichś sytuacji niebezpiecznych byli gotowi reagować. Również została, stąd też była, panie rektorze, ochrona, żeby nie dopuścić, aby więcej osób niż tych, co mogą, żeby te osoby weszły do sali. Ochroniarze w sposób spokojny i pokojowy informowali manifestujących, że mogą wejść 94 osoby, że osoby mogą wchodzić w sposób rotacyjny, że można oglądać sesję poprzez internet. Zasada jawności sesji właśnie też w ten sposób jest realizowana. Ale tak jak widzieliśmy, Szanowni Państwo, na tym filmie, nie dziwię się panu Cieślukowskiemu, na pewno też ta sytuacja nas wszystkich zaskoczyła. No jeżeli ktoś w sposób cyniczny i perfidny, omijając drogi, które zostały wyznaczone, aby w sposób bezpieczny poruszać się po Urzędzie Marszałkowskim. Na tej chwili widać, że nasi mieszkańcy prawie do piwnicy naszego Urzędu Marszałkowskiego weszli. Widać, jak pan Cieślukowski pokazuje, którędy iść, pan Kosicki, którędy chodzić, którędy przechodzić. No, jeżeli ktoś ma złe intencje, to samo zdrowe, niestety czasami ten zdrowy rozsądek z tymi złymi intencjami niestety przegrywa.
3: Coraz bliżej Dni Łomży. Już za 2 tygodnie będziemy świętować kolejne urodziny naszego miasta. Czekają nas 2 koncertowe wieczory. O szczegółach mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.
5: W czerwcu miasto Łomża świętuje Dni Miasta. W tym roku, podobnie jak w ostatnich latach, planujemy zorganizować 3 wydarzenia. W piątek 12 czerwca odbędzie się 3. edycja Young Łomża Festival. Festiwal dedykowany dla młodzieży. Jak widać w ostatnie dwie edycje były bardzo udane, bo zgromadziły liczną publiczność. Nie tylko mieszkańców Łomży, ale też osoby spoza przyjeżdżały po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, muzyki adresowanej dla młodych ludzi. W tym roku na naszej scenie wystąpi zgodnie też z taką sugestią z tamtego roku, bo poprosiliśmy mieszkańców o wytypowanie zespołów, które chcieliby usłyszeć, i największą liczbę głosów otrzymał zespół Lordofon, którego wokaliści pochodzą właśnie z naszego miasta, więc udało nam się zakontraktować ten zespół i ten zespół rozpocznie trzecią edycję Young Łomża Festival. Następnie zespół STR, znany dla, można powiedzieć, trochę starszej młodzieży. Zespół, który na scenie hip-hopowej jest od wielu lat i myślę, że na pewno też ten wybór ucieszy wielu naszych mieszkańców, dla których może chociażby następne nazwy zespołów nie są już tak znane, jak chociażby właśnie STR. Wystąpi zespół AVI, Young Aster oraz Young Iggy. Są to zespoły, które udało nam się zakontraktować po konsultacji oczywiście też z młodzieżą, z naszej Młodzieżowej Rady Miasta, i mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich kolejna już trzecia edycja będzie równie udana. W sobotę 13 czerwca koncert, na który zaprosiliśmy zespoły muzyki rozrywkowej. Wystąpi chociażby właśnie znany zespół z Łomży, Piękni i Młodzi, oraz zespół Boys. Dodatkowo też nasi lokalni artyści. Już od kilku lat w ramach Dni Miasta nie było koncertu, na którym zagraliby muzycy muzyki rozrywkowej. Były inne gatunki muzyczne. Pamiętamy w tamtym roku chociażby Dawida Kwiatkowskiego, Marylę Rodowicz. W tym roku też postawiliśmy właśnie na ten rodzaj muzyki. No i w niedzielę 14 czerwca kolejna edycja Seniorady z Plusem, spotkania międzypokoleniowe, tym razem na Starym Rynku, czyli przegląd, można powiedzieć, naszych zespołów senioralnych, ale znajdę na pewno tam też miejsce dla siebie i młodsi, bo będzie strefa rekreacji, czyli tak jak w poprzednich latach, dobra zabawa. W poniedziałek 15 czerwca uroczysta sesja Rady Miejskiej, poprzedzona mszą świętą w Katedrze Łomżyńskiej.
2: SK Łomża News.
3: Czas na magazyn radia SK Łomża. Marta Żabłowska, zapraszam. Będzie przebudowa kolejnego odcinka Wojska Polskiego między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Prace mają ruszyć już za kilka tygodni, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński.
6: Podpisaliśmy umowę z firmą PBK z Łomży na realizację przebudowy ulicy Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja ta obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. Zakończenie prac planowane jest za 5 miesięcy. Ulica Wojska Polskiego przez wiele lat była jedną z najbardziej eksploatowanych tras w naszym mieście. Jeszcze przed oddaniem obwodnicy Via Baltiki odbywał się tędy intensywny ruch, w tym przede wszystkim pojazdów ciężarowych, co miało ogromny wpływ na degradację stanu nawierzchni. Modernizacja tej drogi jest konieczna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i komfortu podróżowania mieszkańców oraz kierowców przejeżdżających przez Łomżę. Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej o szerokości 2,5 metra. W razie potrzeby wykonawca będzie musiał usunąć również kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną. Prace te obejmą także roboty sanitarne i elektryczne. Przewidzieliśmy m.in. regulację wysokościową zasuw wodociągowych i gazowych, przebudowę ewentualnych kolizji z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi oraz przebudowę dwóch odcinków linii kablowej. W planach jest również demontaż trzech wysłużonych już słupów oświetleniowych betonowych i montaż nowych 10-metrowych słupów ocynkowanych z wykorzystaniem istniejących opraw oświetleniowych już z nowoczesnymi LED-owymi oprawami. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną lub telekomunikacyjną wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i przełożenia tych instalacji. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca, po zakończeniu robót na odcinku obecnie prowadzonym, przebudowywanym w ciągu ulicy Wojska Polskiego między rondem Świętego Brunona a ulicą Tkacką. Inwestycja ta jest dofinansowana z rezerwy ogólnej na 2025 rok z Ministerstwa Infrastruktury. Tylko w tym roku ulica Wojska Polskiego zostanie przebudowana na 650 metrach. Łączna wartość dofinansowania na te zadania to blisko 4 miliony złotych.
2: SK Łomża.
3: Łomżyński Szpital z certyfikatem akredytacyjnym. To potwierdzenie jakości usług i dodatkowe pieniądze, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Bardzo się cieszę, że już po raz kolejny mogę gościć w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Jest to wyjątkowe miejsce. Miejsce, w którym spotyka się niezwykle wysoka jakość leczenia pacjentów, ale też taką troską i empatią. To jest rzeczywiście wyjątkowe połączenie tych dwóch elementów i dlatego myślę, że Szpital Wojewódzki w Łomży uzyskał certyfikat akredytacyjny, który będę miała przyjemność dzisiaj przekazać na ręce pana dyrektora i ten certyfikat podkreśla rzeczywiście, że leczenie pacjentów w tym szpitalu, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży jest na najwyższym poziomie i myślę, że pacjenci mogą się tutaj czuć bezpiecznie, dobrze zaopiekowani, ale też, co warto podkreślić, to nie tylko wysoka jakość leczenia, ale tak jak wspomniałam, również komfort i ta codzienna troska o pacjentów. Ten certyfikat jest również wyrazem uznania dla kierownictwa szpitala, dla całego zespołu zarządzającego, bo jak Państwo wiecie, bez sprawnego, dobrego zarządzania, planowania, pozyskiwania środków, organizowania pracy i leczenia, nie byłoby tych wielu sukcesów, które pan dyrektor wraz z zespołem osiąga, za co serdecznie dziękuję i serdecznie tych sukcesów gratuluję. I oczywiście muszę też dodać, że tego wszystkiego nie byłoby bez wsparcia władz województwa. Pani marszałek Wiesława Burnos wraz też z zespołem, z kolegami z zarządu województwa jest rzeczywiście dobrym duchem nie tylko tego szpitala, ale również tego szpitala i też we wszystkich inwestycjach, środkach, które przekazuje Ministerstwo Zdrowia dla Szpitala w Łomży. Też jest tutaj aktywne wsparcie ze strony pani marszałek, bo Państwo wiecie, że szpitale mają też obowiązek uiszczenia wkładu własnego i tutaj pani marszałek jest tą osobą, która zawsze zadba, żeby szpital mógł wszystkie te pieniądze, które pozyskał, rzeczywiście wykorzystać i wdrożyć z korzyścią dla pacjenta. Ja też cieszę się, że dzisiaj możemy mówić o inwestycjach. Miałam przyjemność już spotkać się też z Państwem parę miesięcy temu. Zaczynaliśmy wtedy pierwsze zrealizowane zadania, oddawaliśmy z Krajowego Planu Odbudowy. Bardzo się cieszymy, że szpital pozyskał tak istotne środki z KPO, bo to jest 95 milionów wartość projektów z KPO realizowana tu w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. 25 milionów projekt modernizacji i wyposażenia bloku operacyjnego. No, drodzy Państwo, to jest wejście nie tylko w XXI wiek, ale też w XXI wiek. System robotyczny, wyposażenie, modernizacja. No, myślę, że pacjenci i z Łomży, ale też z tego województwa i spoza województwa, bo to już słyszymy, że szpital też wspomaga i oferuje leczenie też pacjentom spoza województwa podlaskiego. No, myślę, że to jest powód do dumy i wszyscy będziemy mogli korzystać z tej profesjonalnej opieki, z wysokospecjalistycznego leczenia, no i z tych inwestycji, które w szpitalu są realizowane. Więc bardzo się cieszę, dziękuję i wielkie gratulacje panie dyrektorze, pani marszałek, panie marszałku i wszyscy państwo, bo to praca też całego zespołu.
3: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek.
8: Te środki finansowe, o których mówiła pani minister, prawie 95 milionów złotych z KPO i do tego jeszcze kilkanaście milionów z Funduszu Medycznego, który zasilił inwestycje Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, to domena i obszar odpowiedzialności pani minister w Ministerstwie Zdrowia i za tą życzliwość bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich łomżyniaków i też wszystkich leczących się tutaj dziękujemy. Dziękujemy również pani marszałek Burnos Wiesławie, mojej koleżance z Zarządu Województwa Podlaskiego. Aczkolwiek ona nie uczestniczy w tych konferencjach wszystkich, ale mamy taki poziom zaufania między sobą, że spokojnie mogę reprezentować ją podczas tych wydarzeń w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, a rzeczywiście jak sami drodzy dziennikarze zauważyliście, mieliśmy już ich tyle i było tyle tych przedsięwzięć, że naprawdę możemy być dumni z poziomu inwestycyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Dzisiaj są dwa przedsięwzięcia. Pierwszy to, bo tutaj jakby unika nam ten temat, to jest nadanie certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia. To jest niezwykłe przedsięwzięcie też, bo szpital dobrowolnie się poddał takiej akredytacji, bo specjalna komisja badała tutaj z Centrum Monitorowania Jakości Placówek Ochrony Zdrowia, monitorowała nasz szpital, zinwentaryzowano 16 obszarów funkcjonowania i taki certyfikat, 81% ze 100 otrzymaliśmy punktów i taki certyfikat dzisiaj zostanie szpitalowi przez panią minister nadany. To świadczy o dużym poziomie i tym inwestycyjnym, technicznym, poziomie medycznym i poziomie organizacyjnym. To wszystko ma związek ze sobą. I ktoś by pomyślał, pewnie dyrektor sobie zawiesi jakąś laurkę na ścianie i nic tam nie daje. A daje nam, proszę Państwa, bo jeżeli kontrakt szpitala wynosi około 300 milionów rocznie, to 1,5% dostaniemy z ekstra środków finansowych do tego budżetu, czyli to jest około 5 milionów złotych rocznie, czyli dobrze było poddać się temu badaniu. A dlaczego poddaliśmy się temu badaniu? Bo wiedzieliśmy, że poziom szpitala już jest tak wysoki i tak dobry pod każdym z tych względów, że na pewno tą procedurę przejdziemy. Zauważcie Państwo też, że jest to pierwszy szpital w województwie podlaskim, który taką procedurę przeszedł i jeden z 10 w Polsce. To też warto zapamiętać. Drugie wydarzenie, które jest dzisiaj, to oczywiście otwarcie bloku operacyjnego i też środki z KPO. To jest prawie 25 milionów złotych. Wyremontowanie tego miejsca i zakup sprzętu, plus do tego oczywiście środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To właśnie czyni nas, że pacjentów mamy więcej, a pacjent to też środki finansowe, które tutaj przybywają. Zwracamy, ja już to tysiąc razy powtarzałem, zwracamy uwagę na to, żeby szpital się bilansował, a więc był finansowo sprawny, żeby miał najlepszy sprzęt, a wszystko w tym momencie idzie w tym kierunku i żeby ludzie, którzy tutaj leczą, byli najbardziej wykwalifikowani. powoli idziemy w tym kierunku i wkrótce ten najwyższy poziom, nie tylko 81%, ale 100% osiągniemy.
3: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.
9: Ja tylko jeszcze dodam, że z budżetu województwa również dokładamy duże środki, nie tylko do waszego szpitala, do każdego szpitala. Każdy szpital otrzymuje proporcjonalne duże wsparcie. W tym wypadku, w tej kadencji ponad 40 milionów z budżetu województwa poszło wsparcia. To są pieniądze, które są niezbędne po to, żebyście realizowali różnego rodzaju programy unijne, interregi. Także i ten kierunek cały czas będzie dalej realizowany, jeżeli będziemy wspólnie dalej pracować.
3: Mówi dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Domasiewicz.
10: Przejście akredytacji jest to ogromne wyzwanie dla całego szpitala, bo tak naprawdę kontrolowane są wszystkie komórki, które funkcjonują w tym szpitalu, stąd ten proces jest długotrwały, same przygotowanie. Jest też pewne ryzyko, bo sami Państwo wiecie, jeżeli poddaje się kontroli, no to oczywiście wierzymy w siebie, wiedzieliśmy, że przejdziemy, ale zawsze jest to ryzyko, że może coś się nie powieść, no bo to są osoby z zewnątrz, które naprawdę przeglądają wszystko skrupulatnie i nam to się udało. Naprawdę mamy to. Mamy tą jakość, o której mówiłem tutaj od pierwszego dnia mojej pracy, że na to stawiamy, na jakość, na infrastrukturę, na właśnie na naszych pracowników, ale bo dla nas najważniejszy jest pacjent, ale żeby ten pacjent mógł być dobrze zaopiekowany, żeby mógł być zadowolony z tej opieki, którą tutaj świadczymy, potrzeba i tych inwestycji, i tych pieniędzy na inwestycje. Przede wszystkim potrzeba ludzi dobrej woli i tutaj pani marszałek, moja tak naprawdę przełożona, no od samego początku dała mi kredyt zaufania, a dobrze wiecie, że ze światem ochrony zdrowia nie byłem związany i to jest naprawdę moje wielkie podziękowania, że mi tak naprawdę zaufaliście. Nasz, jak my to nazywamy, pana marszałka, ambasador ziemi łomżyńskiej, zawsze przy mnie, zawsze razem tutaj współpracujemy, walczymy, żeby tu się po prostu działo, tak żeby mieszkańcy Łomży czuli, że województwo podlaskie to jedno. Tych szpitali jest wiele i my jesteśmy częścią tej ochrony zdrowia w Podlaskim, ważną częścią, a dzisiaj pokazujemy też, że jakościowo też istotną, tak, bo to jest pierwsza akredytacja w województwie podlaskim. Oczywiście służymy pomocą, wszystkim dziękujemy. Dziękuję przede wszystkim moim współpracownikom, którzy oczywiście blisko 1500 osób to wypracowało, tak, ja mam tylko ten zaszczyt odbierać tą nagrodę. Pani Ola Gryco, której trzeba tutaj wspomnieć, no w pocie czoła i to naprawdę nie była praca, jak to się mówi, do 15-16, tylko do 20 i nocami, żeby to było wszystko dopięte na ostatni guzik. Też te inwestycje pomogły przez rok, tak? No bo jeżeli ktoś przyjeżdża do ośrodka i widzi, że zarząd jest sprawny, że bardzo dużo inwestuje, no na pewno to pomaga. Janusz Cieciurski, prezes PFR-u, ogromna praca w początku tego roku, żeby zapewnić tam finansowanie. To w ogóle sukces nigdy nie jest jednoosobowy, tak? To jest zbiór wielu ludzi. W naszym przypadku to mówimy o ponad 1000, tak? Blisko 1500 plus zarząd województwa. Bez zarządu województwa tak naprawdę żaden dyrektor nie będzie sprawnym dyrektorem, bo wszyscy to dokładnie wiemy, że od środków finansowych, od zapewnienia tych wkładów własnych wszystko zależy. My możemy napisać naprawdę świetny projekt, ale jeżeli nie będzie przychylności zarządu województwa, jeżeli ten zarząd województwa no nie weźmie na siebie, na swoje barki tego sfinansowania wkładu własnego, my byśmy nie zrobili nic, bo to są potężne miliony. Blisko 160 milionów w tym krótkim czasie tutaj się realizuje. I tak naprawdę Państwa co chwilę zapraszamy. Bez mała teraz będzie to raz w tygodniu, kiedy będziemy pokazywać to wszystko, co już zostało wykonane, z czego nasi pacjenci już mogą korzystać. Ja Państwa zapewniam, że to jest wielkie wow. To jest wszystko, co najlepsze na rynku. Znajduje się dzisiaj w szpitalu wojewódzkim w Łomży i to, co powiedział ordynator na naszym ostatnim spotkaniu, to jest sprzęt światowej klasy. Nie ma lepszego na świecie to, co Państwu prezentujemy. I to jest ważne z perspektywy ochrony zdrowia, żeby nasi mieszkańcy, mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu łomżyńskiego nie musieli szukać tej pomocy gdzie indziej. No bo jeżeli jedziesz po mieście i widzisz ogromny budynek, blisko 17 hektarów, no to trudno, szpital wojewódzki w Łomży, to trudno, żebyś tej pomocy szukał poza granicami województwa. My chcemy w tym województwie zapewnić dla naszych mieszkańców właśnie wszystko, kompleksową opiekę. To, co my potrafimy najlepiej robić w Łomży, zrobimy to w Łomży, ale zarząd województwa ma pod sobą wiele innych wspaniałych szpitali. Jeżeli coś wymaga dalszej opieki pacjenta, no to oczywiście one też świadczą pomocą i ja myślę, że to też jest ważne, bo nigdy o tym nie mówiliśmy, że ta współpraca pomiędzy nami, dyrektorami tych szpitali i ta wymiana doświadczeń, bo ja jestem nowy w tym środowisku, moi koledzy są, że tak powiem, wiele lat i tutaj też służą pomocą. Dlatego ja mówię, że wiele rzeczy tu się udało, ale to zawsze był zbiór wielu ludzi, którzy tą przysłowiową cegiełkę dołożyli, podpowiedzieli. No i dzięki temu jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Oczywiście na co dzień, no to są moje zastępczynie, które mnie tutaj bardzo szybko w temat wprowadziły. Pani Anita Świętochowska, dyrektor do spraw medycznych, i pani dyrektor Chilińska, która odpowiada za ten sektor. No pani pielęgniarek, które no bardzo wysoko są oceniane i bardzo wysoko też zostały ocenione w tej właśnie akredytacji. Lekarze, pielęgniarki. Myślę, że odczarowaliśmy ten szpital właśnie przez to, że mamy certyfikat jednostki niezależnej. Tak? To nie jest ktoś wewnętrzny, ktoś, kogo, nie wiem, z województwa, kogo znamy. Nie, przyjechały osoby zewnętrzne, sprawdzili w tym szpitalu tak naprawdę wszystko. No i okazało się, że to wszystko, o czym mówiliśmy, co zapowiadaliśmy, rzeczywiście znalazło ten wydźwięk w tym dokumencie, ale tak naprawdę w finansowaniu, bo to są 4 lata, 1,5% do kontraktu, to są też ogromne pieniądze, za co tak jeszcze raz dziękuję.
3: Mówi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Anita Świętochowska.
11: Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia to dobrowolne, prestiżowe potwierdzenie na to, że jesteśmy placówką, która świadczy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości opieki. Główne korzyści z posiadania akredytacji to są wyższe przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz większe zaufanie pacjentów. Jeżeli chodzi o Fundusz Zdrowia, to tak jak tutaj już zostało powiedziane, dodatkowe przychody, czyli 1,5% od kontraktu do kontraktu, dodatkowe przeliczniki, współczynniki oraz dodatkowe punkty podczas kontraktowania nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także jest to bardzo istotne do projektów, bo w ten sposób też dostajemy dodatkowe punkty w różnych projektach, czyli tutaj w inwestycjach. Również to ma duże znaczenie. Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości wymusza wprowadzenie rygorystycznych standardów minimalizujących ryzyko błędów medycznych, zakażeń oraz poprawia bezpieczeństwo pobytu w placówce. Certyfikat akredytacyjny jest dowodem na to, że należymy do elity świadczeniodawców. Dzięki temu mamy zaufanie pacjentów. Ci pacjenci do nas będą przyjeżdżać, będą chcieli się u nas leczyć, a także będzie zainteresowany naszą placówką wykwalifikowany personel. W imieniu zarządu i pracowników szpitala serdecznie pragnę podziękować Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za przeprowadzenie procesu akredytacji oraz przyznanie certyfikatu. To ogromne jest dla nas wyróżnienie, które świadczy o tym, że nasza placówka świadczy usługi na najwyższym poziomie. Serdecznie chcę podziękować za profesjonalizm, konstruktywne uwagi oraz współpracę podczas audytu. Nasza kontrola przebiegała w styczniu 2026 roku. Byliśmy jednym z pierwszych szpitali, który przechodził akredytację na nowych zasadach. Jesteśmy jedynym szpitalem w województwie podlaskim, który ma akredytację właśnie na nowych zasadach, bardzo trudnych, wymagających i rygorystycznych, często zero-jedynkowych. I dlatego tutaj chcę serdecznie podziękować z całego serca naszym pracownikom za ich trud, zaangażowanie i profesjonalizm, przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu akredytacyjnego. To certyfikat akredytacyjny to nasz wspólny sukces. I dziękuję naszym pracownikom za codzienne zaangażowanie, codzienną pracę, przestrzeganie najwyższych, rygorystycznych procedur oraz za profesjonalizm, bo dzięki temu jesteśmy zespołem najwyższej jakości, najwyższej klasy. I dlatego tutaj serdecznie dziękuję. Jeszcze moje serdeczne podziękowania jako przewodnicząca zespołu do spraw jakości chcę serdecznie złożyć podziękowania szczególne członkom tego zespołu, a mianowicie pani dyrektor do spraw pielęgniarstwa Joannie Chilińskiej, pani pełnomocnik do spraw jakości Jolancie Gryc, pani kierownik działu organizacji Ewie Falkowskiej-Pijagin i panu doktorowi Henrykowi Perkowskiemu. To my doskonale wiemy, ile nas to kosztowało trudu i zaangażowania.
3: Mówi zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa Joanna Chilińska.
12: Nie będę się powtarzać. Naszą ambicją skuteczne leczenie. Podeszliśmy do recertyfikacji i otrzymaliśmy akredytację trzeci raz z rzędu, bez pauzowania wcześniejszego. Tak naprawdę przypominam sobie historycznie, jak to było. Zaczynaliśmy od prostych procedur i wydawało nam się, że będzie to ogromne, trudne przedsięwzięcie i tak było. Pracowaliśmy sami, nie mieliśmy żadnych firm, które nam tutaj pomagały i wprowadzały. Pani pełnomocnik, składam tutaj serdeczne podziękowania pani dyrektor do spraw lecznictwa, Anicie Świętochowskiej, panu dyrektorowi aktualnie, ale wcześniejszej dyrektorzy, których już nie ma tutaj w szpitalu, oni też mieli swój wkład o uzyskanie tych certyfikatów. To jest ogromne przedsięwzięcie, tak jak powiedziała pani dyrektor Świętochowska. To jest ogromna praca, ale my tu pracujemy i robimy wszystko dla dobra naszych pacjentów. Bo jeżeli bezpieczny jest pacjent w środowisku szpitalnym, to też bezpieczny jest personel. Taka jest dewiza. A więc chcemy, żeby ten nasz pacjent był naprawdę tutaj bezpieczny.
3: Mówi zastępca dyrektora do spraw jakości Jolanta Gryc.
13: Tym razem jako pełnomocnik do spraw jakości akredytacji mogę tylko powiedzieć, że to dla nas ogromna duma i zaszczyt, że mogliśmy uzyskać ten certyfikat z bardzo wysoką punktacją 85%, czyli między drugim progiem a najwyższym, mało nam brakuje do najwyższego. Szliśmy według nowych zasad, już mieliśmy za sobą dwie akredytacje, które, bo tak naprawdę jakość polega na ciągłym doskonaleniu. Ciągłe doskonalenie, ciągłe ulepszanie standardów. Mieliśmy już to naprawdę świetnie opanowane, dopracowane. Weszła w życie nowa ustawa, zostały wycofane stare standardy, zostały wprowadzone nowe. Tych nowych standardów jest około 200, ponad 220. My te standardy musieliśmy przede wszystkim zrozumieć, żeby je wprowadzić w życie. I standardy, ocena tych standardów to nie jest tylko sprawdzenie, czy mamy napisaną procedurę. To jest weryfikacja stopnia wdrożenia, kontrola dokumentacji pod kątem realizacji i przede wszystkim akredytacja. To nie są tylko kwestie medyczne, to jest wszystko, to jest cały szpital. To jest administracja, to jest pion techniczny, to jest zarządzanie zasobami ludzkimi, zasilanie awaryjne. Wszystko to, co wpływa na działalność szpitala. I przede wszystkim nie byłoby jakości, gdyby nie było zaangażowania najwyższego kierownictwa dyrekcji szpitala, bo to dyrekcja musi najpierw określić, że chce tą akredytację. Ktoś musi to poprowadzić, wytłumaczyć, a pracownicy muszą chcieć pracować. I my takich pracowników w szpitalu mamy, bo naprawdę poziom procentowy, który osiągnęliśmy, jest dla nas naprawdę ogromną satysfakcją. Wszyscy pracownicy pracowali w pocie czoła. Część techniczna, część administracyjna, część medyczna, część sprzątająca, naprawdę wszyscy. Udało nam się, nowa akredytacja co nowego jeszcze wprowadziła, obligatoryjność standardów. Możemy być świetni z 99% działów, a jeden dział, jeden standard obligatoryjny nie jesteśmy w stanie spełnić. No niestety nie możemy przejść. Jest 16 obligatoryjnych standardów, które musieliśmy przejść. Także uważam, że mamy ogromny sukces, tak, i powód do dumy. Dziękujemy tutaj wszystkim osobom zaangażowanym, bo naprawdę uważam, że nasz szpital wypadł świetnie.
2: SK Łomża.
3: Do służb mundurowych z Łomży i regionu trafiły nagrody. To w ramach konkursu organizowanego przez WORT Służbowo Zawsze Bezpiecznie, mówi Robert Czerwiński, dyrektor WORT-u w Łomży.
14: Konkurs jest przygotowywany z Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym bierzemy czynny udział jak co roku. Ten akurat konkurs był, można powiedzieć, dla służb mundurowych, ale nie tylko. Jest to konkurs Służbowo Zawsze Bezpiecznie, więc osoby, które z różnych firm, czy jest to Straż Pożarna, czy Straż Ochotnicza, Policja, czy też na przykład szpital, poruszają się samochodami służbowymi, brały udział w konkursie. Konkurs ten odbył się 17 kwietnia, a w dniu dzisiejszym mamy finał tego konkursu, czyli rozdanie nagród najlepszym drużynom. Nagrody powędrują do 3 czy 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej naszej łomżyńskiej, dla Policji jest to posterunek w Wiźnie, oraz do Szpitala Wojewódzkiego Łomżyckiego. Przede wszystkim jest to promocja i jeszcze raz powtarzam, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań się na drodze.
3: Mówi Ryszard Duchnowski, komendant łomżyńskiej policji.
15: Dostaliśmy urządzenie do badania trzeźwości. Na co dzień jest ono niezbędne i potrzebne. Jest wykorzystywane w pracy codziennej funkcjonariuszy zarówno ruchu drogowego, jak i prewencji.
13: A to jakieś wyjątkowe urządzenie? Czy to takie, które już macie na stanie, a kolejne się przyda?
15: Kolejne się przyda. Są to urządzenia używane, certyfikowane już przez policję łomżyńską i kolejne na pewno będzie zagospodarowane i wykorzystane. Startowały składy trzyosobowe, dlatego też nasz wynik może nie był rewelacyjny, ale dali radę i jesteśmy w najlepszej ósemce, także to się liczy.
3: Mówi Piotr Mierzajewski z OSP Konarzyce.
16: Dla naszej jednostki jest to bardzo znaczące wsparcie. Jesteśmy jednostką, która jest przy drodze, nowej drodze Via Baltica, droga S61. Znaczna część wyjazdów teraz naszych koncentruje się tak na trasie S61. Jest to najnowszy plecak firmy Black Front. Najnowsze wyposażenie, najnowsze standardy KPP w tym plecaku się zawierają. Dla nas ogromne wsparcie, jakby nie było dla naszej jednostki, byłby to wydatek spory, żeby taki plecak sobie zakupić. Wzięliśmy udział w tym konkursie, udało nam się zdobyć gdzieś tam miejsce, które klasyfikowało nas do tego, żeby taki plecak zdobyć. Myślę, że mieszkańcy i podróżujący tą trasą S61 w zabezpieczeniu tego plecaka mogą czuć się bezpiecznie.
13: Na czym dokładnie polegał ten konkurs z Waszej perspektywy? No właśnie, czy to było trudne i jak to wyglądało dokładnie?
16: Egzamin teoretyczny był takim typowo stricte polegającym na znajomości ruchu drogowym, o ruchu drogowym, bezpieczeństwa z ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy i później był sprawdzian taki praktyczny, jazda samochodem na takich wrotkach, bo nie wiem jak to się dokładnie nazywa. I to było na zasadzie wykonania slalomu, jakichś tam konkurencji takich bardziej praktycznych, celowanych gdzieś w tą stronę praktyczną. Umiejętności techniki jazdy, o tak.
3: Mówi Waldemar Dmochowski z Inspekcji Transportu Drogowego w Łomży.
17: Trzymaliśmy narkotestery, bardzo ważne będą dla nas, dlatego że jakby poszerzą nasze jakby możliwości. Już mamy alkomaty, alkosensory do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a teraz otrzymujemy narkotestery. Do tej pory nie mieliśmy tego, więc tutaj serdeczne podziękowania dla pana dyrektora WORD-u za to, że otrzymaliśmy taką nagrodę. Oczywiście jest to nagroda za udział naszych trzech inspektorów, którym szczególnie dziękuję, bo wywalczyli tą nagrodę. To były i po prostu testy, czyli tak jak zdają uczestnicy na prawo jazdy, czyli przepisy prawa o ruchu drogowym, zdawali z tego zakresu. I potem były to konkurencje techniczne, czyli po prostu jazdy na placu.
3: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
18: To strzała świetlna ostrzegawcza. Jest to taka strzała stosowana już w krajach skandynawskich. Tutaj nasi strażacy wyszli z inicjatywą, że takie wyposażenie naszego pojazdu technicznego będzie potrzebne. Na trasie S61 mamy zwiększoną ilość wypadków drogowych, szczególnie tam w okolicach Śniadowa, Konarzyc. No i w nocy często strażacy podnosili ten problem, że są słabo oznakowani, niewidoczni. Czasami ci kierowcy po prostu nas nie zauważają na drodze. Ta strzała wysuwa się elektronicznie, jest zamontowana na przodzie dachu naszego pojazdu i wskazuje kierunek, z której strony trzeba wyminąć ten nasz pojazd. Wiadomo też, miga. Jest to światło ostrzegawcze. Ostrzega tych kierowców, żeby zachować tą szczególną ostrożność. Nie jest to jeszcze standardem, ale gdzieś już w Polsce wiemy, że niektórzy producenci wrzucają to do swojego standardowego wyposażenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Na tą chwilę, jaką posiadam informację, to jesteśmy jedyni, jeżeli chodzi o jednostkę Państwowej Straży Pożarnej Podlaskiej. Umieszcza się to na dachu z przodu pojazdu gaśniczego. Jest to taki kwadrat o powierzchni mniej więcej metr na metr. Posiada 9 żółtych lampek ostrzegawczych, które potrafią wskazać strzałkę, wymienna z prawej strony, wymienna z lewej strony, ewentualnie, że droga jest zablokowana, czyli takiego X-a. To realnie poprawia nasze bezpieczeństwo.
19: Muzyką się żyje.
20: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic. A podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie. Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
16: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
15: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
16: Za ile?
15: Za złotówkę.
16: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielki piknik

0: Dla rodzin i dzieci jedyny w Polsce żywy dinozaur, dmuchane place zabaw, animatorzy i koncerty. Na naszej scenie Skolim. Skolim.
1: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok.
0: Oraz Brookies. 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina. Zaczynamy od 12. Uwaga, wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
2: I po reklamie.
3: Skolim.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Łomża na czasie.
15: Marta Żabłowska. Możemy już odliczać do wielkiego święta tańca w naszym mieście. Już w piątek w Łomży po raz 25 ruszy wirująca strefa. W tym roku, jak na jubileusz przystało, impreza będzie trzydniowa, a w piątek tancerzy będzie można oglądać na płycie Starego Rynku. Wydarzenie jest darmowe i kolejne dni będą w Hali Kultury, a wcześniej we wtorek można będzie popiknikować. W SP4 szykuje się rodzinny piknik. Zaplanowano sporo różnych atrakcji między 9 a 13.
16: Muzyką się żyje.
17: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
18: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
17: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo, ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: Ty, oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z Daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Wielki piknik rodzinny z koncertami w kurpiowskiej krainie.
7: Sama.
6: 4 czerwca Boże Ciało, kurpiowska kraina koło Myszyńca. W programie dla rodzin i dzieci jedyny w Polsce żywy dinozaur, dmuchane place zabaw, animatorzy i koncerty. Na naszej scenie Skolim. Skolim.
8: Daj mi jedno słowo, a ja już będę owo.
6: Oraz Brookies. 4 czerwca Boże Ciało, kurpiowska kraina. Zaczynamy od 12. Uwaga, wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
9: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
10: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
10: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
9: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
10: Za ile?
9: Za złotówkę.
10: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga, witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez mi tej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel i Mal Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%. RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: Wielki piknik rodzinny

0: rodzin i dzieci jedyny w Polsce żywy dinozaur, dmuchane place zabaw, animatorzy i koncerty. Na naszej scenie Skolim.
1: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok.
0: Oraz Brookies. 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina. Zaczynamy od 12. Uwaga, wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: I po reklamie.
13: Łomża na czasie.
14: Marta Żabłowska. Dziś można wpaść na Błonia przy ulicy Wyszyńskiego. Mamy tam piknik rodzinny. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy wokalne dzieci i młodzieży, dmuchańce, loteria fantowa i koncerty. Na scenie pojawią się Wyrwani z niewoli, zespół wojskowy My z Łomży i zespół szantowy Bond. A kolejne wydarzenie już jutro w parku Jana Pawła II odbędzie się Miejski Dzień Dziecka. Będzie mnóstwo różnych atrakcji. To między 15 a 19.
15: Muzyką się żyje.
16: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
17: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
16: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. My też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie. 2,5 minuty po godzinie 12. To co Wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek. Ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
12: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie. Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
13: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
12: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
13: Za ile?
12: Za złotówkę.
13: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
16: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
15: To dobre cechy charakteru.
16: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
17: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, i to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie, co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na SK.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie masz.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: salonach Antique znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych, wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
8: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
7: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Deska Łomża.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25. urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu, dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK i odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi i oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach, kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto i już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą i słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
5: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge, tak?
4: Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
7: Ojej!
2: U Justynki troszkę mniejszy serduszkiem,
7: tak,
2: u ciebie...
7: Na Dreamlinera.
2: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
1: Cesna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
6: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
7: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
6: Tak, dobrze, no
2: na
6: czole. Następny odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
13: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
17: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: I po reklamie.
11: Łomża na czasie.
12: Cześć, tu Aga Zakrzewska. W czerwcu będziemy obchodzić dni naszego miasta, no i z tej okazji oczywiście tradycyjny koncert na Muszli Koncertowej. W sumie będą to dwa muzyczne dni, bo dzień przed Dniami Łomży, Young Łomża Festival, a 13 czerwca na scenie takie zespoły jak Boys, Piękni i Młodzi, Verdis czy Megi. No i w tym samym czasie świętować będzie również Zambrów. Dni Zambrowa to też potężnie wypełniony program i dwudniowa impreza 13 i 14 czerwca. A gwiazdy wieczoru to m.in. Bro, Skolim czy Dawid Kwiatkowski.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
14: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
13: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
15: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
13: Mówi jedna z uczestniczek, właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
16: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: και φορά.
1: Radio. Radio. Radio.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie. Zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I
2: tyle,
0: córce
2: ile
0: się
2: było
0: chciało?
2: Można.
0: Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rower maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach. Kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Są za mnie słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda. Była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
10: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemność.
10: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać apkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
11: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
14: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
10: słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
15: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
10: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
15: Za ile?
10: Za złotówkę.
15: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielki piknik rodzinny z koncertami w Kurpiowskiej Krainie.
19: Sama.
18: 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina koło Myszyńca. W programie dla rodzin i dzieci jedyny w Polsce żywy dinozaur, dmuchane place zabaw, animatorzy i koncerty. Na naszej scenie Skolim. Skolim.
20: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok.
18: Oraz Brookies. 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina. Zaczynamy od 12. Uwaga, wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
21: I po reklamie.
22: SK.

0: Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał w żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek po zaturnieniu w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
12: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
11: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
13: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
11: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
3: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi?
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski, zgłoszenia darmowe na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Oliver Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński. Aktualny rekordzista Guinnessa kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielki piknik rodzinny.

0: rodzin i dzieci, jedyny w Polsce żywy dinozaur, dmuchane place zabaw, animatorzy i koncerty. Na naszej scenie Skolim.
1: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok.
0: Oraz Brookies. 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina. Zaczynamy od 12. Uwaga, wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
2: I po reklamie.
3: Łomża na czasie.
4: Marta Szabłowska. Dziś można wpaść na Błonia przy ulicy Wyszyńskiego. Mamy tam piknik rodzinny. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy wokalne dzieci i młodzieży, dmuchańce, loteria fantowa i koncerty. Na scenie pojawią się Wyrwani z niewoli, zespół wojskowy My z Łomży i zespół szantowy Bond. A kolejne wydarzenie już jutro w parku Jana Pawła II odbędzie się Miejski Dzień Dziecka. Będzie mnóstwo różnych atrakcji. To między 15 a 19.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
6: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
5: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
7: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają.
0: A kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na sk.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: Peja i Slams Attack na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia, samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej, a ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
16: Hot grill.
17: Grilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
24: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
25: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
26: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: for another.
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
8: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
9: Najchętniej 3-0.
7: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
10: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
7: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
11: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie.
12: Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Chcesz

0: Indie Love Radio SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa statem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha. Pozdrawiam ci, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca. Kocham was, Radio SK, słucham was codziennie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę. I o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
17: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
16: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
17: Za ile?
16: Za złotówkę.
17: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
18: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: I po reklamie.

Milki i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
19: Harmonizer.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
22: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
25: I po reklamie.
26: Łomża na czasie.
27: Marta Żabłowska. Możemy już odliczać do Wielkiego Święta Tańca w naszym mieście. Już w piątek w Łomży po raz 25 ruszy wirująca strefa. W tym roku, jak na jubileusz przystało, impreza będzie 3-dniowa, a w piątek tancerzy będzie można oglądać na płycie Starego Rynku. Wydarzenie jest darmowe i kolejne dni będą w Hali Kultury, a wcześniej we wtorek można będzie popiknikować. W SP4 szykuje się rodzinny piknik. Zaplanowano sporo różnych atrakcji między 9 a 13.
28: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
29: Na kogo liczysz najbardziej?
30: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Pietuszewski.
29: Jaki wynik?
31: 3-1 dla Polski.
29: Co chcecie zobaczyć od kadry?
31: Zgranie generalnie większe.
28: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
0: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
28: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
19: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
15: Nie musisz.
14: Jak to nie muszę?
15: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease?
15: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
14: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
15: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
14: I to gdzie?
15: To tu. Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
18: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wielki piknik.

0: rodzin i dzieci, jedyny w Polsce żywy dinozaur, dmuchane place zabaw, animatorzy i koncerty. Na naszej scenie Skolim. Skolim.
1: Daj mi jedno słowo, a ja już będę owo.
0: Oraz Brookies. 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina. Zaczynamy od 12. Uwaga, wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: Elska Łomża.
1: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem Radia SK Łomża. Marta Szabołowska. Zapraszam. Studentki i studenci drugiego roku pielęgniarstwa wzięli udział w uroczystości czepkowania w Akademii Łomżyńskiej. Jak mówią, to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja i pomoc chorym. Posłuchajcie, jakie emocje im towarzyszyły i dlaczego zdecydowali się na taką ścieżkę kariery.
2: Trochę trem jest, tak szczerze powiedziawszy, no ale takie wydarzenie jest dosyć oficjalne, no i trema jest, ale wzruszenie też, no bo to jednak jakby pierwsze nasze takie czepkowanie, pierwsze takie zdarzenie z taką sytuacją, no i nie wiem co powiedzieć, trochę wzruszenie jest, ale więcej tego stresu, no najwięcej.
1: A co dla Was oznacza ten czepek?
2: To już jest takie wejście tak naprawdę do tego świata pielęgniarki i tak naprawdę no znaczenie dla nas ma takie, że już jesteśmy w tym zawodzie i że swoje już trochę zrobiłyśmy, tych praktyk dużo było, więc już ma takie dla nas znaczenie, no, że po prostu weszłyśmy w ten świat tak jakby i wchodzimy, już jesteśmy tak oznaczone tym czepkiem, jak mogę to tak określić. No jako pielęgniarki już takie na drugim roku, ale wstępnie jest na głowie, już widać, że jesteśmy w tym świecie.
3: To połowa za nami. Ja osobiście uważam, że no, praktyki mnie przekonały do tego zawodu i że nie żałuję swojej decyzji wyboru takiego kierunku. W moim przypadku to zainteresowanie medycyną,

0: Chęć pomagania ludziom. Mam osoby w rodzinie, które są związane z medycyną, ale nie, że stricte z pielęgniarstwem. Ja już tak mniej więcej mam określone, nie wiem jak koleżanka. Na ten moment to ja myślę o anestezjologii, pracę jako instrumentariuszka, coś w tym stylu.
1: A ja na ten moment myślę o w sumie tak naprawdę oddziałach takich wewnętrznych, intensywnej terapii, coś takiego, gdzie się cały czas coś dzieje, no bo jednak lubię tę pracę i lubię cały czas. No, jak się cały czas po prostu coś dzieje i jest co robić i w sumie to jest mój wybór jak na razie, ale jeszcze wszystkich oddziałów nie przybyłyśmy, jakby nie mamy wszystkich zasobów, więc jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie i gdzie będzie praca w sumie, bo to też jest ważne.
2: Ale stawiacie na łącze? Czy...
1: Ja na pewno w przyszłości gdzieś wyjadę za granicę, to jest takie pewne, ale no w Łomży... Nie wiem, czy zostanę. Bardziej może Warszawa. Planuję magisterkę w Warszawie, więc może tam gdzieś praca na licencjacie się znajdzie, a ta magisterka zaocznie będzie dalej robiona, więc chcę się podszkalać jeszcze więcej i chodzić na szkolenia, robić specjalizację, więc na pewno coś więcej będzie i pewnie poza Łomżą, no bo tak wybrałam jak na razie.
0: A jeśli chodzi o mnie, no to ja... Na pewno większe miasta jakieś i raczej w Polsce, tak.
2: Czy to jest taki moment w życiu, który się zapamięta właśnie do końca życia?
3: Na pewno, ponieważ moja mama też jest pielęgniarką i wczoraj nawet pokazywała mi swoje zdjęcia i były wielkie wspominki tych czasów, więc na pewno będziemy pamiętać do końca życia to.
2: Co dla Was znaczy ten czepek?
4: No to jest znaczący moment, bo przede wszystkim... doświadczymy to, że osiągnęliśmy jednak coś, że tutaj wystąpimy, że już 2 lata za nami i już faktycznie został nam rok.
2: To jest trudna przygoda?
5: Na pewno jest trudne i wymagające, wymaga od nas cierpliwości dużo i też takiej umiejętności pracy z ludźmi. No wiadomo, jest też dużo nauki na tym kierunku, ale jest to bardzo wdzięczny kierunek i piękny zawód w przyszłości. Uwielbiam. Najpiękniejsza jest ta wdzięczność ludzi za to pomoc i jeżeli widzimy, że ktoś jest zadowolony, że jesteśmy przy nim, możemy mu jakoś pomóc, no to jest bardzo, bardzo cudowne uczucie.
2: Dlaczego pielęgniarstwo?
3: Ja na początku w sumie też również po mamie, ale tam jeszcze dużo osób jakby z mojego środowiska jest pielęgniarkami są i to też miało duży wpływ na to i sama chciałam spróbować i bardzo mi się to spodobało i cieszę się, że zostałam na tym kierunku i wybrałam go.
4: Ja zawsze chciałam coś związanego z człowiekiem. Nie spodziewałam się, że akurat to będzie pielęgniarstwo, ale pierwsze praktyki spowodowały to, że tylko się utwierdziłam w tym, że to jest zawód, w którym bym chciała działać. Sam fakt tego, że ludzie, którzy otaczają personel, ale także i ludzie, którym się pomaga, są wdzięczni i sam uśmiech, to wszystko wynagradza ten trud.
5: W tym semestrze szczególnie było dużo zajęć praktycznych. Byliśmy cały czas w szpitalu i chyba ten szpital to jest takie najfajniejsze doświadczenie. Dużo też było właśnie, tak jak mówiłam, nauki, ale minęło szybko, bardzo szybko.
3: Tak samo jak koleżanka powiedziała, te 2 lata minęły dosłownie jak tydzień, więc ja jestem sama jeszcze w szoku, że już skończyłyśmy praktycznie 2 rok i został nam rok, zostaniemy pielęgniarkami.
6: Jest ciekawie, nas tylko 4 rodzynków, no ale dajemy radę tutaj z chłopakami, a dziewczyny bardzo miłe. Zawsze jak potrzebujemy jakiejś pomocy, to są bardzo, bardzo pomocne, więc cieszymy się, że nas jest tylko i aż tylu. Tak jak tutaj było dzisiaj wspomniane, właśnie dużo pięknych słów wypowiedziane, że jest to bardzo potrzebny, szlachetny zawód, gdzie można właśnie pomóc ludziom. Trzeba też tam troszeczkę się nauczyć takiej empatii w stosunku do ludzi, więc no, cieszymy się bardzo z tego, że mamy taką możliwość studiowania właśnie tutaj i takiego kierunku. Szczerze mówiąc, gdzieś zawsze mnie to tak prosto mówiąc kręciło troszeczkę, ale gdy przeglądałem trochę się razu kierunki z studiów i zobaczyłem właśnie pielęgniarstwo, to był taki strzał, że po prostu, że wiedziałem, że to. Myślę...
2: Jaka specjalizacja?
6: Ciężko mówić tutaj jeszcze o konkretnej specjalizacji, ale myślę, że właśnie w tych rejonach, gdzieś tam w okolicy Łomża, raczej tutaj bym chciał zostać i znaleźć pracę w przyszłości, ale Jeżeli mówiąc o konkretnych właśnie tutaj oddziałach czy specjalizacjach, to jeszcze ciężko mi powiedzieć. Muszę jeszcze do końca skończyć swoją drogę edukacyjną i wtedy zobaczymy, jak to będzie.
7: Mówi prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Joanna Chińska.
8: To jest dla nas ogromny, wzruszający moment, szczerze. 40 lat temu przypięto mi po raz pierwszy biały czepek. Ja bardzo intymnie, osobiście wspominam ten moment. Wiem, że ta opieka w momencie przypinania tego czepka, jeżeli chodzi o opiekę nad studentem, ma ogromne znaczenie. Oni rozumieją fakt naszych gestów. Byli do tego skrupulatnie przygotowywani w kwestii wiedzy, umiejętności, ale też przekazujemy im cały czas to, co jest najważniejsze w tym zawodzie. To, czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się nauczyć, to, z czym się rodzimy i to, co powinniśmy pielęgnować, to jest ta empatia. I my tak chcemy z tą empatią, żeby ten czepek, który my przypinamy, dla nas ogromny symbol, ważny symbol zawodu pielęgniarki. Ja dumna jestem z tego, że jestem pielęgniarką. I wcale mi ten czepek by nie przeszkadzał, gdybym musiała go nosić na co dzień, każdego dnia. Ktoś kiedyś powiedział, że pielęgniarka to superhero. To prawda. Dobra pielęgniarka to adwokat, oczy pacjenta na świat, na jego problemy. My tak naprawdę widzimy wszystko. Miałam kiedyś takiego mentora na studiach, który powiedział, że pielęgniarka musi być najlepszej wody. Podpisuje się pod tym dwiema rękoma. Musi być najlepszej wody.
7: I rozumiem, że za chwilę wypuszczycie w świat właśnie takie osoby.
8: Tak, bo to są ludzie, jak widać było na ceremonii czepkowania, ogromnie wzruszeni, przygotowani świadomie, mentalnie. I ja jako opiekun ich zauważyłam, że to są ludzie, którzy są gotowi do różnych akcji, do różnych takich wydarzeń, które czasami no, są dla nich też trudne, ale nie widzę tego strudzenia, więc wydaje mi się, że jestem z nich dumna. Jako opiekun jestem z nich dumna.
7: Będąc w szpitalu na przykład, oczekujemy właśnie takiego wsparcia, dobrego słowa, ale czy w tej pracy pielęgniarki, gdzie jest masa różnych procedur, masa różnych obowiązków, jest właśnie czas na poświęcenie tego czasu pacjentowi?
8: Jest czas, bo każda procedura to nie jest tylko instrumentalne wykonanie czynności, ale w każdej procedurze jest ten moment tej empatii, tego współodczuwania, moment, kiedy możemy porozmawiać z pacjentem. Więc tak naprawdę to nie musi być specjalnie zarezerwowany czas na to, żeby być przy pacjencie. Każda procedura to jest takim momentem zarezerwowanym dla bycia z pacjentem. I mamy ten czas. Tylko musimy po prostu pamiętać o tym, że tak jest, że to się może komuś przydać, nawet to dobre słowo, nie tylko wykonanie idealnej procedury, słowo też.
7: Mówi rektor Akademii Łomżyńskiej Dariusz Surowik.
9: To jest na naszej uczelni, na Akademii Łomżyńskiej, najbardziej popularny kierunek i rzeczywiście no, jest bardzo sfeminizowany, tak, cały czas, zwłaszcza teraz. Być może to ma związek z uposażeniami, które rzeczywiście są godne w tej chwili, ale myślę, że samo wynagrodzenie nie byłoby odpowiednim imperatywem motywacyjnym. Raczej to jest pasja, to jest powołanie, to jest służba i tego uczymy naszych studentów i jesteśmy przekonani, że nasi studenci pracując w zawodzie pełnią służbę, wykonują to z pasją i robią to z powołaniem.
7: Jak dużo studentek przede wszystkim wypuszczacie w świat kamieniów zawodowych?
9: Przyjmujemy około, ponieważ mamy limit 90 osób. Ja jako rektor nawet rozmawiałem z władzami dziekańskimi, żeby ten limit zwiększyć, ale panie dziekan od razu proszą mnie, wręcz błagają, żeby nie zwiększać tego limitu ze względu na to, że bardzo poważnie podchodzimy do poziomu kształcenia i jest kłopot z zapewnieniem zajęć praktycznych, ponieważ jest to kierunek standaryzowany, gdzie zajęcia praktyczne powinny odbywać się i mają odbywać się w małych grupach od 4 do 6 osób, stąd miejsc w szpitalu czy miejsc w przychodniach, w Łomży i najbliższym regionie jest bardzo mało, stąd ograniczamy to. Czyli mamy limit 90 osób i około 90 osób przyjmujemy, ale jest dropout. Tak jak dzisiaj obserwowaliśmy, w czepkowaniu uczestniczyło około 60 studentów, czyli około 30% studentów nie podołało albo zrezygnowało.
10: SK Łomża.
11: Ponad 3 miliony złotych czekają na wydanie. Trwa 14. edycja budżetu obywatelskiego Łomża. Pomysły będą przyjmowane jeszcze przez półtora tygodnia. To czas dla nas, by zmienić coś w najbliższej okolicy. I nie tylko, mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.
12: To już 14. edycja budżetu partycypacyjnego. Jak widzimy, nasze miasto zmienia się dzięki dobrym projektom, dzięki dobrym pomysłom naszych mieszkańców. Chcemy też zachęcić naszych mieszkańców do udziału w kolejnej edycji. Tak jak Państwo widzicie, 3 200 000 złotych przeznaczone na budżet obywatelski. To rekordowa kwota. Mam nadzieję, że też podobnie jak w latach poprzednich, nasi mieszkańcy wykażą się ogromną kreatywnością i pomysłami, dzięki którym nasze miasto będzie się mogło zmieniać. Jesteśmy w miejscu szczególnym, bo jest to boisko do koszykówki 3x3. Właśnie to boisko powstało dzięki inicjatywie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, zostało zrealizowane i warto też podkreślić, że turniej w koszykówkę 3x3 uzyskał w ostatniej edycji największą liczbę głosów, więc widzicie Państwo, mamy zadania inwestycyjne, mamy zadania miękkie i taki też jest tegoroczny budżet 2027, bo oczywiście mówimy o pomysłach na ten budżet będzie realizowany w następnym roku. Chcemy też zaangażować jak największą liczbę osób do tego, żeby promować budżet obywatelski, żeby mieszkańcy zgłaszali pomysły, bo widzimy, że jest to dobry kierunek i zarówno zadania inwestycyjne, jak i zadania osiedlowe są istotne w funkcjonowaniu naszego miasta i miejmy nadzieję, że ten budżet obywatelski 2027 będzie również udany jak poprzednie edycje. Zachęcam Państwa do zgłaszania pomysłów.
11: Mieszkańcy Łomży i regionu ponownie skorzystają z bonów edukacyjnych. Do regionu na ten cel ma trafić ponad 30 milionów złotych. Cel projektu to podniesienie kompetencji, nabycie kwalifikacji albo przekwalifikowanie.
13: Będziemy rozpoczynać procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie na kolejne bony edukacyjne. To 34 miliony złotych dla subregionu łomżyńskiego.
11: Mówił Dariusz Budrowski, prezes Fundacji Filary Rozwoju. Jeszcze w tym tygodniu planowane jest otwarcie mostku na Łomżyczce. Obecnie trwa procedura odbiorowa. Jak poznamy dokładny termin otwarcia, od razu damy Wam znać. Łomżyński Klub Sportowy na razie bez licencji na grę w drugiej lidze. W związku z możliwym awansem klub bierze udział w procedurze licencyjnej. ŁKS nie otrzymał licencji w pierwszej instancji. Decyzja wynika z konieczności uzupełnienia wymaganych dokumentów i klub zakłada, że w trybie odwoławczym dojdzie do przyznania licencji. A w sobotę już ostatni mecz. Łomżyński Klub Sportowy na własnym boisku podejmie Mławiankę Mława. Na ten moment bez udziału publiczności.
10: SK Łomża News.
11: Czas na magazyn radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. Będzie przebudowa kolejnego odcinka Wojska Polskiego między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Prace mają ruszyć już za kilka tygodni, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński.
14: Podpisaliśmy umowę z firmą PBK z Łomży na realizację przebudowy ulicy Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja ta obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. Zakończenie prac planowane jest za 5 miesięcy. Ulica Wojska Polskiego przez wiele lat była jedną z najbardziej eksploatowanych tras w naszym mieście. Jeszcze przed oddaniem obwodnicy Via Baltiki odbywał się tędy intensywny ruch, w tym przede wszystkim pojazdów ciężarowych, co miało ogromny wpływ na degradację stanu nawierzchni. Modernizacja tej drogi jest konieczna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i komfortu podróżowania mieszkańców oraz kierowców przejeżdżających przez Łomżę. Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej o szerokości 2,5 metra. W razie potrzeby wykonawca będzie musiał usunąć również kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną. Prace te obejmą także roboty sanitarne i elektryczne. Przewidzieliśmy m.in. regulację wysokościową zasuw wodociągowych i gazowych, przebudowę ewentualnych kolizji z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi oraz przebudowę dwóch odcinków linii kablowej. W planach jest również demontaż trzech wysłużonych już słupów oświetleniowych betonowych i montaż nowych 10-metrowych słupów ocynkowanych z wykorzystaniem istniejących opraw oświetleniowych już z nowoczesnymi LED-owymi oprawami. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną lub telekomunikacyjną wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i przełożenia tych instalacji. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca, po zakończeniu robót na odcinku obecnie prowadzonym, przebudowywanym w ciągu ulicy Wojska Polskiego między rondem Świętego Brunona a ulicą Tkacką. Inwestycja ta jest dofinansowana z rezerwy ogólnej na 2025 rok z Ministerstwa Infrastruktury. Tylko w tym roku ulica Wojska Polskiego zostanie przebudowana na 650 metrach. Łączna wartość dofinansowania na te zadania to blisko 4 miliony złotych.
10: SK Łomża.
11: Łomżyński Szpital z certyfikatem akredytacyjnym to potwierdzenie jakości usług i dodatkowe pieniądze, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
15: Bardzo się cieszę, że już po raz kolejny mogę gościć w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym spotyka się niezwykle wysoka jakość leczenia pacjentów, ale też taką troską i empatią. To jest rzeczywiście wyjątkowe połączenie tych dwóch elementów i dlatego myślę, że Szpital Wojewódzki w Łomży uzyskał certyfikat akredytacyjny, który będę miała przyjemność dzisiaj przekazać na ręce pana dyrektora i ten certyfikat podkreśla rzeczywiście, że leczenie pacjentów w tym szpitalu, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży jest na najwyższym poziomie i myślę, że pacjenci mogą się tutaj czuć bezpiecznie, dobrze zaopiekowani, ale też, co warto podkreślić, to nie tylko wysoka jakość leczenia, ale tak jak wspomniałam, również komfort i ta codzienna troska o pacjentów. Ten certyfikat jest również wyrazem uznania dla kierownictwa szpitala, dla całego zespołu zarządzającego, bo jak Państwo wiecie, bez sprawnego, dobrego zarządzania, planowania, pozyskiwania środków, organizowania pracy i leczenia nie byłoby tych wielu sukcesów, które pan dyrektor wraz z zespołem osiąga, za co serdecznie dziękuję i serdecznie tych sukcesów gratuluję. I oczywiście muszę też dodać, że tego wszystkiego nie byłoby bez wsparcia władz województwa. Pani marszałek Wiesława Burnos wraz też z zespołem, z kolegami z zarządu województwa jest rzeczywiście dobrym duchem nie tylko tego szpitala, ale również tego szpitala i też we wszystkich inwestycjach, środkach, które przekazuje Ministerstwo Zdrowia dla Szpitala w Łomży. Też jest tutaj aktywne wsparcie ze strony pani marszałek, bo Państwo wiecie, że szpitale mają też obowiązek uiszczenia wkładu własnego i tutaj pani marszałek jest tą osobą, która zawsze zadba, żeby szpital mógł wszystkie te pieniądze, które pozyskał, rzeczywiście wykorzystać i wdrożyć z korzyścią dla pacjenta. Ja też cieszę się, że dzisiaj możemy mówić o inwestycjach. Miałam przyjemność już spotkać się też z Państwem parę miesięcy temu. Zaczynaliśmy wtedy pierwsze zrealizowane zadania, oddawaliśmy z Krajowego Planu Odbudowy. Bardzo się cieszymy, że szpital pozyskał tak istotne środki z KPO, bo to jest 95 milionów wartość projektów z KPO realizowana tu w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. 25 milionów projekt modernizacji i wyposażenia bloku operacyjnego. No, drodzy Państwo, to jest wejście nie tylko w XXI wiek, ale też w XXI wiek. System robotyczny, wyposażenie, modernizacja. No, myślę, że pacjenci i z Łomży, ale też z całego województwa i spoza województwa, bo to już słyszymy, że szpital też wspomaga i oferuje leczenie też pacjentom spoza województwa podlaskiego. No myślę, że to jest powód do dumy i wszyscy będziemy mogli korzystać z tej profesjonalnej opieki, z wysokospecjalistycznego leczenia, no i z tych inwestycji, które w szpitalu są realizowane. Więc bardzo się cieszę, dziękuję i wielkie gratulacje panie dyrektorze, pani marszałek, panie marszałku i wszyscy państwo, bo to praca też całego zespołu.
11: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
16: Te środki finansowe, o których mówiła pani minister, prawie 95 milionów złotych z KPO i do tego jeszcze kilkanaście milionów z Funduszu Medycznego, który zasilił inwestycje Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, to domena i obszar odpowiedzialności pani minister w Ministerstwie Zdrowia i za tą życzliwość bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich łomżyniaków i też wszystkich leczących się tutaj dziękujemy. Dziękujemy również pani marszałek Burnos Wiesławie, mojej koleżance z Zarządu Województwa Podlaskiego, aczkolwiek ona nie uczestniczy w tych konferencjach wszystkich, ale mamy taki poziom zaufania między sobą, że spokojnie mogę reprezentować ją podczas tych wydarzeń w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, a rzeczywiście jak sami drodzy dziennikarze zauważyliście, mieliśmy już ich tyle i było tyle tych przedsięwzięć, że naprawdę możemy być dumni z poziomu inwestycyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Dzisiaj są dwa przedsięwzięcia. Pierwszy to, bo tutaj jakby unika nam ten temat, to jest nadanie certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia. To jest niezwykłe przedsięwzięcie też, bo szpital dobrowolnie się poddał takiej akredytacji, bo specjalna komisja badała tutaj z Centrum Monitorowania Jakości Placówek Ochrony Zdrowia, monitorowała nasz szpital, zinwentaryzowano 16 obszarów funkcjonowania i taki certyfikat, 81% ze 100 otrzymaliśmy punktów i taki certyfikat dzisiaj zostanie szpitalowi przez panią minister nadany. To świadczy o dużym poziomie i tym inwestycyjnym, technicznym, poziomie medycznym i poziomie organizacyjnym. To wszystko ma związek ze sobą. I ktoś by pomyślał, pewnie dyrektor sobie zawiesi jakąś laurkę na ścianie i nic tam nie daje. A daje nam, proszę Państwa, bo jeżeli kontrakt szpitala wynosi około 300 milionów rocznie, to 1,5% dostaniemy z ekstra środków finansowych do tego budżetu, czyli to jest około 5 milionów złotych rocznie, czyli dobrze było poddać się temu badaniu. A dlaczego poddaliśmy się temu badaniu? Bo wiedzieliśmy, że poziom szpitala już jest tak wysoki i tak dobry pod każdym z tych względów, że na pewno tą procedurę przejdziemy. Zauważcie Państwo też, że jest to pierwszy szpital w województwie podlaskim, który taką procedurę przeszedł i jeden z 10 w Polsce. To też warto zapamiętać. Drugie wydarzenie, które jest dzisiaj, to oczywiście otwarcie bloku operacyjnego i też środki z KPO. To jest prawie 25 milionów złotych. Wyremontowanie tego miejsca i zakup sprzętu, plus do tego oczywiście środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To właśnie czyni nas, że pacjentów mamy więcej, a pacjent to też środki finansowe, które tutaj przybywają. Zwracamy, ja już to tysiąc razy powtarzałem, zwracamy uwagę na to, żeby szpital się bilansował, a więc był finansowo sprawny, żeby miał najlepszy sprzęt, a wszystko w tym momencie idzie w tym kierunku i żeby ludzie, którzy tutaj leczą, byli najbardziej wykwalifikowani. powoli idziemy w tym kierunku i wkrótce ten najwyższy poziom, nie tylko 81%, ale 100% osiągniemy.
11: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.
8: Ja tylko jeszcze dodam, że z budżetu województwa również dokładamy duże środki, nie tylko do waszego szpitala, do każdego szpitala. Każdy szpital otrzymuje proporcjonalne duże wsparcie. W tym wypadku, w tej kadencji ponad 40 milionów z budżetu województwa poszło wsparcia. To są pieniądze, które są niezbędne po to, żebyście realizowali różnego rodzaju programy unijne, interregi. Także i ten kierunek cały czas będzie dalej realizowany, jeżeli będziemy wspólnie dalej pracować.
11: Mówi dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Domasiewicz.
17: Przejście akredytacji jest to ogromne wyzwanie dla całego szpitala, bo tak naprawdę kontrolowane są wszystkie komórki, które funkcjonują w tym szpitalu, stąd ten proces jest długotrwały, same przygotowanie. Jest też pewne ryzyko, bo sami Państwo wiecie, jeżeli poddaje się kontroli, no to oczywiście wierzymy w siebie, wiedzieliśmy, że przejdziemy, ale zawsze jest to ryzyko, że może coś się nie powieść, no bo to są osoby z zewnątrz, które naprawdę przeglądają wszystko skrupulatnie i nam to się udało. Naprawdę mamy to. Mamy tą jakość, o której mówiłem tutaj od pierwszego dnia mojej pracy, że na to stawiamy, na jakość, na infrastrukturę, na właśnie na naszych pracowników, ale bo dla nas najważniejszy jest pacjent, ale żeby ten pacjent mógł być dobrze zaopiekowany, żeby mógł być zadowolony z tej opieki, którą tutaj świadczymy, potrzeba i tych inwestycji, i tych pieniędzy na inwestycje. Przede wszystkim potrzeba ludzi dobrej woli i tutaj pani marszałek, moja tak naprawdę przełożona, no od samego początku dała mi kredyt zaufania, a dobrze wiecie, że ze światem ochrony zdrowia nie byłem związany i to jest naprawdę moje wielkie podziękowania, że mi tak naprawdę zaufaliście. Nasz, jak my to nazywamy, pana marszałka, ambasador ziemi łomżyńskiej, zawsze przy mnie, zawsze razem tutaj współpracujemy, walczymy, żeby tu się po prostu działo, tak żeby mieszkańcy Łomży czuli, że województwo podlaskie to jedno. Tych szpitali jest wiele i my jesteśmy częścią tej ochrony zdrowia w Podlaskim, ważną częścią, a dzisiaj pokazujemy też, że jakościowo też istotną, tak, bo to jest pierwsza akredytacja w województwie podlaskim. Oczywiście służymy pomocą, wszystkim dziękujemy. Dziękuję przede wszystkim moim współpracownikom, którzy oczywiście blisko 1500 osób to wypracowało, tak, ja mam tylko ten zaszczyt odbierać tą nagrodę. Pani Ola Gryco, której trzeba tutaj wspomnieć, no w pocie czoła i to naprawdę nie była praca, jak to się mówi, do 15-16, tylko do 20 i nocami, żeby to było wszystko dopięte na ostatni guzik. Też te inwestycje pomogły przez rok, tak? No bo jeżeli ktoś przyjeżdża do ośrodka i widzi, że zarząd jest sprawny, że bardzo dużo inwestuje, no na pewno to pomaga. Janusz Cieciurski, prezes PFR-u, ogromna praca w początku tego roku, żeby zapewnić tam finansowanie. To w ogóle sukces nigdy nie jest jednoosobowy, tak? To jest zbiór wielu ludzi, w naszym przypadku to mówimy o ponad 1000, tak? Blisko 1500 plus zarząd województwa. Bez zarządu województwa tak naprawdę żaden dyrektor nie będzie sprawnym dyrektorem, bo wszyscy to dokładnie wiemy, że od środków finansowych, od zapewnienia tych wkładów własnych wszystko zależy. My możemy napisać naprawdę świetny projekt, ale jeżeli nie będzie w szczególności zarządu województwa, jeżeli ten zarząd województwa no nie weźmie na siebie, na swoje barki tego sfinansowania wkładu własnego, my byśmy nie zrobili nic, bo to są potężne miliony. Blisko 160 milionów w tym krótkim czasie tutaj się realizuje. I tak naprawdę Państwa co chwilę zapraszamy. Bez mała teraz będzie to raz w tygodniu, kiedy będziemy pokazywać to wszystko, co już zostało wykonane, z czego nasi pacjenci już mogą korzystać. Ja Państwa zapewniam, że to jest wielkie wow. To jest wszystko, co najlepsze na rynku. Znajduje się dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i to, co powiedział ordynator na naszym ostatnim spotkaniu, to jest sprzęt światowej klasy. Nie ma lepszego na świecie to, co Państwu prezentujemy. I to jest ważne z perspektywy ochrony zdrowia, żeby nasi mieszkańcy, mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu łomżyńskiego nie musieli szukać tej pomocy gdzie indziej. No bo jeżeli jedziesz po mieście i widzisz ogromny budynek, blisko 17 hektarów, no to trudno, szpital wojewódzki w Łomży, to trudno, żebyś tej pomocy szukał poza granicami województwa. My chcemy w tym województwie zapewnić dla naszych mieszkańców właśnie wszystko, kompleksową opiekę. To, co my potrafimy najlepiej robić w Łomży, zrobimy to w Łomży, ale zarząd województwa ma pod sobą wiele innych wspaniałych szpitali. Jeżeli coś wymaga dalszej opieki pacjenta, no to oczywiście one też świadczą pomocą i ja myślę, że to też jest ważne, bo nigdy o tym nie mówiliśmy, że ta współpraca współpraca pomiędzy nami, dyrektorami tych szpitali i ta wymiana doświadczeń, bo ja jestem nowy w tym środowisku, moi koledzy są, że tak powiem, wiele lat i tutaj też służą pomocą. Dlatego ja mówię, że wiele rzeczy tu się udało, ale to zawsze był zbiór wielu ludzi, którzy tą przysłowiową cegiełkę dołożyli, podpowiedzieli, no i dzięki temu jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Oczywiście na co dzień, no to są moje zastępczynie, które mnie tutaj bardzo szybko w temat wprowadziły, pani Anita Świętochowska, dyrektor do spraw medycznych, i pani dyrektor Chilińska, która odpowiada za ten sektor, no pani pielęgniarek, które no bardzo wysoko są oceniane i bardzo wysoko też zostały ocenione w tej właśnie akredytacji. Lekarze, pielęgniarki. Myślę, że odczarowaliśmy ten szpital właśnie przez to, że mamy certyfikat jednostki niezależnej. Tak? To nie jest ktoś wewnętrzny, ktoś, kogo, nie wiem, z województwa, kogo znamy. Nie, przyjechały osoby zewnętrzne, sprawdzili w tym szpitalu tak naprawdę wszystko. No i okazało się, że to wszystko, o czym mówiliśmy, co zapowiadaliśmy, rzeczywiście znalazło ten wydźwięk w tym dokumencie, ale tak naprawdę w finansowaniu. Bo to są 4 lata, 1,5% do kontraktu. To są też ogromne pieniądze, za co tak jeszcze raz dziękuję.
11: Mówi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Anita Świętochowska.
18: Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia to dobrowolne, prestiżowe potwierdzenie na to, że jesteśmy placówką, która świadczy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości opieki. Główne korzyści z posiadania akredytacji to są wyższe przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz większe zaufanie pacjentów. Jeżeli chodzi o Fundusz Zdrowia, to tak jak tutaj już zostało powiedziane, dodatkowe przychody, czyli 1,5% od kontraktu do kontraktu, dodatkowe przeliczniki, współczynniki oraz dodatkowe punkty podczas kontraktowania nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także jest to bardzo istotne do projektów, bo w ten sposób też dostajemy dodatkowe punkty w różnych projektach, czyli tutaj w inwestycjach. Również to ma duże znaczenie. Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości wymusza wprowadzenie rygorystycznych standardów minimalizujących ryzyko błędów medycznych, zakażeń oraz poprawia bezpieczeństwo pobytu w placówce. Certyfikat akredytacyjny jest dowodem na to, że należymy do elity świadczeniodawców. Dzięki temu mamy zaufanie pacjentów. Ci pacjenci do nas będą przyjeżdżać, będą chcieli się u nas leczyć, a także będzie zainteresowany naszą placówką wykwalifikowany personel. W imieniu zarządu i pracowników szpitala serdecznie pragnę podziękować Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za przeprowadzenie procesu akredytacji oraz przyznanie certyfikatu. To ogromne jest dla nas wyróżnienie, które świadczy o tym, że nasza placówka świadczy usługi na najwyższym poziomie. Serdecznie chcę podziękować za profesjonalizm, konstruktywne uwagi oraz współpracę podczas audytu. Nasza kontrola przebiegała w styczniu 2026 roku. Byliśmy jednym z pierwszych szpitali, który przechodził akredytację na nowych zasadach. Jesteśmy jedynym szpitalem w województwie podlaskim, który ma akredytację właśnie na nowych zasadach, bardzo trudnych, wymagających i rygorystycznych, często zero-jedynkowych. I dlatego tutaj chcę serdecznie podziękować z całego serca naszym pracownikom za ich trud, zaangażowanie i profesjonalizm, przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu akredytacyjnego. To certyfikat akredytacyjny to nasz wspólny sukces. I dziękuję naszym pracownikom za codzienne zaangażowanie, codzienną pracę, przestrzeganie najwyższych, rygorystycznych procedur oraz za profesjonalizm, bo dzięki temu jesteśmy zespołem najwyższej jakości, najwyższej klasy. I dlatego tutaj serdecznie dziękuję. Jeszcze moje serdeczne podziękowania jako przewodnicząca zespołu do spraw jakości chcę serdeczne złożyć podziękowania szczególne członkom tego zespołu, a mianowicie pani dyrektor do spraw pielęgniarstwa Joannie Chilińskiej, pani pełnomocnik do spraw jakości Jolancie Gryc, pani kierownik działu organizacji Ewie Falkowskiej-Pijagin i panu doktorowi Henrykowi Perkowskiemu. To my doskonale wiemy, ile nas to kosztowało trudu i zaangażowania.
11: Mówi zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa Joanna Chilińska.
8: Nie będę się powtarzać. Naszą ambicją skuteczne leczenie. Podeszliśmy do recertyfikacji i otrzymaliśmy akredytację trzeci raz z rzędu, bez pauzowania wcześniejszego. Tak naprawdę przypominam sobie historycznie, jak to było. Zaczynaliśmy od prostych procedur i wydawało nam się, że będzie to ogromne, trudne przedsięwzięcie i tak było. Pracowaliśmy sami, nie mieliśmy żadnych firm, które nam tutaj pomagały i wprowadzały. Pani pełnomocnik, składam tutaj serdeczne podziękowania pani dyrektor do spraw lecznictwa, Anicie Świętochowskiej, panu dyrektorowi aktualnie, ale wcześniejszej dyrektorzy, których już nie ma tutaj w szpitalu, oni też mieli swój wkład o uzyskanie tych certyfikatów. To jest ogromne przedsięwzięcie, tak jak powiedziała pani dyrektor Świętochowska. To jest ogromna praca, ale my tu pracujemy i robimy wszystko dla dobra naszych pacjentów. Bo jeżeli bezpieczny jest pacjent w środowisku szpitalnym, to też bezpieczny jest personel. Taka jest dewiza. A więc chcemy, żeby ten nasz pacjent był naprawdę tutaj bezpieczny.
11: Mówi zastępca dyrektora do spraw jakości Jolanta Gryc.
19: Tym razem jako pełnomocnik do spraw jakości akredytacji mogę tylko powiedzieć, że to dla nas ogromna duma i zaszczyt, że mogliśmy uzyskać ten certyfikat z bardzo wysoką punktacją 85%, czyli między drugim progiem a najwyższym, mało nam brakuje do najwyższego. Szliśmy według nowych zasad, już mieliśmy za sobą dwie akredytacje, które, bo tak naprawdę jakość polega na ciągłym doskonaleniu. Ciągłe doskonalenie, ciągłe ulepszanie standardów. Mieliśmy już to naprawdę świetnie opanowane, dopracowane, weszła w życie nowa ustawa, zostały wycofane stare standardy, zostały wprowadzone nowe. Tych nowych standardów jest około 200, ponad 220. My te standardy musieliśmy przede wszystkim zrozumieć, żeby je wprowadzić w życie. I standardy, ocena tych standardów to nie jest tylko sprawdzenie, czy mamy napisaną procedurę. To jest weryfikacja stopnia wdrożenia, kontrola dokumentacji pod kątem realizacji i przede wszystkim akredytacja. To nie są tylko kwestie medyczne. To jest wszystko, to jest cały szpital. To jest administracja, to jest pion techniczny, to jest zarządzanie zasobami ludzkimi, zasilanie awaryjne. Wszystko to, co wpływa na działalność szpitala. I przede wszystkim nie byłoby jakości, gdyby nie było zaangażowania najwyższego kierownictwa dyrekcji szpitala, bo to dyrekcja musi najpierw określić, że chce tą akredytację. Ktoś musi to poprowadzić, wytłumaczyć, a pracownicy muszą chcieć pracować. I my takich pracowników w szpitalu mamy, bo naprawdę poziom procentowy, który osiągnęliśmy, jest dla nas naprawdę ogromną satysfakcją. Wszyscy pracownicy pracowali w pocie czoła. Część techniczna, część administracyjna, część medyczna, część sprzątająca, naprawdę wszyscy. Udało nam się, nowa akredytacja co nowego jeszcze wprowadziła, obligatoryjność standardów. Możemy być świetni z 99% działów, a jeden dział, jeden standard obligatoryjny nie jesteśmy w stanie spełnić. No niestety nie możemy przejść. Jest 16 obligatoryjnych standardów, które musieliśmy przejść. Także uważam, że mamy ogromny sukces, tak, i powód do dumy. Dziękujemy tutaj wszystkim osobom zaangażowanym, bo naprawdę uważam, że nasz szpital wypadł świetnie.
10: SK Łomża.
11: Do służb mundurowych z Łomży i regionu trafiły nagrody. To w ramach konkursu organizowanego przez WORT Służbowo Zawsze Bezpiecznie, mówi Robert Czerwiński, dyrektor WORT-u w Łomży.
20: Konkurs jest przygotowywany z Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym bierzemy czynny udział jak co roku. Ten akurat konkurs był, można powiedzieć, dla służb mundurowych, ale nie tylko. Jest to konkurs Służbowo Zawsze Bezpiecznie, więc osoby, które z różnych firm, czy jest to Straż Pożarna, czy Straż Ochotnicza, Policja, czy też na przykład szpital, poruszają się samochodami służbowymi, brały udział w konkursie. Konkurs ten odbył się 17 kwietnia, a w dniu dzisiejszym mamy finał tego konkursu, czyli rozdanie nagród najlepszym drużynom. Nagrody powędrują do 3 czy 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej naszej łomżyńskiej, dla Policji jest to posterunek w Wiźnie oraz do Szpitala Wojewódzkiego Łomżyńskiego. Przede wszystkim jest to promocja i jeszcze raz powtarzam, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań się na drodze.
11: Mówi Ryszard Duchnowski, komendant łomżyńskiej Policji.
1: Dostaliśmy urządzenie do badania trzeźwości. Na co dzień jest ono niezbędne i potrzebne. Jest wykorzystywane w pracy codziennej funkcjonariuszy zarówno ruchu drogowego, jak i prewencji.
7: A to jakieś wyjątkowe urządzenie, czy to takie, które już macie na stanie, a kolejne się przyda?
1: Kolejne się przyda. Są to urządzenia używane, certyfikowane już przez Policję Łomżyńską i kolejne na pewno będzie zagospodarowane i wykorzystane. Startowały składy 3-osobowe, dlatego też nasz wynik może nie był rewelacyjny, ale dali radę i jesteśmy w najlepszej ósemce, także to się liczy.
11: Mówi Piotr Mierzajewski z OSP Konarzyce.
21: Dla naszej jednostki jest to bardzo znaczące wsparcie. Jesteśmy jednostką, która jest przy drodze, nowej drodze Via Baltica, droga S61. Znaczna część wyjazdów teraz naszych koncentruje się tak na trasie S61. Jest to najnowszy plecak firmy Black Front. Najnowsze wyposażenie, najnowsze standardy KPP w tym plecaku się zawierają. Dla nas ogromne wsparcie, jakby nie było dla naszej jednostki, byłby to wydatek spory, żeby taki plecak sobie zakupić. Wzięliśmy udział w tym konkursie, udało nam się zdobyć gdzieś tam miejsce, które klasyfikowało nas do tego, żeby taki plecak zdobyć. Myślę, że mieszkańcy i podróżujący tą trasą S61 w zabezpieczeniu tego plecaka mogą czuć się bezpiecznie.
7: Na czym dokładnie polegał ten konkurs z Waszej perspektywy? No właśnie, czy to było trudne i jak to wyglądało dokładnie?
21: Egzamin teoretyczny był takim typowo stricte polegającym na znajomości ruchu drogowym, o ruchu drogowym, bezpieczeństwa z ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy i później był sprawdzian taki praktyczny, jazda samochodem na takich wrotkach, bo nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. I to było na zasadzie wykonania slalomu, jakichś tam konkurencji takich bardziej praktycznych, celowanych gdzieś w tą stronę praktyczną. Umiejętności techniki jazdy, o tak.
11: Mówi Waldemar Tymochowski z Inspekcji Transportu Drogowego w Łomży.
22: Trzymaliśmy narkotestery. Bardzo ważne będą dla nas, dlatego że jakby poszerzą nasze jakby możliwości. Już mamy alkomaty, alkosensory do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a teraz otrzymujemy narkotestery. Do tej pory nie mieliśmy tego, więc tutaj serdeczne podziękowania dla pana dyrektora WORD-u za to, że otrzymaliśmy taką nagrodę. Oczywiście jest to nagroda za udział naszych 3 inspektorów, którym szczególnie dziękuję, bo wywalczyli tą nagrodę. To były i po prostu testy, czyli tak jak zdają uczestnicy na prawo jazdy, czyli przepisy prawa o ruchu drogowym, zdawali z tego zakresu. I potem były to konkurencje techniczne, czyli po prostu jazdy na placu.
11: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
23: To strzała świetlna, ostrzegawcza. Jest to taka strzała stosowana już w krajach skandynawskich. Tutaj nasi strażacy wyszli z inicjatywą, że takie wyposażenie naszego pojazdu technicznego będzie potrzebne. Na trasie S61 mamy zwiększoną ilość wypadków drogowych, szczególnie tam w okolicach Śniadowa, Konarzyc. No i w nocy często strażacy podnosili ten problem, że są słabo oznakowani, niewidoczni. Czasami ci kierowcy po prostu nas nie zauważają na drodze. Ta strzała wysuwa się elektronicznie, jest zamontowana na przodzie dachu naszego pojazdu i wskazuje kierunek, z której strony trzeba wyminąć ten nasz pojazd. Wiadomo, też miga. Jest to światło ostrzegawcze. Ostrzega tych kierowców, żeby zachować tą szczególną ostrożność. Nie jest to jeszcze standardem, ale gdzieś już w Polsce wiemy, że niektórzy producenci wrzucają to do swojego standardowego wyposażenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Na tą chwilę, jaką posiadam informację, to jesteśmy jedyni, jeżeli chodzi o jednostkę Państwowej Straży Pożarnej Podlaskiej. Umieszcza się to na dachu z przodu pojazdu gaśniczego. Jest to taki kwadrat o powierzchni mniej więcej metr na metr. Posiada 9 żółtych lampek ostrzegawczych, które potrafią wskazać strzałkę, wymienna z prawej strony, wymienna z lewej strony, ewentualnie, że droga jest zablokowana, czyli takiego X-a. To realnie poprawia nasze bezpieczeństwo.
10: SK Łomża News.
11: Ruszamy z kolejnym magazynem Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. W Łomży odbyła się konferencja o tym, jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji. Ważnym punktem była prezentacja karty Łomży z rekomendacjami dla rozwoju.
13: Pierwszym z elementów są projekty dual use, podwójnego zastosowania. Na to musimy największy nakład finansowy, organizacyjny i ludzki przedłożyć, tak aby być gotowym na czasy dobre, na czasy spokojne, ale także odpowiadać na czasy kryzysowe.
11: Mówił Dariusz Budrowski, prezes Fundacji Filary Rozwoju.
10: SK Łomża.
11: Mieszkańcy nie wpuszczeni na sesję Sejmiku Województwa, szarpanina z ochroną, a w końcu przełożenie głosowania nad stanowiskiem w sprawie paktu migracyjnego. Tak wyglądała wtorkowa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Do sprawy odnieśli się wojewódzcy radni Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki i Robert Jabłoński.
0: Miały miejsce wydarzenia, z którymi nigdy w historii samorządu województwa nie mieliśmy do czynienia. Otóż mieszkańcy, którzy przybyli na pikietę przed urzędem, prawnie zgłoszoną, chcieli wejść na sesję sejmiku, tak jak to zapowiadaliśmy w wielu konferencjach i komunikatach prasowych. Otóż ochrona tego obiektu uniemożliwiała dotarcie mieszkańcom, którzy byli pokojowo nastawieni, nie stwarzali żadnego zagrożenia na obrady sesji sejmiku. Wiemy, że zgodnie z przepisami prawa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego jest jawna i ma być dostępna w różnych formach dla mieszkańców naszego regionu. I szanowni państwo, nie wiemy kto i dlaczego wydał takie dyspozycje, żeby mieszkańców naszego regionu na tę sesję nie wpuścić. Otóż szanowni państwo, doszło do rzeczy karygodnych, bulwersujących, z którymi nigdy w historii samorządu województwa podlaskiego żeśmy się nie spotkali. Ja by na mnie nie kojarzę, żeby kiedykolwiek taka sytuacja miała miejsce, żeby to ochrona blokowała dostęp do sali sejmiku, do tego, żeby mieszkańcy mogli wziąć udział. Mogli też zabrać głos, bo była taka wola ze strony pikietujących, ze środowisk Solidarności czy Solidarności Rolników Indywidualnych, że chcą też zabrać głos na tej sesji i wyrazić swoje opinie w bardzo ważnej sprawie, bo dotyczącej paktu migracyjnego. I dlatego też, szanowni państwo, już dzisiaj złożyliśmy interpelację, w której zadajemy szereg pytań. Między innymi kto i dlaczego zablokował dostęp mieszkańcom regionu do sesji sejmiku. Dlaczego też, bo z naszych informacji wynika, że ściągnięto naprawdę wyjątkowo dużą ilość urzędników, żeby wcześniej zajęli miejsca i żeby te miejsca nie były wolne, przez co uniemożliwiono zwykłym mieszkańcom wzięcia udziału w tej sesji. To jest też bardzo ważne, bo z taką sytuacją i z taką ilością urzędników ja nie miałem do czynienia nawet jak była sesja absolutoryjna. Także co wyjątkowego było, co mieściło się w zadaniach tych urzędników, żeby faktycznie oni byli tam ściągnięci. Bo z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że kazano im tam przyjść. Chcemy to też wyjaśnić, czy to jest prawdziwa informacja. Jak tak, to kto wydał takie dyspozycje i ewentualnie dlaczego to zrobił. Szanowni państwo, to, że ten zarząd województwa podlaskiego nie chce rozmawiać z mieszkańcami, to my jako radni już wiemy. Pamiętacie państwo sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia w trakcie sesji, gdzie przyszli ratownicy medyczni. Wtedy ochrona nie blokowała dostępu do sesji sejmiku. I wtedy było o wiele głośniej i śmiem twierdzić, że nawet o wiele bardziej niebezpiecznie niż teraz. A pomimo tego takich środków i sił nie użyto. Szanowni państwo, to jest niedopuszczalne, co się stało. Ja nie mówię tutaj o naruszeniu jako prawnik przepisów, czy to ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy nawet przepisów konstytucji, na którą ta władza tak często się powołuje. Ale oceniam to negatywnie jako człowiek, jako mieszkaniec tego regionu. To jest niedopuszczalne. I my jako Prawo i Sprawiedliwość, ale i myślę wszystkie środowiska konserwatywne, będziemy żądali wyjaśnienia tej sytuacji, ustalenia, kto jest winny i ukarania tych osób. Zwróćcie państwo uwagę, że ta władza w Sejmiku Województwa Podlaskiego na tyle już się boi mieszkańców, że nawet pod postami dotyczącymi tej sesji wyłączyła możliwość komentowania tej sytuacji. Coś, co też mieści się w tak zwanej wolności wypowiedzi, wolności słowa. Także Widać, że jest to nie na rękę obecnemu zarządowi. Widać, że nie potrafi i nie chce on rozmawiać z mieszkańcami naszego regionu. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że pojawiają się takie informacje, bo już do mnie dotarło, że przecież wezwano urzędników i zgodnie ze statutem oni powinni być na sali. Nie, Szanowni Państwo. Urzędnik, jeżeli jest coś w zakresie jego kwestii merytorycznych, jego uprawnień, może spokojnie poczekać na zewnątrz i w danym punkcie zostać poproszony do tego, żeby wziął udział w referowaniu czy wyjaśnianiu pewnych rzeczy. Nie musi być na sali sejmiku. Myśmy naprawdę już się bardzo dużo nauczyli pod względem tych przepisów wtedy, kiedy była pandemia. I żeśmy już wtedy dbali o to, żeby w takiej sytuacji jak najbardziej zachować środki bezpieczeństwa. Z innego powodu akurat. Ale taka sytuacja miała miejsce. Dlatego nie trzeba było zwoływać praktycznie pół urzędu do tego, żeby zablokować wejście, bo to jest moja ocena, zablokować wejście zwykłym mieszkańcom. Szanowni Państwo, chcemy to wyjaśnić i to wyjaśnimy. Co jeszcze? Jesteśmy na etapie zabezpieczenia wszystkich nagrań. Już zwróciliśmy się też do kolegów z Konfederacji i koleżanek, żeby nam udostępnili wszystkie nagrania. Wszystkie możliwe filmiki, jakie zostały w tym obiekcie nagrane po to, żeby zgromadzić materiał i stosownie, jako Prawo i Sprawiedliwość, skierować stosowne zawiadomienia do właściwych organów. Po to, żeby to niezależne organy sprawdziły i ustaliły. Nie możemy pozwolić na to, żeby nasi mieszkańcy byli popychani, byli obrażani, bo niektórzy z nich walczyli za czasów choćby tamtego reżimu o to, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj stać i żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Widzieliście Państwo nagrania szefa klubu więzionych, internowanych i represjonowanych, który został w taki, a nie inny sposób, drastyczny sposób poturbowany, któremu też uniemożliwiono wejście. No to będą osoby, która zgłaszała tą pikietę przed urzędem. Szanowni Państwo, myśmy od 3 tygodni przekazywali w mediach informacje, że będzie pikieta i że zapraszamy wszystkich na sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego. Co takiego się stało? Czy zlekceważono to? Czy zbagatelizowano tą informację? Przecież wiedzieliśmy, że to jest poważna sprawa, bo dotyczyło to sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Czy pan przewodniczący, czy zarząd powinien wiedzieć, że w takiej sytuacji trzeba zabezpieczyć może inne miejsce, może operę? Przecież żeśmy przechodzili tego typu działania podczas pandemii, kiedy to sesje sejmiku odbywały się w operze. Ktoś, bo jeszcze nie wiemy dokładnie kto, możemy się domyślać, wykazał się naprawdę nie tylko dużą bezczelnością i nieodpowiedzialnością, ale w naszej ocenie złamał też przepisy prawa. I my, Szanowni Państwo, dojdziemy, kto to zrobił i jakimi powódkami się kierował. Dzisiaj interpelacja, bo jeszcze brakuje nam wielu informacji, które są istotne z punktu widzenia tego, żebyśmy wiedzieli, jakie wnioski i do kogo skierować w tej sprawie, ale już niedługo, Szanowni Państwo, konkretnie. A jak Państwo wiedzą, jako marszałek i jako radny, ja dotrzymuję słowa. I my tę sprawę wyjaśnimy dla mieszkańców i w ich interesie. A ludzie winni temu powinni zostać ukarani i nigdy w tym urzędzie już nie pracować.
2: Wydarzenia na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego to jest niebywały skandal. W mojej opinii jest to największy skandal w historii tego województwa. Jeszcze żadnemu marszałku w historii województwa podlaskiego nie przeszło przez myśl, żeby blokować ludziom dostęp do sesji sejmiku, żeby kneblować im usta i żeby wzywać ochronę po to, by nie weszli i nie uczestniczyli w sesji sejmiku województwa podlaskiego. To musi zostać wyjaśnione, ponieważ to obiegło całą Polskę i nie może być nasze województwo w takim świetle przedstawiane w Polsce przez nieodpowiedzialne i niekompetentne decyzje władz województwa podlaskiego. To, że to nie było dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, a próba uniemożliwienia im wejścia na salę obrad oraz kneblowania im ust świadczą fakty. Szanowni Państwo, po pierwsze, ochrona nie stała przed salą sejmiku i nie liczyła, ile ludzi wchodzi. Ochrona od początku stała tu na dole, na holu i blokowała wejście dla ludzi, a co więcej, nie tylko dla ludzi. Tym holem nie mogli przejść nawet radni sejmiku województwa. Więc tu nie chodziło o żadne bezpieczeństwo, tylko od razu było nastawienie na to, by ludzi i nikogo nie przepuścić tędy, żeby nikt nie wszedł z tej grupy protestacyjnej na salę Sejmiku Województwa Podlaskiego. Drugi fakt to listopadowy protest medyków. Szanowni Państwo, na sali Sejmiku było tyle samo lub więcej ludzi. Było głośniej. Były przerwy w obradach i wtedy na tych naradach nikt z zarządu województwa podlaskiego się nie zastanawiał, czy ci mieszkańcy i czy ci radni są bezpieczni. Oni wtedy tylko się zastanawiali, jak wybrnąć ze swojej kolejnej złej decyzji i ze swojej kolejnej porażki. Bezpieczeństwo mieszkańców wtedy nie było ważne, ochrona wtedy również nie była potrzebna. A teraz, jak widzimy, jest temat, którego się panicznie boją, z którego nie potrafią wybrnąć, i wzywają na mieszkańców, a nawet na radnych, ochronę i nie dopuszczają do sali obrad sejmiku. A po sesji sejmiku, tak jak mówił marszałek Artur Kosicki, ich dialog ze społeczeństwem wygląda tak, że pojawiły się już 3 posty komentujące wydarzenia na sesji sejmiku województwa podlaskiego. I ich dialog ze społeczeństwem wygląda tak, że pod wszystkimi 3 postami są zablokowane komentarze. Już dostałem dziesiątki informacji, żeby zapytać, dlaczego jest utrudniany dostęp do komentarzy, żeby można było wyrazić swoją opinię. Przecież na internecie nie ma tylko ludzi związanych z jedną czy drugą opcją. Mogą się bronić też sami komentując, mogą prosić ludzi o komentarze. Niech społeczeństwo pisze, dyskutuje w tych komentarzach, a nie po tym, jak kneblowali usta na sesji sejmiku, teraz w internecie robią to samo. Uważamy to za

0: informację, że zapraszam, jeszcze raz to powtórzę to co wtedy, zapraszam wszystkich mieszkańców na sesję czerwcową. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. Przepraszam, że to powiem. Walczmy o nasze bezpieczeństwo, bo widać, że ta władza ma coś do ukrycia, nie chce czegoś nam przekazać. Dlatego zapraszam wszystkich na sesję sejmiku w czerwcu i mam nadzieję, że przewodniczący sejmiku w odpowiedni sposób zabezpieczy właściwe miejsce, tak, żeby to było bezpiecznie dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, jeszcze w kwestii uzupełnienia, jeśli chodzi o kwestię pikiety. Oczywiście ona została legalnie zgłoszona do Urzędu Miasta i myśmy w wielu przekazach na mediach społecznościowych też za Państwa pośrednictwem uczulali na to, że zapraszamy na sesję. Tak samo czy nie też teraz. Zapraszam wszystkich mieszkańców na sesję sejmiku, żeby dbali o własne bezpieczeństwo, własne interesy. Mam nadzieję, że teraz pan przewodniczący stanie na wysokości zadania. Być może to nie jest do końca też jego decyzja, ale to wyjaśnię. Z tego co wiemy, data to jest ostatni piątek czerwca, chyba 26 z tego co dobrze pamiętam. Nie wiemy, czy to będzie stała data ze względu na to, że tu procedura uzyskania bądź nieuzyskania przez zarząd absolutorium rządzi się swoimi prawami i musi być jeszcze wydana opinia komisji rewizyjnej i myślę, że to ta data wydania tej opinii będzie generowała już ostateczną datę sesji sejmiku. Ale ona, co by nie było, będzie pewnie znana co najmniej na 7 dni przed sesją. Stojąc tutaj i uczestnicząc w pikiecie, przede wszystkim nie wiedziałem i nie byłem świadomy, co się dzieje na sesji sejmiku. To jest jedna rzecz. Po drugie, już nawet między tą konferencją, o której pan mówi, ale też tą obecną, dostałem taką informację, że nawet z tego filmiku wynika, że weszło na salę 60 osób, a nie 90 ileś. Także coś tu do końca nie gra. Ja nie wiem, jakie są do końca wymogi, bo za moich czasów one wyglądały inaczej. Być może teraz się coś zmieniły. Dlatego nie ma żadnego problemu. Tylko, że szanowni państwo, w takiej sytuacji to nawet eksperci od prawa, od dostępu do informacji publicznej mówią wprost. Jeżeli z przyczyn lokalowych nie można by było sesji przeprowadzić, to szanowni państwo, co trzeba uczynić? Wyjść do ludzi i poprosić ich, żeby przygotowali reprezentację swoją i żeby oni weszli na sesję i w niej uczestniczyli. I trzeba podać te powody. Nie widziałem, żeby pan Cieślukowski tutaj wyszedł i te powody podał dla tych ludzi, by wtedy może tego nie było. Dla mnie osobiście też niewyobrażalną rzeczą jest to, że urzędnicy nie wyszli z tych miejsc, gdzie byli i nie ustąpili miejsca zwykłym ludziom, bo sesja jest dla nich, a nie dla urzędników.
1: SK Łomża.
2: Happening polityczny ważniejsze niż bezpieczeństwo. Tak aferę i szarpanina przed wtorkową sesją sejmiku skomentował marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokory. Na salę obrad usiłowali wtargnąć protestujący przeciwko paktowi migracyjnemu. Chodziło o przyjęcie przez sejmik stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Po burzliwej dyskusji ostatecznie głosowanie zostało przełożone na czerwiec, mówi marszałek Łukasz Prokory.
3: Spotykamy się dwa dni po ostatniej sesji sejmiku województwa podlaskiego. Zwykle to, że ilość nieprawd i fejków, która pojawiła się w opinii publicznej, wymaga sprostowania i pokazania. Szanowni Państwo, happening polityczny stał się ważniejszy niż bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego, którzy uczestniczyli na sesji sejmiku województwa podlaskiego w miniony wtorek. Tak można opisać to, co się wydarzyło. Szanowni Państwo, przed sesją mieliśmy zgłoszone zgromadzenie publiczne pod Urzędem Marszałkowskim na 300 osób. Kilka dni przed sejmikiem radni Prawa i Sprawiedliwości namawiali, aby wszystkie osoby, które przyjdą na to zgromadzenie publiczne, wchodziły do sali sejmiku województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, mnie, moich pracowników obowiązują przepisy prawa, w tym przepisy przeciwpożarowe oraz zasady ewakuacji ludności. Szanowni Państwo, sala sejmiku województwa podlaskiego ma 188 metrów kwadratowych i zgodnie z przepisami prawa może w niej przebywać jednorazowo 94 osoby. Szanowni Państwo, pan Artur Kosicki, doktor nauk prawnych, ekspert prawa budowlanego, wykładowca prawa budowlanego, autor wielu komentarzy, artykułów, doskonale zna zasady prawa przeciwpożarowego, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, doskonale zna

0: ewakuacji, jak się tworzy korytarz ewakuacji. Pan marszałek Artur Kosicki na pewno przez 5 lat jako marszałek zdążył się dowiedzieć, ile osób może być na sali sejmiku województwa podlaskiego. Jednak w sposób perfidny i cyniczny, znając budynek urzędu wewnętrznymi korytarzami, łamiąc przepisy przeciwpożarowe, łamiąc zasady ewakuacji, blokując kanały ewakuacji, tych ludzi pociągnął w miejsce, gdzie był tłum ludzi, gdzie już ta liczba osób na sali sejmiku przekraczała dozwoloną liczbę osób. Złamanie reguł bezpieczeństwa. Czy jak mamy nasz regionalny autobus PKS, który może przewieźć 45 osób, to oczekujemy, że kierowca, jak będzie chciało wejść jeszcze 15 osób, jeszcze 30 osób, będzie woził 80 osób, 60 czy te 45. Szanowni Państwo, ja chciałbym za Państwa pośrednictwem podziękować moim pracownikom, moim urzędnikom, którzy jak dowiedzieli się, że w tłumie tych ludzi jest osoba wstawionym rozrusznikiem serca, to moi pracownicy wezwali karetkę, wezwali pracowników medycznych, którzy przez cały ten czas byli w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję pracownikom, że pomagali osobom starszym w dojściu do toalety. Dziękuję również pracownikom, że każdy z uczestników tej sesji otrzymał butelkę z wodą. Szanowni Państwo, to do merytorycznej treści ostatniego sejmiku. Szanowni Państwo, w żadnym polskim regionie, w tym województwie podlaskim, nie będzie żadnego nielegalnego migranta, nie będzie żadnej relokacji migrantów. Wynika to wprost, o czym mówiłem na sejmiku, decyzji Rady Europejskiej z 2025 roku, która zwolniła nasz kraj z relokacji migrantów do końca bieżącego roku. Podstawą tej decyzji jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej z roku 2024, które wskazuje, że kraje mogą być co roku z takich mechanizmów zwalniane. I jak wskazują dostępne oświadczenia i Komisji Europejskiej, i polskiego rządu z uwagi na pomaganie Ukraińcom, z uwagi na szczelność granicy wschodniej z Białorusią, w kolejnych latach państwo polskie z tych kwot będzie zwalniane. Nie będzie żadnego nielegalnego migranta, nie tylko w województwie podlaskim, ale i w mazowieckim, pomorskim, w każdym innym województwie w naszym regionie. Szanowni Państwo, ale warto przypomnieć, co działo się zanim rząd Donalda Tuska we współpracy z Komisją Europejską zwolnił nasz kraj z relokacji nielegalnych migrantów. Szanowni Państwo, w latach 2018-2023 Polska wydała ponad 6 milionów wiz do naszego kraju. Jak podała Najwyższa Izba Kontroli, Polska stała się jednym z głównych kanałów na świecie, jednym z głównych światowych kanałów migracyjnych do Unii Europejskiej. I jak wskazuje prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli, cały mechanizm był podatny na nadużycia. Szanowni Państwo, w latach 2018-2013 6 milionów wiz, 2018-2023 6 milionów wiz, jedno z największych na świecie dróg do Unii Europejskiej dla migrantów, kontra dogadanie się z Unią Europejską, że żaden migrant nie będzie w Polsce rozlokowany, czyli będzie ich liczba zero. Ale co o tych migrantach mówił pan Artur Kosicki w dokumentach, które też Państwu pokazywałem? Tutaj macie to przygotowane, to jest jego dokument z kwietnia 2024 roku. Tworzymy centra integracji cudzoziemców w Białymstoku, Wążu i w Suwałkach, które będą do końca marca 2029 roku. Mówiłem Państwu, że te centra miały, zdaniem pana Kosickiego, miały służyć nauce języka, miał być to punkt informacyjny, nauka zasad administracyjnych, nauka polskiej kultury. Ale też, szanowni Państwo, pan Artur Kosicki chciał, aby te centra, zostało to podkreślone, wspierały cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu. Szanowni Państwo, jest to dokument, który był podpisany przez pana Artura Kosickiego. Pan Artur Kosicki jako marszałek województwa chciał, aby w trzech naszych miastach, w Białymstoku, Wążu i w Suwałkach, do końca marca 2029 roku centra integracji cudzoziemców pomagały legalizować pobyt cudzoziemców. A skoro pomagały legalizować, szanowni Państwo, to nie był pobyt w naszym województwie w sposób legalny czy w sposób prawidłowy. Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co powiedziałem na sejmiku, też o tym mówił pan radny Karol Pilecki, szanując osoby, które przyszły na ten sejmik, bo szanujemy każdego mieszkańca naszego województwa, przygotuję projekt stanowiska sejmiku województwa podlaskiego, który będzie mówił o bezpieczeństwie naszego regionu, o bezpieczeństwie naszych mieszkańców, ale który nie będzie tworzył ryzyka, że nasi przedsiębiorcy, nasi mieszkańcy, nasze uczelnie, nasze gminy stracą 2 miliardy euro funduszy europejskich. Szanowni Państwo, też zależy mi na tym, aby to stanowisko było poddane jak najszerszym konsultacjom. Dlatego już 10 czerwca nad tym stanowiskiem, nad rekomendacjami do tego stanowiska będzie pracowała Podlaska Rada Przedsiębiorczości, która, przypomnę Państwu, skupia prawie 50 największych podlaskich przedsiębiorców. Dzień później, w dniu 11 czerwca, zaopiniuje ten dokument Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, czyli tego ciała, które skupia największe związki zawodowe, Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Zrzeszenia Pracodawców i Pracowników. Ale też, szanowni Państwo, odpowiadając na postulaty radnych w trakcie mojej najbliższej wizyty w Brukseli, 16 czerwca na ręce zaprzyjaźnionego z naszym województwem pana komisarza do spraw spójności i reform Rafaela Fito złożę wniosek o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie paktu migracyjnego, aby takie zmiany coroczne nie musiały być dokonywane. Również na ten temat będę rozmawiał 19 czerwca w Szepietowie, gdzie będę gościł kolejnego komisarza, komisarza do spraw rolnictwa Christophera Hansena, aby jak najwięcej zwolenników tego pomysłu było w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, chciałbym na koniec podziękować wszystkim tym, którzy powstrzymali to szaleństwo, które wydarzyło się na sejmiku wtorkowym. Jestem przekonany, że te rozwiązania, aby wystąpić do Komisji Europejskiej już w ciągu najbliższych 2 tygodni, spotkać się z dwoma komisarzami, zaopiniować ten dokument, aby był on poddany opinii największych przedsiębiorców, związków zawodowych, to jest ta droga, która myślę, że połączy tych, którzy uważają, że takie stanowisko musi być podjęte, mimo że nie ma żadnego zagrożenia nielegalnej migracji w naszym województwie, ale też powstrzymają ryzyko utraty 2 miliardów euro dla województwa podlaskiego, jego przedsiębiorców, mieszkańców i uczelni. Stanowisko musi być gotowe chociażby na spotkanie z Radą Przedsiębiorczości, czyli 10 czerwca, i spotkanie z Prezydentem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po tych opiniach będę chciał, żeby tym stanowiskiem zajął się sejmik województwa podlaskiego. Oczywiście mieliśmy informacje i od pana przewodniczącego sejmiku, ale też z Urzędu Miasta, że zostało zgłoszone zgromadzenie publiczne. W tym celu spotkaliśmy się z komendantem miejskim policji, żeby dostać pewne wytyczne, w jaki sposób w takiej sytuacji postępować. Wielu było też policjantów wokół urzędu, którzy w przypadku jakichś sytuacji niebezpiecznych byli gotowi reagować. Również została, stąd też była, panie rektorze, ochrona, żeby nie dopuścić, aby więcej osób niż tych, co mogą, żeby te osoby weszły do sali. Ochroniarze w sposób spokojny i pokojowy informowali manifestujących, że mogą wejść 94 osoby, że osoby mogą wchodzić w sposób rotacyjny, że można oglądać sesję poprzez internet, że zasada jawności sesji właśnie też w ten sposób jest realizowana. Ale tak jak widzieliśmy, szanowni Państwo, na tym filmie, nie dziwię się panu Cieślukowskiemu, na pewno też ta sytuacja nas wszystkich zaskoczyła. No jeżeli ktoś w sposób cyniczny i perfidny, omijając drogi, które zostały wyznaczone, aby w sposób bezpieczny poruszać się po Urzędzie Marszałkowskim. No w tej chwili widać, że nasi mieszkańcy prawie do piwnicy naszego Urzędu Marszałkowskiego weszli. Widać, jak pan Cieślukowski pokazuje, którędy iść, którędy chodzić, którędy przechodzić. No, jeżeli ktoś ma złe intencje, to samo zdrowe, niestety czasami ten zdrowy rozsądek z tymi złymi intencjami niestety przegrywa.
1: Coraz bliżej dni Łomży. Już za 2 tygodnie będziemy świętować kolejne urodziny naszego miasta. Czekają nas 2 koncertowe wieczory. O szczegółach mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.
2: W czerwcu miasto Łomża świętuje Dni Miasta. W tym roku, podobnie jak w ostatnich latach, planujemy zorganizować 3 wydarzenia. W piątek 12 czerwca odbędzie się 3. edycja Young Łomża Festival. Festiwal dedykowany dla młodzieży. Jak widać, ostatnie 2 edycje były bardzo udane, bo zgromadziły liczną publiczność. Nie tylko mieszkańców Łomży, ale też osoby spoza przyjeżdżały po to, żeby posłuchać dobrej muzyki adresowanej dla młodych ludzi. W tym roku na naszej scenie wystąpi, zgodnie też z taką sugestią z tamtego roku, bo poprosiliśmy mieszkańców o wytypowanie zespołów, które chcieliby usłyszeć, i największą liczbę głosów otrzymał zespół Lordofon. którego wokaliści pochodzą właśnie z naszego miasta, więc udało nam się zakontraktować ten zespół i ten zespół rozpocznie trzecią edycję Young Łomża Festival. Następnie zespół STR, znany dla, można powiedzieć, trochę starszej młodzieży. Zespół, który na scenie hip-hopowej jest od wielu lat i myślę, że na pewno też ten wybór ucieszy wielu naszych mieszkańców, dla których może chociażby następne nazwy zespołów nie są już tak znane, jak chociażby właśnie STR. Wystąpi zespół AVI, Young Aster oraz Young Iggy. Są to zespoły, które udało nam się zakontraktować po konsultacji oczywiście też z młodzieżą, z naszej Młodzieżowej Rady Miasta i mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich kolejna już trzecia edycja będzie równie udana. W sobotę 13 czerwca koncert, na który zaprosiliśmy zespoły muzyki rozrywkowej. Wystąpi chociażby właśnie znany zespół z Łomży, Piękni i Młodzi, oraz zespół Boys. Dodatkowo też nasi lokalni artyści. Już od kilku lat w ramach Dni Miasta nie było koncertu, na którym zagraliby muzycy muzyki rozrywkowej. Były inne gatunki muzyczne. Pamiętamy w tamtym roku chociażby Dawida Kwiatkowskiego, Marylę Rodowicz. W tym roku też postawiliśmy właśnie na ten rodzaj muzyki. No i w niedzielę 14 czerwca kolejna edycja Seniorady z Plusem, spotkania międzypokoleniowe, tym razem na Starym Rynku, czyli przegląd, można powiedzieć, naszych zespołów senioralnych, ale znajdą na pewno tam też miejsce dla siebie i młodsi, bo będzie strefa rekreacji, czyli tak jak w poprzednich latach, dobra zabawa. W poniedziałek 15 czerwca uroczysta sesja Rady Miejskiej poprzedzona mszą świętą w Katedrze Łomżyńskiej.
1: SK Łomża News. Ruszamy z magazynem radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Podlaskie stawia na współpracę samorządu, biznesu i środowiska naukowego w budowaniu bezpieczeństwa oraz nowoczesnej gospodarki. O wyzwaniach i możliwościach rozwoju regionu rozmawiano podczas dzisiejszej konferencji Nauka, Biznes, Samorząd. Jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji, która odbyła się w Akademii Łomżyńskiej. Mówi Łukasz Prochorym, marszałek województwa podlaskiego.
3: Niezwykle dzisiaj ważne wydarzenie w Łomży. Dziękuję panu rektorowi za gościnę na uczelni. Dedykowany przedsiębiorcom z subregionu właśnie łomżyńskiego. Szanowni Państwo, przez 3 lata mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy zamknięte przejścia graniczne z Białorusią, co spowodowało, że pewne łańcuchy dostaw, łańcuchy współpracy naszych podlaskich firm zostały przerwane. Nasze podlaskie firmy musiały często zmienić branżę, szukać nowych rynków zbytu, ale to już jest za nami. Dzisiaj przed nami są wyzwania, które musimy dla tych firm tworzyć, musimy w tych wyzwaniach pomagać, a tymi wyzwaniami są możliwości uzyskania finansowania, uzyskania zleceń jako wykonawca bądź podwykonawca w zleceniach chociażby Starczy Wschód czy z programów dedykowanych dla obronności, takich jak chociażby program SAFE, przypominam, 44 miliardy euro, z czego prawie 90% będzie wydatkowanych dla polskich przedsiębiorców. I nam jako władzom województwa, mi, panu marszałkowi Skopierunkowi, zależy, aby jak najwięcej z tych 89% z tych miliardów euro na obronność trafiły do podlaskich przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców subregionu łomżyńskiego. W tym celu 100 dni temu zawarliśmy dwie umowy, które nazwaliśmy sojuszami dla regionu. Umowę z naszymi podlaskimi dwoma krajowymi klastrami kluczowymi, czyli z klastrem Evoluma i z polskim klastrem budowlanym. Bardzo dziękuję panu prezesowi Sebastianowi Rynkiewiczowi, pani prezes Annie Moskwie za te inicjatywy, za tą dobrą współpracę dla naszych przedsiębiorców. W ramach tych umów my jako województwo zobowiązaliśmy się pomagać przedsiębiorcom w zdobywaniu wiedzy, jak korzystać z przetargów związanych z zamówieniami publicznymi, ale właśnie na obronność. Są to trochę inne przepisy niż takie zwykłe prawo zamówień publicznych, stąd to wymaga pewnego doprecyzowania, wskazania, jak w takich przetargach można brać udział. I takie szkolenia już miały miejsce. Również pomagamy firmom w uzyskiwaniu certyfikatów bezpieczeństwa, bo bez tych certyfikatów nie można brać udziału, czy to jako wykonawca, czy podwykonawca w tych przetargach, ale również zajmujemy się jako władze województwa takim lobbingiem samorządowym przewidzianym w ustawie o samorządzie województwem, gdzie też staramy się namówić władze rządowe do zawierania umów z naszymi podlaskimi przedsiębiorcami na tworzone przez nich chociażby projekty, taki chociażby jak projekt samochodu bezzałogowego do rozstawiania min samochodu bluszczy. Dzisiaj, szanowni Państwo, jesteśmy w Łomży. Niezwykle ważny dokument, karta Łomży. Karta z rekomendacjami i dla władz województwa. Też te rekomendacje będziemy dalej przekazywać, jak przedsiębiorcy z Łomży i z subregionu łomżyńskiego mogą z tych środków korzystać. Jestem przekonany, że ta dobra współpraca pomiędzy województwem, pomiędzy klastrami, ale także ta konferencja ma wielu wspaniałych partnerów, którzy będą mówili, jak można pozyskiwać środki na udział chociażby w takich przetargach albo na działania związane z biznesem i rozwojem. To będzie olbrzymia pigułka wiedzy dla lokalnych przedsiębiorców i jestem przekonany, że w perspektywie wielomiesięcznej będzie skutkowało tym, że ci przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wysokie dofinansowania na działalność chociażby związaną z ochroną ludności, obroną cywilną czy bezpieczeństwem naszego województwa. Trzymamy kciuki za łomżyńskich przedsiębiorców. Będziemy też jako województwo się włączać chociażby poprzez ten lobbying samorządowy w to, aby z tych środków czy z programu SAIF, czy Starcza Wschód jak najwięcej trafiło do regionu podlaskiego.
1: Mówi Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego.
4: Nie zawsze jest taka okazja, żeby połowa zarządu województwa podlaskiego w Łomży w ramach różnych przedsięwzięć zafunkcjonowała. Dzisiaj jest taka okazja. Drodzy Państwo, rozwój województwa podlaskiego to nie tylko stolica województwa. Nie ulega wątpliwości, że 300-tysięczne miasto jest silnym ośrodkiem i tam odbywa się najwięcej przedsięwzięć związanych z rozwojem gospodarczym. Tam funkcjonują władze regionalne, ale trzeba też pamiętać, że są inne subregiony na terenie naszego województwa i jednym z ważnych i silnych i istotnych subregionów jest subregion łomżyński i miasto Łomża. Drodzy Państwo, w zeszłym roku w Operze Filharmonii Podlaskiej odbył się potężny kongres, można powiedzieć Forum Spójności i Współpracy Ruchu Granicznej Unii Europejskiej, który zakończył się sukcesem. To właśnie wtedy rozmawialiśmy i wystartowaliśmy z ideą tych partnerstw, o których dzisiaj Pan Marszałek mówił. Mówiliśmy o rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie województwa podlaskiego w tej trudnej sytuacji geopolitycznej. Mieliśmy znakomitych gości z Unii Europejskiej i polskiego rządu, między innymi z premierem Donaldem Tuskiem. I w tym roku również taki wielki kongres w stolicy województwa się odbędzie, ale chcieliśmy zrobić też dwie konferencje, które będą wyprzedzały te wielkie wydarzenie. Jedno właśnie jest dzisiejsze, to jest konferencja w Łomży, gdzie będziemy rozmawiać o między innymi właśnie karcie Łomży. Ja o szczegółach nie będę mówił, to Darek Budrowski, szef Stowarzyszenia Filary Rozwoju w Łomży będzie o tym w szczegółach mówił, ale i drugie wydarzenie to w Suwałkach, gdzie również odbywa się kongres, w którym samorząd województwa podlaskiego jest partnerem strategicznym. I tak będziemy właśnie robić, że nie tylko stolica województwa będzie tym miejscem, w którym będziemy informować społeczeństwo o rozwoju województwa, o naszych poczynaniach, rozmawiać o tym, tworzyć sojusze, ale również Łomża i Suwałki. I też myślimy o podobnym kongresie w subregionie Bielsk-Podlaski, bo jak Państwo wiedzą, trzy subregiony w naszym województwie funkcjonują. Ta karta, o której będzie Darek mówił, to są rekomendacje dla nas, dla władz regionalnych, o najważniejszych potrzebach miasta Łomży i subregionu, które chcemy właśnie ująć w przyszłej perspektywie 2028-34. Tak jak pan marszałek mówił, szanowni państwo, to będą duże pieniądze, które związane będą przede wszystkim z rozwojem infrastruktury w tym systemie dual use, czyli podwójnego zastosowania. To będą, tak jak powiedziałem, duże pieniądze, w których przygotowujemy już przedsiębiorców do ich absorpcji. Właśnie po to są te sojusze, między innymi z Evolumą, czy z klastrem budowlanym, czy z innymi organizacjami okołobiznesowymi, po to, żeby przygotować je do absorpcji tych środków, po to, żeby dać im rekomendacje, uwiarygodnić w ramach sojuszu z władzą regionalną. I to samo chcemy, aby przedsiębiorcy łomżyńscy wiedzieli, co robimy, zaangażowali się w te przedsięwzięcie. A ponieważ jesteśmy też w Szkole Wyższej, w Akademii Łomżyńskiej, naszym partnerem w tej konferencji jest również Międzynarodowa Akademia Nauk Społecznych stosowanych w Łomży, czyli obydwie szkoły wyższe. W związku z tym chcemy też zaabsorbować cały świat nauki do naszych przedsięwzięć, między innymi po to, żeby chociażby włączyć je w system szkoleń dotyczących obrony cywilnej czy innych przedsięwzięć związanych z trudną sytuacją geopolityczną i tym, co zamierzamy robić w przyszłej perspektywie.
5: SK Łomża.
1: Mówi Dariusz Surowik, rektor Akademii Łomżyńskiej.
6: Bardzo dziękuję za to, że to ważne wydarzenie, ta konferencja, która mówi o połączeniu i współpracy nauki, biznesu i samorządu, odbywa się w Akademii Łomżyńskiej. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że to ważne wydarzenie odbywa się w murach naszej Alma Mater, naszej Akademii Łomżyńskiej. My jako uczelnia odpowiadamy na potrzeby regionu i potrzeby sytuacji geopolitycznej, dlatego też skoro dzisiaj będziemy mówili o bezpieczeństwie, budowaniu odporności na sytuacje kryzysowe, w naszej uczelni najmłodszym kierunkiem jest bezpieczeństwo państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, ale też bezpieczeństwo międzynarodowe i cyberbezpieczeństwo. W związku z tym rzeczywiście szybko jako uczelnia reagujemy na to, co się dzieje wokół nas. Współpracujemy z regionem, współpracujemy z samorządem i za to jestem wszystkim instytucjom bardzo wdzięczny. Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym wydarzeniem. To są ważne tematy, na które będziemy dyskutować. Bezpieczeństwo nasze w tej sytuacji, w której jesteśmy, jest jednym z najważniejszych tematów, o których powinniśmy dyskutować. Życzę państwu owocnych dyskusji, ciekawych obrad i dziękuję, że to wydarzenie odbywa się w murach Akademii Łomżyńskiej.
1: Mówi Dariusz Budrowski, prezes Fundacji Filar Rozwoju.
7: Chciałbym zacząć właśnie od podkreślenia tego, że to dzięki marszałkowi, ale naszemu tutaj urodzonemu marszałkowi Jackowi Pierunkowi w północnym Mazowszu, jak to mi kiedyś powiedzieli łomżynianie, odbywa się tak ważne wydarzenie i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować za podkreślenie, jak ważny jest ten region, również w województwie podlaskim, który ma swoje możliwości, ma swój potencjał i dzisiaj ten potencjał chcemy pokazać. Chcemy pokazać projekty, konkrety projektów razem z partnerami, ale także kartę Łomży. Tak jak panowie marszałkowie wskazali, są to pewnego rodzaju rekomendacje. Rekomendacje dla władz samorządowych, dla nas wszystkich, do tego, żeby zrealizować zadania, które są niezbędne i potrzebne w obecnej sytuacji geopolitycznej, która dzieje się na świecie. Jesteśmy jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce, jednocześnie regionem, który otaczają różnego rodzaju zagrożenia. W związku z tym pierwszym z elementów, właśnie to, co powiedział pan marszałek, są projekty dual use, podwójnego zastosowania. Na to musimy największy nakład finansowy, organizacyjny i ludzki przedłożyć, tak aby być gotowym na czasy dobre, na czasy spokojne, ale także odpowiadać na czasy kryzysowe, które być może, mam nadzieję, się nie wydarzą, ale przygotowanie do tych czasów kryzysowych może nas przed nimi zabezpieczyć. Synergia współpracy. Ta synergia współpracy jest widoczna już tutaj, dzisiaj na tej konferencji. Widzimy zaangażowanie i partnerów samorządowych, i klastrów kluczowych oraz partnerów organizacji pozarządowych, instytucji, akademii naukowych, Akademii Łomżyńskiej, które tą synergię współpracy chciałyby przełożyć na konkretne projekty. Konkretnym projektem jest to, co się wydarzyło kilka dni temu. Mam zaszczyt państwa poinformować, że dzięki marszałkom
5: Polska Fundacja Filary Rozwoju wspólnie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz Naczelną Organizacją Techniczną zakończyła negocjacje. Będziemy rozpoczynać procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie na kolejne bony edukacyjne. To 34 miliony złotych dla subregionu łomżyńskiego. Bardzo serdecznie chciałem podziękować tutaj na konferencji prasowej, że te środki trafią właśnie do subregionu łomżyńskiego. Bardzo się niezmiernie z tego cieszę. Jeśli chodzi o zintegrowane inwestycje terytorialne. Te narzędzie, które było stosowane w poprzednich latach, sprawdziło się. Bardzo serdecznie prosimy, żeby te narzędzie, które w poprzedniej perspektywie finansowej i w nowej perspektywie finansowej, tak dedykowane projekty buduje na subregionie łomżyńskim. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. I chciałbym, żeby w ramach tej konferencji wybrzmiało to, że subregion łomżyński oczekuje tego, że władze samorządowe utrzymają te narzędzie. Wiem, że prace nad tym są prowadzone i bardzo za to chciałam podziękować. Szanowni Państwo, cyberbezpieczeństwo to jeden z elementów bezpieczeństwa, o którym wspomniał Pan Rektor Surowik. To jest istota i waga na miarę przyszłości, innowacyjność, której potrzebujemy i współpraca podmiotów, które budują dzisiejsze wydarzenie. To chciałbym bardzo mocno podkreślić, że oprócz tego, że mamy konkretne projekty, dzisiaj będziemy je prezentować, projekt dróż, projekt właśnie tych bonów edukacyjnych, inne projekty, które będziemy za chwilkę wdrażać i budować, to jest siła nie tylko subregionu łomżyńskiego, ale całego województwa podlaskiego. Liczę na przekazanie istotnej wiedzy o tym, co już się rozpoczyna, a co za chwilę będzie otwierane, budowane i jakie projekty będą realizowane na rzecz mieszkańców tej ziemi.
1: Mówi Sebastian Rękiewicz, prezes Evoluma, klaster przemysłowy.
8: 100 dni dla sojuszu myśmy awizowali 16 lutego 2026 roku na spotkaniu w Białymstoku. Już wtedy marszałek Piorunek mówił o tym, że warto, żeby Łomża też mocno zaznaczyła się na gospodarczej mapie nie tylko naszego regionu, ale też Polski, ponieważ mówimy o inicjatywie, która rzeczywiście w ciągu 100 dni zaistniała na mapie gospodarczej naszego kraju. Jak do tego doszło? Przede wszystkim zielone światło dały władze regionalne, które w sposób mocny, tutaj bardzo dziękuję panu marszałkowi Łukaszowi Prokuremowi, który osobiście się zaangażował również w pracę nad sojuszem dla regionu, dały impuls, że w Warszawie też zaczęto myśleć o województwie podlaskim, ale tak naprawdę całym regionie, bo ten pomysł jest szerszy, wychodzący i na Warmię i Mazury, i na województwo lubelskie, na Polskę Wschodnią. Są przestrzenie do tego, żebyśmy byli poważnym partnerem. To, co tutaj mamy zapisane w karcie łomżyńskiej rozwoju technologii Dual Use. My w tym miesiącu, 6-7 maja, w ramach promocji gospodarczej województwa, w ramach imprezy, jednej z największych imprez w Polsce na Stadionie Narodowym, Defense 24 Days, to podmioty zewnętrzne, to doradca ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza, powiedział, że na mapie gospodarczej Polski pojawił się nowy, istotny gracz. Sojusz dla regionu. My jako klaster przemysłowy Evoluma reprezentujemy firmy, bardzo ważna rzecz, od pierwszego dnia, od 16 lutego 20 firm zadeklarowało, dzisiaj kolejne firmy podpisują, bardzo się cieszymy, że firma Intertech i firma Ideal Line są związane z subregionem łomżyńskim i specjalnie w sposób dedykowany dzisiaj postanowiły to podpisać, jest już firm ponad 30 i kolejne firmy dają sygnał, że chcą do nas dołączyć, również z województwa mazowieckiego, również z województwa warmińsko-mazurskiego. To pokazuje, że wspólnie to, co mamy również zapisane w efekcie karty łomżyńskiej, synergia, możemy zrobić zdecydowanie więcej i bardzo nas to cieszy, że robimy to w bardzo elitarnym gronie klastrów kluczowych krajowych, wspólnie z branżą budowlaną pokazujemy, że wspólnie możemy zdecydowanie więcej. Ja bardzo już dzisiaj dziękuję Darkowi Budrowskiemu, który podjął się liderowaniu i też gospodarzom Akademii Łomżyńskiej. Mamy nadzieję, że subregion łomżyński również jego intensywność w ramach aktywności klastra przemysłowego Evoluma będzie zdecydowanie większa i dzisiejsze wydarzenie o tym świadczy. Także dziękuję pięknie i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny dzień. Wiele ciekawych prezentacji przed nami. Również prezentacja techniczna projektu Blush, który w ciągu 3 miesięcy był już na targach na Litwie, w Rumunii, a dzisiaj przeglądają go przedstawiciele Kambodży, która po prostu myśli zero-jedynkowo o zakupie produktu z naszego regionu na potrzeby swojej obronności.
1: Mówi Anna Moskwa, wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego.
9: Ze swojej strony dziękuję serdecznie za możliwość udziału w tej konferencji. Dziękuję za możliwość podpisania tego sojuszu i realizacji działań, które są niezwykle ważne dla rozwoju naszego województwa, dla budowania jego odporności. Polski Klaster Budowlany, krajowy klaster kluczowy, jeden z największych klastrów w Polsce. Dzisiaj prawie 500 przedsiębiorców, 13 instytucji naukowych, rzesza instytucje otoczenia biznesu, bardzo duży potencjał gospodarczy, naukowy, technologiczny, który deklarujemy do wykorzystania na potrzeby budowania odporności naszego regionu. Szanowni Państwo, branża budowlana jest branżą strategiczną zarówno dla rozwoju naszego województwa w czasach bezpieczeństwa. Pracujemy po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, po to, aby nasze drogi, mosty, infrastruktura, domy, mieszkania, bloki były zbudowane w jak najlepszym standardzie, żeby nasi mieszkańcy mogli z tego korzystać. Ale w czasach, kiedy przygotowujemy się jednak do budowania odporności, branża budowlana zyskuje jeszcze więcej na znaczeniu, dlatego że te wszystkie inwestycje, te wszystkie budowle, które dzisiaj realizujemy, muszą pełnić dwie funkcje. Po pierwsze, funkcję użyteczności dla mieszkańców, ale z drugiej strony również muszą być przygotowane na to, kiedy w sytuacji zagrożenia będą w prosty sposób możliwe do wykorzystania na potrzeby naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to, Panie Marszałku, że zostaliśmy zaproszeni do tego sojuszu. Jesteśmy przekonani, że nie jest to tylko podpisany dokument. Jest to wyraz realnej współpracy i chęci współpracy wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do tego, aby pilnować i dbać o rozwój naszego regionu. Dla nas to porozumienie jest impulsem do działania. Deklarujemy chęć współpracy zarówno przy projektach infrastrukturalnych, deklarujemy wykorzystanie potencjału naszych podmiotów, naszych przedsiębiorców, zarówno myśli technologicznej, innowacyjności, rozwoju, jak również potencjału wykonawczego. Mam nadzieję, że wspólnie doprowadzimy do tego, że pieniądze, które będą przeznaczone na rozwój infrastruktury, zostaną w naszym regionie, będą wykorzystywane przez regionalne firmy, będą służyły do tego, aby budować zarówno odporność, zarówno jakość życia mieszkańców, ale również budować mocne regionalne firmy, które będą funkcjonowały z powodzeniem w regionie i tworzyły nowe, stabilne miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Jestem przekonana, że nasz region może być przykładem dobrej współpracy, gdzie nie tylko samorząd, ale również przedsiębiorcy, sfera naukowa i instytucje otoczenia biznesu dbają o to, aby działania skierowane w kierunku odporności były realizowane wspólnie, bo tylko wspólna praca daje nam poczucie spełnienia tego ważnego obowiązku i osiągnięcia sukcesu. Dziękuję Państwu bardzo za możliwość udziału w dzisiejszej konferencji. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
1: Mówi Paweł Jamrus, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
10: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wspiera nie tylko w postaci finansowania, bo oczywiście też udzielamy pożyczek dla przedsiębiorców z całego województwa, nie tylko z subregionu łomżyńskiego, ale również o tym, co już wspomniał prezes Budrowski, będziemy też mieli w swojej ofercie bony szkoleniowe. One są dlatego też ważne, żebyśmy naszych mieszkańców województwa subregionu łomżyńskiego byli w stanie też przygotować do tych zmian, które będą zachodziły. Oprócz wspomnianych, czy to Tarczy Wschód, też na pewno wiele osób będzie zainteresowanych, będzie chciało współpracować na przykład przy budowie elektrowni, która wprawdzie będzie na Pomorzu, ale już na przykład instytucje typu PARP sygnalizuje, że brakuje specjalistów w różnych dziedzinach do pracy. Czyli to też będzie obszar, na przykład czy to Akademia Łomżyńska, czy inne uczelnie z województwa będą mogły dodatkowo szkolić różnych specjalistów na potrzeby tych wydarzeń. I ważne też jest cyberbezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że nie tylko to, co obserwujemy w tej przestrzeni, czy informacje, które otrzymujemy, ale też, żebyśmy każdy był dostosowany, przygotowany do tego cyberbezpieczeństwa. Nie tylko sprzętowo.
11: SK Łomża.
12: Na naszej antenie dziś rozmowa o odwadze. O odwadze, ale nie tylko. Ze mną w eskowym studiu jest Katarzyna Wróblewska, która stoi za kampanią Odważnik. Dzień dobry, Kasiu, cześć.
13: Witam, dzień dobry.
12: No właśnie, Odważnik. Skąd taka nazwa i co się za nią kryje?
13: Ja muszę od razu sprostować, że ta cała kampania jest wynikiem udziału mojego w konkursie w projekcie She Empowers, którego autorem jest Anna Kurzątkowska-Kosińska, która od wielu lat na naszym łomżyńskim rynku bierze udział w organizacji różnych przedsięwzięć dla kobiet. Na pierwszym zgrupowaniu She Empowers otrzymałyśmy zadanie, aby poprowadzić kampanię związaną albo z promocją zdrowego odżywiania u dzieci, albo właśnie z promocją walki z hejtem. W związku z tym, że do zdrowego odżywiania jest mi bardzo daleko, to wybrałam tą drogę hejtu. Sama kiedyś padłam jego ofiarą, stąd też zaczęłam tą kampanię właśnie związaną z tym procederem. Sam odważnik to jest wynik moich rozmów z AI, ponieważ nie stać mi było na pracę z zawodowym grafikiem, więc przez 3 dni, nie posiadając wersji pro do czata GPT, rozmawiałam sobie z nim i tworzyliśmy wspólnie właśnie ten plakat. Co ciekawe, muszę powiedzieć, że AI odwodził mnie od tej nazwy, ponieważ nazwę wymyśliłam sama, natomiast chat GPT mówił, że to się na pewno nie sprzeda i nie pójdzie w eter, więc radził mi, żebym wymyślała coś innego. Ostatecznie po 3 dniach wygenerował to, co wygenerował, i jak zobaczyłam ten plakat, rzeczywiście zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
12: Czyli wbrew sztucznej inteligencji odważyłaś się pójść za odważnikiem.
13: Tak.
12: A powiedz mi, co ma na celu ta kampania?
13: Ja bym chciała, żeby każdy, kto zobaczy ten plakat, zastanowił się, czy być może nie jest zbyt odważny w internecie, albo rzeczywiście twarzą w twarz i nie komentuje zachowania czy wyglądu innej osoby, bo można mieć swoje zdanie, ale trzeba się zastanowić nad tym, czy te moje zdanie i te moje słowa są dla kogoś budujące, czy może rujnujące.
12: Ale zależy ci na tym, żeby odważyć się przeciwstawić hejtowi, czy zminimalizować odwagę innych do oceniania?
13: Na samym początku chciałam, żeby to było zminimalizowanie odwagi do oceny innych osób, natomiast po publikacji tego plakatu w naszych social mediach otrzymałam wiele słów świadczących o tym, że dodałam komuś siły, więc odważnik stał się jakby taką też zachętą dla kogoś, żeby z tym hejtem walczyć i się nim przeciwstawić.
12: No właśnie, widziałam na twoich social mediach, że zachęcałaś osoby, żeby podzieliły się swoimi doświadczeniami. Powiedz, jakie były głosy tych osób?
13: Zaskakujące jest to, że pod samym postem pojawiło się niewiele takich właśnie zgłoszeń, że kobiety były, albo mężczyźni też, że byli hejtowani. Natomiast ja w wiadomości prywatnej otrzymałam dużo więcej właśnie listów opisujących różne sytuacje. I w szczególności były to też nasze pacjentki, które przeżyły z nami wspaniałą przygodę, jaką jest szkoła rodzenia, i opowiadały o tym, jak były krytykowane za wybór na przykład cięcia cesarskiego jako metody swojego porodu, za rezygnację z karmienia piersią. Jeżeli rozszerzały dietę, również pojawiły się różne niepochlebne komentarze na temat wyboru produktów w słoiczkach. I jakby to stało się też takim moim motorem do tego, żeby zacząć o tym szerzej mówić. Bardzo wiele pań pisało o tym, że było krytykowane z powodu własnego wyglądu. I nie wiem, do czego ten świat zmierza, jeżeli jakby kładzie nacisk tylko na ten wygląd zewnętrzny.
12: Czy kampania Odważnik to w głównej mierze plakat i taka motywacja do tego, żeby po prostu się odważyć, tak?
13: Na samym początku tak to miało właśnie wyglądać. Ja chciałam tylko, żeby ten plakat u nas jakby w tej formie takiej dużego rozmiaru zawisł, natomiast na ten plakat odpowiedział między innymi zastępca prezydenta miasta Łomży, pan Andrzej Stypułkowski, który zaprosił mnie na rozmowę do ratusza i ustaliliśmy wspólnie, że na samym początku tej akcji, którą on bardzo popiera i chce się w nią włączyć, plakaty pojawią się we wszystkich szkołach łomżyńskich. Natomiast od września planujemy rozpoczęcie może takiej akcji na szerszą skalę, a mianowicie w jednej z łomżyńskich podstawówek. To będzie taki pilotaż. Spotkamy się między innymi z panią adwokat, z panią psycholog, może z reprezentacją naszej łomżyńskiej policji, żeby sobie na ten temat porozmawiać.
12: Z uczniami?
13: Z uczniami.
12: Okay.
13: I to będzie też rodzaj takiej pogadanki, gdzie nie chcemy straszyć, co grozi za ten hejt, ale na przykład chcemy też dodać odwagi osobom hejtowanym i podpowiedzieć im, jak na przykład zbierać dowody i jak udowodnić, że rzeczywiście to, co nas dotyka, jest hejtem.
12: Czy po tym pilotażu jest taka możliwość, że rozejdzie się to również na inne łomżyńskie szkoły?
13: Myślę, że mam bardzo małe doświadczenie w walce z tym hejtem, więc nie wiem, jak to zrobić, natomiast pan prezydent na pewno wie i jeżeli rzeczywiście to wypali, to będzie to taką akcją, która obejmie inne szkoły.
12: No właśnie, ty sama zawsze byłaś odważna, czy to przyszło z czasem?
13: To przyszło z czasem. czasem i to bardzo późno do mnie przyszło. Wtedy, kiedy zaczęłam osiągać sukcesy zawodowe, dopiero wtedy nabrałam pewności siebie. Ja tego nie ukrywam, że kiedyś moja waga osiągnęła już 107 kg i udało mi się bardzo zdrowo, bo samą dietą i ruchem te kilogramy zrzucić i wtedy widziałam w oczach tych osób, które kiedyś mnie źle oceniały z powodu mojego wyglądu, no taki respekt, że ja sobie dałam radę i w związku z tym chciałabym też właśnie innym osobom powiedzieć, że ten wygląd zewnętrzny może nie jest do końca najważniejszy. Nie chcę promować otyłości i niezdrowego stylu życia, ale chcę powiedzieć, że jeżeli naprawdę nie ma się już siły do walki z tym naszym wyglądem, to może by zająć się jakąś inną sferą życia, w której jesteśmy lepsi na przykład i na tym się skupić, więc chciałabym przytulić wszystkich, którym się udało i tym, którym się też nie udało.
12: Czy myślisz, że ta kampania jest w stanie coś realnie zmienić, że te działania mogą sprawić, że dzieci i młodzież na przykład, a bądź też dorośli, przemyślą zanim zranią?
13: Myślę, że tak, a to dlaczego tak myślę, też ujawniło się w ostatnich dniach na naszych social mediach, ponieważ pod tym plakatem pojawiły się również negatywne komentarze, że po raz kolejny Łomża przedstawiana jest w złym świetle, że hejt dotyczy naszego miasta, że dlaczego znowu mówimy o czymś źle, że przecież mamy prawo do własnego zdania. Oczywiście, że mamy prawo, tylko niech te słowa nie będą krzywdzące, prawda, dla tej drugiej osoby, żeby się zastanowić nad tym, więc myślę, że to będzie taki szerszy oddźwięk. No i zainteresowały się tym pomysłem również media ogólnopolskie, więc cieszę się, że to nie będzie tylko Łomża, a nawet Warszawa, Białystok i inne miasta.
12: Jak długo potrwa ta kampania i czy planujecie kolejne odsłony?
13: Na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno plakat powisi z nami do zimy. Niech kuje, niech zmusza do refleksji. Natomiast co jeszcze przyniesie los, w tej chwili naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja naprawdę planowałam tylko to, żeby on tam sobie wisiał.
12: Podsumuj jeszcze twoją obecność w tej kampanii She Empowers. Na jakim jesteś teraz etapie?
13: Ja jestem jedną z 12 finalistek tego konkursu. Miałyśmy już za sobą pierwsze zgrupowanie, gdzie przez 3 dni w dworze Dobasz przed Białymstokiem spotykałyśmy się, poznawałyśmy się i rozmawiałyśmy. Kolejne zgrupowanie jest zaplanowane na 19 czerwca. Finał tego konkursu ogólnopolskiego, bo uczestniczą w nim panie z całej Polski, przewidziane jest na 20 czerwca, czyli zostanie wybrana z nas jedna, której kampania i cała działalność rzeczywiście wzbudziła na jury największe wrażenia. Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że tutaj ogromny ukłon w stronę głównych sponsorów i Fundacji Anny Rytel, ponieważ to ona bardzo w tych dniach nas wspierała. Jeżeli chodzi o wydruk plakatów, to również tutaj się staramy o to, żeby fundacja nam w tym pomogła i chociaż kilka sztuk mieć do dyspozycji dla przedsiębiorców, którzy rzeczywiście licznie do nas się zgłaszają, że takie plakaty chciałyby u siebie umieścić. Więc nie możemy o tych fundatorach i o tych sponsorach też zapomnieć. Czekamy do 20 czerwca, do finału tego konkursu i zobaczymy, co przyniesie dalej.
12: My tutaj mocno ściskamy kciuki. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Życzę samych sukcesów zarówno tobie, jak i odważnikowi.
13: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami w Kurpiowskiej Krainie.
2: Sama.
1: 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina koło Myszyńca. W programie dla rodzin i dzieci jedyny w Polsce żywy dinozaur, dmuchane place zabaw, animatorzy i koncerty. Na naszej scenie Skolim.
3: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok.
1: Oraz Brookies. 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina. Zaczynamy od 12. Uwaga, wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami w Kurpiowskiej Krainie.
2: Sama.
1: 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina koło Myszyńca. W programie dla rodzin i dzieci jedyny w Polsce żywy dinozaur, dmuchane place zabaw, animatorzy i koncerty. Na naszej scenie Skolim. Skolim.
3: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok.
1: Oraz Brookies. 4 czerwca Boże Ciało, Kurpiowska Kraina. Zaczynamy od 12. Uwaga, wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: I po reklamie.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: Wędka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.
2: Radio

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

SK Łomża. Ain't no hesitation if you step.

Choć obrazy nie na mnie, obrazić się poszleją na wybiegi. Lens jak i też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.